0: zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
1: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Niemiecka brygada na Litwie. Kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
0: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
0: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel.
2: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
1: Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Ola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Ola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1007 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Krcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane.
2: W Łomiankach znaleziono ciało mężczyzny przy brzegu Wisły. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, stwierdziły zgon. Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić okoliczności tej tragedii. Wstępne przypuszczenia wskazują na możliwość nagłego zasłabnięcia.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Jeleniej Górze trwa intensywne poszukiwanie osoby, która umieściła miny przeciwpiechotne z czasów II wojny światowej w pobliżu galerii handlowej. Wcześniej zatrzymany 34-letni mężczyzna został zwolniony i nie postawiono mu zarzutu. Ewakuowano 170 osób, a służby zabezpieczyły dwa niebezpieczne przedmioty. Policja apeluje o pomoc w ujęciu sprawcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako Król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1002 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1003 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 17 stopni i lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W obozie prawicy doszło do największego kryzysu od lat. Jarosław Kaczyński wykluczył Mateusza Morawieckiego i kilkudziesięciu parlamentarzystów z PiS. Konflikt zakończył się odejściem 40 posłów, jednego senatora i trzech eurodeputowanych. Morawiecki twierdzi, że dążył do jedności, a jego usunięcie nazwał amputacją zdrowego płuca partii. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
2: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Joanna Trzepiecińska, znana jako szalona Alutka z rodziny zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42. urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo na

0: Jak miłość. Właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jem. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Kułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadiniego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. całej Polsce, w tym w Białymstoku, obserwujemy rekordowy wzrost liczby kandydatów na studia. To efekt reformy edukacyjnej, która wprowadziła do szkół wyjątkowo liczne roczniki. Niestety, akademiki nie są przygotowane na taką sytuację, co oznacza, że wielu studentów będzie musiało szukać alternatywnych miejsc zakwaterowania. W Białymstoku liczba kandydatów wzrosła o 2500, a dostępnych jest jedynie 300 miejsc w akademikach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
0: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku 4261 Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abbott i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1006 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Aj.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
0: Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Słuchacie Radia Super Express. Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
0: Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
2: Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty u urzędników?

0: Koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
1: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro niemal cała Polska zmierzy się z załamaniem pogody. Chłodny front atmosferyczny przyniesie gwałtowne burze, ulewy i porywisty wiatr. Najbardziej niebezpiecznie będzie od południa do wieczora, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. We wtorek pogoda się uspokoi, choć przelotne deszcze mogą jeszcze wystąpić. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dziś w kanale Żerańskim w Stanisławowie pierwszym znaleziono ciało mężczyzny. Świadek zauważył je unoszące się na wodzie i zaalarmował służby. Ratownicy legionowskiego WOPR wydobyli ciało, ale na ratunek było już za późno. Policja ustala tożsamość zmarłego i okoliczności jego śmierci. Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
1: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku 4261 Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W obozie prawicy doszło do największego kryzysu od lat. Jarosław Kaczyński wykluczył Mateusza Morawieckiego i kilkudziesięciu parlamentarzystów z PiS. Konflikt zakończył się odejściem 40 posłów, jednego senatora i trzech eurodeputowanych. Morawiecki twierdzi, że dążył do jedności, a jego usunięcie nazwał amputacją zdrowego płuca partii. Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
2: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Wczoraj w Budzie Ruskiej odbyły się huczne imieniny Anny Komorowskiej. Na posesji Komorowskich zgromadził się tłum gości, a atmosfera przypominała duże plenerowe przyjęcie. Na stołach królowały domowe nalewki, a wieczór uświetnił koncert skrzypaczek z Katowic. Wydarzenie zakończyło się pod suwalskim niebem dźwiękiem skrzypiec.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje. Obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieję fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa.
2: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny.
1: Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Marta Żmuda, Trzebiatowska, nasza niegdyś nieśmiała debiutantka, dziś świętuje 42. urodziny jako prawdziwa ikona stylu. Jej przemiana od dziewczęcych stylizacji do dojrzałej elegancji to prawdziwy majstersztyk w polskim showbiznesie. Choć jej kariera to sinusoida sukcesów i porażek, Marta nie boi się wyzwań, co udowodniła, zdobywając zarówno telekamery, jak i antynagrody Węże. A w życiu prywatnym, z dala od fleszy, u boku Kamila Kuli, znalazła szczęście i spokój, pokazując, że w świecie gwiazd można żyć normalnie. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator, Kraita Lord of the Lost.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zakończyły się poszukiwania 14-letniego Mateusza, który zaginął w Wiśle 21 czerwca. Jego ciało odnaleziono kilka dni później w pobliżu Mostu Gdańskiego. Rodzina chłopca organizuje zbiórkę na transport ciała do Ukrainy, gdzie planują pochować go wśród krewnych. Wciąż czekają na decyzję prokuratury w sprawie wydania ciała.
2: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
1: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro przez Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny, przynosząc burze, ulewy i silny wiatr. Największa aktywność burz spodziewana jest od południa do wieczora, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, lokalnym gradem i wiatrem, osiągającym nawet 90 km na godzinę. We wtorek pogoda zacznie się uspokajać, choć na północy i wschodzie nadal możliwe będą przelotne opady. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Pułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypominamy postać Edwarda Gierka, który jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pozostawił po sobie mieszane wspomnienia. Jego rządy to czas dynamicznego rozwoju infrastruktury, ale także narastających długów i kryzysu gospodarczego. Gierek cieszył się poparciem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jednak w 1980 roku strajki Solidarności zmusiły go do ustąpienia. W stanie wojennym został internowany, co miało zaspokoić populistyczne nastroje. Wspominamy też Mieczysława Rakowskiego, który symbolizował nurt reformatorski i odegrał kluczową rolę w przemianach politycznych lat 80. To on wskazał Tadeusza Mazowieckiego jako kandydata na premiera z ramienia Solidarności, co otworzyło nowy rozdział w historii Polski. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przyjąć specjalną ustawę pomocową dla osób oszukanych w programie Czyste Powietrze. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku i przenieść odpowiedzialność za oszustwa na nieuczciwe firmy. Poszkodowani będą musieli zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu. Ustawa obejmie ponad 600 spraw, a wartość oszustw szacuje się na około 280 milionów złotych. Dodatkowo nowe prawo umożliwi rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 80 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana, warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku 4261 Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abbott i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Poznaniu prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. Natomiast w Gdańsku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
3: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka. polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
1: Pola Wiśniewska w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że ich 5-letni syn Falko w poszukiwaniu kontaktu z tatą coraz częściej prosi o piosenki ich troje. Tymczasem Michał już zdążył związać się z Mandaryną, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Pola, mimo trudnych chwil, nie zamyka się na nową miłość, choć o ponownym macierzyństwie nie chce słyszeć. Cóż, życie celebrytów potrafi być bardziej zawiłe niż niejedna telenowela. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Torogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego, w 2008 jego duch wciąż żył.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu zatrzymano 49-letniego mężczyznę z Wołomina, podejrzanego o kradzież samochodów. Policja złapała go na gorącym uczynku podczas próby kradzieży Kia Niro. W jego Volkswagenie Passacie znaleziono specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń i blokowania GPS. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane.
2: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Houthi na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
2: Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
1: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
2: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej wojennej między Rosją a Indiami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 19 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abolt i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1009 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 10 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Camillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny.
3: Na dworcu w Magdeburgu niemiecka policja zatrzymała 54-letniego Polaka, poszukiwanego trzema nakazami aresztowania. Mężczyzna nie zapłacił grzywien w wysokości 2400 euro, co skutkowało natychmiastowym aresztowaniem. Teraz spędzi 60 dni w areszcie, jako zastępczą karę pozbawienia wolności. To kolejny przypadek, gdy Polacy wpadają w ręce niemieckiej policji podczas rutynowych kontroli.
2: Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach. W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe dwa miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
2: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc.
3: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Szczecinie termometry wskażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Krakowie zaś możemy liczyć na 20 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 9 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macha Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Stanisław Rozenek, syn znanej celebrytki Małgorzaty Rozenek-Majdan, rozpoczął edukację w prestiżowym Instytut Français de la Mode w Paryżu. Młody projektant, mimo napiętego grafiku, znalazł czas na miłość i pochwalił się romantycznym zdjęciem z nową partnerką. Jego matka, dumna jak paw, już poznała wybrankę syna i ma nadzieję, że będzie świetną teściową. Cóż, wygląda na to, że życie w luksusowym akademiku za 4600 zł miesięcznie to nie tylko nauka, ale i sercowe uniesienia. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, nie czeka na emeryturę z ZUS-u, ponieważ woli inwestować w nieruchomości. Zamiast liczyć na państwowe wsparcie, buduje swoją finansową fortecę z mieszkań i ziemi. A kiedy nie zajmuje się inwestycjami, oddaje się swojej pasji do starych samochodów, które według niego pachną lepiej niż nowe. Wygląda na to, że Kupicha nie tylko śpiewa o uczuciach, ale też dobrze wie, jak zadbać o przyszłość. Teresa Lipowska, niezłomna gwiazda M jak Miłość, właśnie skończyła 89 lat i ani myśli o emeryturze. W dniu swoich urodzin pojawiła się na planie, bo jak sama mówi, praca to jej życiowe paliwo. Od 2000 roku wciela się w postać Barbary Mostowiak i nie zamierza z tego rezygnować, dopóki starczy jej sił. Wygląda na to, że spokojna emerytura w fotelu to dla niej czysta abstrakcja.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywitane z temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry tak samo pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył hale przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
1: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. W Tatrach panują zimowe warunki, mimo że mamy środek lata. Ratownicy TOPR apelują o unikanie górskich wypraw z powodu śniegu i słabej widoczności. Tymczasem we wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed intensywnymi burzami. Poprawa pogody spodziewana jest dopiero pod koniec tygodnia. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę.
0: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana. Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc Elpeni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abold i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wdrożenie systemu Inteligentna Granica na wschodniej granicy Polski. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji, ruszy już w sierpniu i ma zrewolucjonizować monitorowanie granicy. Dzięki inwestycjom skuteczność ochrony granicy z Białorusią osiągnęła 100%, a liczba nielegalnych przekroczeń spadła do zera. To odpowiedź na rosnące wyzwania związane z presją migracyjną i działaniami hybrydowymi. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
0: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Testy psychologiczne, choć nie mają wartości diagnostycznej, cieszą się dużą popularnością jako forma rozrywki. Wybierając jednego z 4 ptaków – orła, wróbla, papugę lub sikorkę – można odkryć symboliczne znaczenie ciemnych stron swojego charakteru. Orzeł symbolizuje siłę, ale i dominację, wróbel prostotę, lecz także zazdrość, papuga kreatywność, ale i próżność, a sikorka – spokój, choć czasem skrytą manipulację. Pamiętajmy, że to tylko zabawa, która może skłonić do refleksji nad sobą.
2: W Oleśnicy doszło do napadu z użyciem pistoletu pneumatycznego. 46-letni mężczyzna wtargnął do mieszkania, steroryzował lokatorów i ukradł wartościowe przedmioty. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, przy którym znaleziono narkotyki. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel.
2: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
1: Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik zapomnij o przeszłości.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
1: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: słońcem jest dla mnie twój uśmiech. Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Po 21 latach postanowili dać sobie drugą szansę, ale bez ślubnych fanfar. Mandaryna stanowczo wyklucza ponowne małżeństwo, choć biskup Długosz przypomina, że w świetle prawa kanonicznego nadal są małżeństwem. Cóż, miłość nie zna granic, ale czasem lepiej nie mieszać w to urzędników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu zatrzymano 49-letniego mężczyznę z Wołomina, podejrzanego o kradzieże samochodów. Policja złapała go na gorącym uczynku podczas próby kradzieży Kia Niro. W jego Volkswagenie Passacie znaleziono specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń i blokowania GPS. Mężczyzna

0: usłyszał 3 zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Krcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Sąd okręgowy w Łomży skazał 2 kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę sądu rejonowego w Pułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 złotych Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny. Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu 1 godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 000 zł i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
2: Radio Super. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gazety.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Światowe rynki wpadły w panikę po ataku jemeńskich rebeliantów Huti na dwa saudyjskie tankowce. Cena ropy Brent przekroczyła $100 za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od końca maja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź militarną, jeśli ataki się powtórzą. Teheran grozi odwetem na amerykańskiej infrastrukturze energetycznej. Eksperci ostrzegają, że dalsza eskalacja konfliktu może wpłynąć na ceny paliw na stacjach benzynowych. Unia Europejska już ostrzegła armatorów przed przepływaniem przez rejon Morza Czerwonego.
3: Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
3: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
3: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na tak samo 20 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami. Serial Na Wspólnej zapowiada emocjonujące odcinki od 4256 do 4259, które będą emitowane od 3 do 6 sierpnia. W tych dniach widzowie zobaczą dramatyczne wydarzenia w życiu głównych bohaterów. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, straci ukochanego i zostanie upokorzona przez dilera, co doprowadzi Igora do łez. Basia będzie błagać Smolnego o powstrzymanie publikacji kompromitujących materiałów, ale Krzysztof przekaże Andrzejowi fatalne wieści o nadchodzącym więzieniu. Jarek zostanie przyłapany przez juniora na zdradzie, co wywoła u chłopaka atak wściekłości. Tymczasem Lew podejrzewa, że jego pacjentka jest ofiarą przemocy domowej, ale kobieta milczy. To tylko część dramatów, które czekają na widzów w nadchodzących odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon przygotowuje się do ważnej mowy. W środę, 5 sierpnia, Flora wychodzi na wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi kolejne dramaty, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. Piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać na TVP 1 od poniedziałku do piątku o 18:25. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg, które przyciągają przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów. W nadchodzącym 4260 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami prawdziwego dramatu. Maria Zięba, seniorka rodu, niespodziewanie umrze podczas podróży samolotem z Hiszpanii do Polski. To tragiczne wydarzenie wstrząśnie rodziną Bergów. W tym samym czasie sąd zdecyduje, że Eliza przejmie opiekę nad dziećmi, co będzie ciosem dla Jarka. Junior, syn Bergów, nie pogodzi się z decyzją sądu i zacznie unikać ojca, którego przyłapie z inną kobietą. W kolejnym odcinku, 4261, Jarek dowie się o śmierci babci i stanie przed trudnym zadaniem przekazania tej informacji dzieciom. To będzie prawdziwy test dla rozpadającej się rodziny.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, w którym pojawią się nowe postacie. Do obsady dołączają Natalia Gadomska i Michał Królikowski, którzy odegrają kluczowe role w wątku prezydenta Piotra Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Po zakończeniu dwóch kadencji prezydenckich Kozioł wraca do Wilkowej, ale nie sam. Towarzyszyć mu będzie sztab odpowiedzialny za jego ochronę i codzienne sprawy. Gadomska, znana z Na Wspólnej, wcieli się w jedną z osób z tego sztabu. Królikowski, którego mogliśmy oglądać w Ślebodzie, również dołączy do tej ekipy. Nowe wątki z pewnością odświeżą fabułę i wprowadzą zupełnie nowy rozdział w serialu.
2: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abold i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1009 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Niemiecka policja poszukuje 21-letniego Abdulla Balauta, podejrzewanego o sobotni atak terrorystyczny w berlińskim parku Tiergarten. W wyniku zamachu zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Balaut, obywatel Niemiec libańskiego pochodzenia, wcześniej próbował dołączyć do Państwa Islamskiego. Policja ostrzega, że może być uzbrojony i niebezpieczny. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT-Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli pająki w domu spędzają Wam sen z powiek, mamy prostą radę. Wystarczy rozłożyć kasztany na parapetach i w rogach pomieszczeń. Ich zapach skutecznie odstrasza te niechciane owady. Pamiętajcie, by regularnie wymieniać kasztany, ponieważ z czasem tracą swoją moc. W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
3: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Letnie przelotne opady dodadzą w naszym kraju przyjemnego orzeźwienia w środku wakacyjnej pogody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje. Obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
2: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program. Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy, nie zwalnia tempa. Po luksusowym miesiącu miodowym aktor rzuca się w wir pracy, wcielając się w główną rolę w ekranizacji kultowej powieści Neuromancer Williama Gibsona. Na San Diego Comic Con zaprezentował pierwsze fragmenty serialu, który zadebiutuje na Apple TV Plus w styczniu przyszłego roku. Ciekawe, czy jego żona będzie równie zachwycona jak fani cyberpunku.
2: Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym dwa związki, trzy córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko. Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
1: Na Łódź Summer Festival Cue Bonafide zaskoczył wszystkich, wcielając się w rolę staruszka i rozdając lody. Nikt nie rozpoznał rapera, który w przebraniu Dziadzio Nafide promował nowe lody Misty o smaku bubble tea. Kiedy tłum zorientował się, kim jest tajemniczy starszy pan, entuzjazm sięgnął zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że słodycze od nieznajomych mogą być tak ekscytujące?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Do It było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Ten weekend pogoda w Polsce znacznie się poprawi. W sobotę deszcz prawie ustąpi, a w niedzielę czeka nas prawdziwie wakacyjna aura z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni. Jednak w zachodnich regionach kraju mogą wystąpić burze i opady gradu. Wschodnia część Polski będzie cieszyć się słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Dwie były księgowe Sądu Rejonowego w Pułtusku zostały skazane przez Sąd Okręgowy w Łomży na 1,5 roku więzienia za oszustwa i fałszowanie dokumentów. Muszą także zwrócić Skarbowi Państwa ponad 1 100 000 zł. Dodatkowo nałożono na nie zakaz wykonywania zawodu księgowego przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia. W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W ośrodku nadmorskim odbyły się animacje i zabawy na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w rozbrajaniu sejfu czy wyścigach w workach jutowych. Na miejscu dostępne były także strefy relaksu, w tym spa i sauny. Ośrodek oferuje również bezpośrednie wyjście na plażę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył nowoczesną strefę spa, dostępną dla gości od 15 lipca. W ofercie znajdują się zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, w tym masaże i rytuały na ciało. To kolejny krok w rozbudowie kompleksu, który od czerwca sukcesywnie udostępnia nowe atrakcje. Hotel oferuje już przestronne pokoje, restauracje oraz park wodny Tropicana. Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat, bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, zajęła dopiero 10. miejsce w swojej koronnej konkurencji K1 na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City. Polka nie ukrywa rozczarowania, ale zapowiada analizę swojego występu. Tymczasem Michał Pasiut zdobył srebrny medal w K1, osiągając największy sukces w swojej karierze. Mistrzostwa te rozpoczynają cykl kwalifikacji do Igrzysk w Los Angeles 2028. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski, zdobył 3 medale na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026. Srebrne krążki wywalczył na skoczni normalnej i w konkursie duetów z Pawłem Wąskiem, a brązowy na dużej skoczni. Tomasiak wspomina zmarłego Grzegorza Miętusa, który jako trener juniorów miał znaczący wpływ na jego rozwój sportowy. Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iga Świątek już wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto. Przed wylotem do Kanady znalazła czas na zabawę na piłkarskim boisku z Ewą Pajor. Na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym obie sportsmenki pokazują swoje umiejętności piłkarskie. Świątek przyznała, że choć lubi futbol, pozostaje przy tenisie, ale z niecierpliwością czeka, aż Pajor spróbuje swoich sił na korcie. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała drugi mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: Raków Częstochowa pokonał Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Choć Maltańczycy objęli prowadzenie i mieli rzut karny przy stanie 1-1, Raków zdołał przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę w końcówce spotkania. Bramki dla polskiego zespołu zdobyli Mahir Emreli, Patryk Maku i Stratos Svarnas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić. M jak miłość znów zaskakuje. Dominika Sakowicz, odgrywająca rolę Joanny, spodziewa się dziecka. Aktorka, która dołączyła do obsady w marcu tego roku, szybko stała się jedną z najbardziej emocjonujących postaci. Jej ciąża wywołuje pytania o przyszłość Joanny w serialu. Czy bohaterka również będzie w ciąży z Arturem? Produkcja na razie milczy, ale losy Joanny mogą mocno wpłynąć na życie Rogowskiego. Sakowicz, mimo że prywatnie kwitnie, doświadcza hejtu za rolę, która wzbudza skrajne emocje. Wszystko wyjaśni się po wakacjach, kiedy serial powróci na ekrany.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4260 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Rodzina Bergów przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy Maria Zięba nagle umrze w samolocie wracającym z Hiszpanii. To jednak nie koniec problemów dla Jarka. Sąd zdecyduje, że jego dzieci, Junior i Hania, zostaną z matką, Elizą, co wywoła u Jarka ogromną wściekłość. Junior, przyłapując ojca z kochanką, Martyną Wrońską, uzna go za zdrajcę, podobnie jak matkę. W efekcie zacznie unikać Jarka i wyładowywać złość na Elizie. Te emocjonalne zawirowania w rodzinie Bergów z pewnością przyciągną uwagę widzów.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witewskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witewski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witewskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
0: Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu wielu śmiechu i emocji. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie Telewizji Polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Poznaniu termometry wskażą 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 10 metrów na sekundę. W Gdańsku zaś możemy liczyć na 20 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 9 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do głębokiego rozłamu. Jarosław Kaczyński wykluczył z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus związanego z Mateuszem Morawieckim. Według sondażu Instytutu Badań Polster 62% Polaków uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach w 2027 roku. Politolog Kazimierz Kik twierdzi, że były premier może stać się kluczowym graczem na prawicy. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Podejrzany o sobotni atak w pobliżu Parady Pride w Berlinie, 21-letni Abdul Balaut nie żyje. Zginął podczas policyjnej akcji w dzielnicy Spandau, gdzie doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami jednostki specjalnej ESEK. Balaut był poszukiwany w związku z atakiem, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Policja nie wydała jeszcze pełnego komunikatu w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 21 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
3: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
2: Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: słońcem jest dla mnie twój uśmiech. Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
3: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Polsat znowu zaskakuje. W nowej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zobaczymy Karolinę Caeyre-Baran, znaną z tego, że... No właśnie, z czego? Fani programu nie kryją zdziwienia i pytają, czy gwiazdy się skończyły, skoro na parkiet wkracza ktoś, kogo nazwisko nie brzmi zbyt głośno. Cóż, może to nowa strategia na przyciągnięcie widzów. Im mniej znane nazwisko, tym większa ciekawość. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic. Maja Todt, nasza Miss Polonia 2025, już wkrótce stanie na światowej scenie Miss World 2026 w Wietnamie. Wybór sukni to przecież nie lada wyzwanie, bo to ona ma podkreślić urodę i osobowość, a nie tylko błyszczeć w blasku fleszy. Maja, oprócz bycia piękną, jest także utalentowaną wokalistką i studentką SGH, więc może zaskoczy jury nie tylko wyglądem, ale i talentem. Ciekawe, czy jej kreacja będzie bardziej zapadająca w pamięć niż bursztynowa korona, którą zdobyła w Warszawie.
2: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macza Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską. Zanurzmy się w basenie tajemnic. Śmierć Briana Jonesa, założyciela The Rolling Stones, w 1969 roku wciąż budzi emocje i spekulacje. Choć oficjalnie uznano to za nieszczęśliwy wypadek, nowe wyznania mówią o morderstwie, a głównym podejrzanym staje się Frank Thorogood. Co ciekawe, mimo znikających dowodów i luk w śledztwie, policja nie wznowiła dochodzenia. Na domiar złego, pożegnalny koncert w Hyde Parku zakończył się makabrycznie, gdy zamiast majestatycznego lotu białych motyli, martwe owady spadały na głowy fanów. Tajemnice Rocka nigdy nie gasną.
3: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą też 20 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Hrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane. 19-latek zlekceważył sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i został zatrzymany przez policję w Łychowie za przekroczenie prędkości. Mimo że do końca zakazu pozostało tylko 5 dni, młody kierowca zdecydował się wsiąść za kierownicę. Następnego dnia sąd w trybie przyspieszonym wydał surowszy wyrok, zakazując mu jazdy na kolejne 3 lata. Policja przypomina, że łamanie sądowego zakazu to poważne przestępstwo. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
1: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie

0: Woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Sąd Okręgowy w Łomży skazał dwie kobiety za fałszowanie dokumentów i oszustwa na szkodę Sądu Rejonowego w Kułtusku. Monika S. i Małgorzata K. otrzymały wyroki 1 roku i 6 miesięcy więzienia oraz grzywny. Muszą też zwrócić ponad 1 100 000 zł Skarbowi Państwa. Dodatkowo przez 5 lat nie mogą pracować przy finansach. Wyrok nie jest prawomocny.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Ksiądz Rafał Głowczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni czteroletni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 165. odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Już 7 sierpnia o 17.20 na TVP 2 zobaczymy, jak Hancer i Cichan stają w obliczu dramatycznych wydarzeń. Hancer, mimo groźby poronienia, nie zdradza Cichanowi, że to on jest ojcem jej dziecka. Cichan, pełen troski, ratuje ją, gdy zaczyna krwawić i zabiera do szpitala. Mimo że spędza przy jej łóżku całą noc, Hancer uparcie trzyma się swojego kłamstwa. Tymczasem Bejza odkrywa, że Hancer jest w ciąży i planuje zemstę. Cichan, coraz bardziej przekonany o swojej niewinności, opuszcza szpital z myślą, że nie jest ojcem dziecka. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów, którego nie można przegapić. M jak miłość znów zaskakuje. Dominika Sakowicz, odgrywająca rolę Joanny, spodziewa się dziecka. Aktorka, która dołączyła do obsady w marcu tego roku, szybko stała się jedną z najbardziej emocjonujących postaci. Jej ciąża wywołuje pytania o przyszłość Joanny w serialu. Czy bohaterka również będzie w ciąży z Arturem? Produkcja na razie milczy, ale losy Joanny mogą mocno wpłynąć na życie Rogowskiego. Sakowicz, mimo że prywatnie kwitnie, doświadcza hejtu za rolę, która wzbudza skrajne emocje. Wszystko wyjaśni się po wakacjach, kiedy serial powróci na ekrany.
0: M jak miłość wciąż trzyma w napięciu. Anna Mucha, czyli serialowa Magda Budzyńska, nie ma jeszcze wakacji. Wciąż pracuje na planie, podczas gdy jej koleżanka, Katarzyna Cichopek, już odpoczywa. Nowe odcinki, które powstają teraz, widzowie zobaczą dopiero pod koniec roku. W nadchodzącym sezonie Magda będzie wspierać Andrzeja w kancelarii, a ich relacje mogą skomplikować się przez zazdrość Pauliny Jabłońskiej. Mucha zdradziła, że scenarzyści przygotowali wiele emocjonujących zwrotów akcji. Serial powróci na antenę TVP 2 już we wrześniu. Czekają nas niezapomniane chwile z ulubionymi bohaterami.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Mostowiakowie, znani z przetrwania najtrudniejszych chwil, staną przed kolejnymi wyzwaniami. Artur Rogowski, dotąd przykładny mąż, zdradzi Marysię, co wywoła kryzys w całej rodzinie. Pojawienie się tajemniczej kobiety w grabinie, która chce przejąć sad Lucjana, dodatkowo skomplikuje sytuację. Paweł Zduński, po śmierci Franki, będzie próbował odnaleźć się jako samotny ojciec, a jego relacja z Agnes stanie się coraz bliższa. Nowy sezon obiecuje wiele zwrotów akcji i emocjonujących momentów. Mostowiakowie będą musieli zjednoczyć siły, by stawić czoła nadchodzącym problemom.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4260 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Rodzina Bergów przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy Maria Zięba nagle umrze w samolocie wracającym z Hiszpanii. To jednak nie koniec problemów dla Jarka. Sąd zdecyduje, że jego dzieci, Junior i Hania, zostaną z matką, Elizą, co wywoła u Jarka ogromną wściekłość. Junior, przyłapując ojca z kochanką, Martyną Wrońską, uzna go za zdrajcę, podobnie jak matkę. W efekcie zacznie unikać Jarka i wyładowywać złość na Elizie. Te emocjonalne zawirowania w rodzinie Bergów z pewnością przyciągną uwagę widzów.
0: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braków w obsadzie.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witewskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witewski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witewskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
0: Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu śmiechu i emocji. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a emocje fanów sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, odtwórczyni roli Lucy, zdradziła, że nowe odcinki zaskoczą widzów. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiadomo, że serial pojawi się na antenie telewizji polskiej tej jesieni. Ostrowska przyznała, że sukces Rancha był dla niej zaskoczeniem, a popularność serialu zmieniła jej życie. Aktorka wspomina, jak fani przynosili jej kwiaty i wiersze, a prywatność stała się luksusem. Teraz z pełną świadomością czeka na powrót serialu, który stał się fenomenem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry też pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 10 metrów na sekundę. Polska w środku lata może być dziś skąpana w lekkim deszczu, który doda świeżości miejskim ulicom.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
3: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo dwóch zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu.
2: W polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
3: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 21 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Radiu
1: Super Express.
2: Super zdrowi.
3: Gościem podcastu Super Zdrowie jest Magdalena Szwed, dyrektor do spraw rozwoju produktów Benefit Systems oddział fitness. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No dobrze, mamy styczeń w kalendarzu, jak wiemy, czyli taki ichni sezon wysoki, jeżeli chodzi o fitness. Czy patrząc na aktualne statystyki z polskich klubów, oczywiście systemu Benefit, możemy potwierdzić, że w 2026 roku ta aktywność fizyczna to wciąż taki noworoczny numer jeden, czy jednak może ten nasz entuzjazm nieco osłabł?
4: Pewne trendy się nie zmieniają od lat, jeżeli chodzi o postanowienia noworoczne i ta aktywność fizyczna nadal pozostaje numerem jeden, jeżeli chodzi o chęć rozpoczęcia. Ten nowy rok to jest dobry moment takich postanowień. No i ta aktywność rzeczywiście ma znaczący wpływ wiele motywacji i potrzeb Polaków, jeżeli chodzi o źródła jej podejmowania. Z naszych badań Benefit Systems wynika, że 47% Polaków aż podejmuje tą aktywność ze względu na kwestie swoje zdrowotne, czyli zmienił się już ten paradygmat myślenia o aktywności fizycznej przez pryzmat sylwetki, tylko bardziej przez pryzmat zdrowia. A drugim elementem jest to, że rzeczywiście 37% Polaków, również z tego samego badania, jeżeli chodzi o motywację, stara się włączyć aktywność fizyczną jako regularny swój ruch, jako regularny element swojego lifestyle'u, jako styl życia. Więc widzimy naprawdę dużą zmianę, chociażby w kwestii nie czy podejmujemy tą aktywność, bo ten moment został taki sam. Widzimy napływ nowych klientów, osób, które chcą zmienić swoje życie, które chcą rzeczywiście polepszyć jakość swojego życia. Natomiast zmieniło się to, dlaczego podejmuje tą aktywność fizyczną, tak? Ponieważ chce poprawić swoje zdrowie, swój dobrostan szeroko rozumiany, psychofizyczny chociażby, czy włączyć w naturalny rytm swojego życia. Także trend pozostał taki sam od wielu lat, no ale jak wiemy, kluczem do sukcesu będzie to, kto z nami pozostanie w lutym i w kolejnych miesiącach, kto wytrwa w tym budowaniu nawyku, a kto zakończy swoją przygodę w styczniu, no i po to my tu jesteśmy, żeby wesprzeć ludzi przy tej drodze budowania zdrowych nawyków.
3: To się mówi właśnie, że ponoć podczas Blue Monday się takie rzeczy dzieją, że tutaj już odpuszczają ten najsmutniejszy dzień w roku i tutaj już odpuszczają wszelkie nasze postanowienia noworoczne. Tu się kończy ich pasmo. Mam nadzieję, że tak nie jest. Na pewno jedną z ważniejszych motywacji dla osób, żeby się ruszać, jest być może też jak najmniejsza liczba wizyt u fizjoterapeutów, żeby nie mieli co naprawiać. To być może, tak mówię, totalnie jest z przymrużeniem oka.
4: Jest to również taki element, tak, natomiast również usługę fizjoterapii monitorujemy, ale też mamy w naszych klubach. Widzimy duże zainteresowanie w okresie właśnie około zimowym i narciarskim, więc zachęcamy do tego, żeby nie było to tylko elementem powrotu i leczenia i powrotu do formy po jakiejś kontuzji czy urazie, tylko jednak włączyć ten element w profilaktykę, żeby dobrze na ten sezon się przygotować, bo to jeszcze ostatni dzwonek. Mm-hmm. Tak? Także zachęcamy do tego.
3: Fitness tak ogólnie rzecz biorąc od zawsze kojarzył mi się z na przykład takimi dynamicznymi rzeczami typu, nie wiem, skakanie po steperach, jakieś takie zajęcia głośne, motywujące. Ja nawet na swojej siłowni czasem jak chodzę, to widzę zajęcia na rowerkach, takie w ciemnej sali, rowerki wokół i krzyczące takim mocnym tonem, zachęcające do tego ruchu pan czy pani instruktorka. I się zastanawiam, czy my przypadkiem, to właśnie pytanie do ciebie, czy to nie jest tak, że my, skoro jesteśmy otoczeni tymi wszystkimi bodźcami, media społecznościowe, ekrany, głośna muzyka, głośny przekaz, takie rzeczy, to czy przypadkiem ta szala nie przechyliła się na rzecz tego, że my w fitnessie i na siłowni zaczynamy powoli szukać takiej spokojniejszej formy aktywności?
4: Zdecydowanie. Na pewno znajdziemy zwolenników jednej i drugiej grupy, bo w przypadku przebodźcowania są różne formy aktywności, które działają na różne osoby. Każdy ma różne potrzeby i to jest właśnie kwestia wpasowania się w potrzeby, w cykl życia, czy chociażby w cykl dnia i to jest kluczowe właśnie, jeżeli chodzi o dobór aktywności. Natomiast widzimy dużo większe zainteresowanie tymi formami profesjonalnymi, kolokwialnie się to mówi low impact, czyli to są zajęcia o niskiej intensywności.
3: Ma to swoją nazwę, okej.
4: Dokładnie. Jeżeli chodzi o kwestie chociażby wyregulowania swojego układu nerwowego, chęci poprawy swojego dobrostanu psychofizycznego, bo mamy takie zajęcia jak body and mind, to jest połączenie ciała i umysłu, więc widzimy zainteresowanie zajęciami typu yoga, zdrowy kręgosłup, czy wszechwobec trendujący pilates. Także widzimy, że te zajęcia niskiej intensywności to już nie tylko standardowe 5 minut wyciszenia czy rozciągania na koniec właśnie takich zajęć dynamicznych, ale jest to element już włączany w standardową rutynę i rytuał treningowy. Także widzimy zdecydowanie tego typu zainteresowanie. No i dlatego staramy się też proponować tego typu formy, ale też widzimy, że ludzie szukają tego typu form, gdzie są w stanie wyregulować swój układ nerwowy, zredukować stres, właśnie odciążyć się od tych bodźców codziennych, jeżeli chodzi o szum komunikacyjny, informacyjny, powiadomienia. Jesteśmy rzeczywiście społeczeństwem bardzo przebodźcowanym. To też widzimy po naszych klubach, że 4 na 10 klubowiczów już włącza w ogóle te treningi niskiej intensywności jako element swojego standardowego treningu, czyli widzi już tą kompozycję kompensacji, to się tak pięknie mówi, jeżeli chodzi o budowanie zdrowych nawyków, bo w treningu nie chodzi czasami tylko o intensywność, ale o powtarzalność, żeby być gotowym do tego, żeby zrobić każdy kolejny dobry trening. Także tak to wygląda z naszej perspektywy. No i dlatego też odpowiadamy na to, tak? Bo odpowiadamy zajęciami tu jogi, pilatesu, zdrowego kręgosłupu, czy chociażby teraz mocno trendujący temat relaksu i medytacji, który ma chociażby spełnić tą funkcję odprężającą, relaksacyjną, rozciągającą, spowodować właśnie, że poprzez trening oddechowy człowiek jest w stanie się chociaż trochę odbodźcować, tak? Także to są te elementy w treningu, które widzimy, że wracają i nie są już wypierane przez intensywne formaty, tylko również znajdują miejsce w tej całej propozycji wartości tutaj dla naszych klientów.
3: Nie? Ja też tak off the record mówiłam jeszcze przed, jak przygotowywałyśmy się do naszej rozmowy, że ja sama postawiłam w zeszłym roku na zajęcia jogi, żeby tak zdecydowanie się wyciszyć. No i też był taki znak zapytania, czy aby na przykład nie stawiam na coś, co jest już przestarzałe i że już dawno jest to niemodne, ale muszę przyznać, że na te zajęcia z jogi chodzę do dwóch instruktorek, sala jest pełna. Kobiety, mężczyźni, wszyscy szukają tego wyciszenia. To jeszcze tak chciałam podpytać, rok 2025, co było najpopularniejsze, czy możemy w ogóle określić, które z tych najbardziej wyciszających i z tych też najbardziej impulsywnych zajęć były takie najpopularniejsze u was?
4: Ja myślę, że możemy to określić, bo też widzimy pewne trendy i na pewno młodsze generacje, które śledzą social media, widzą, że pewne rzeczy trendują, tak?
3: Także... Ja widzę pilates na przykład.
4: No i oczywiście tak? Pilates jest taką formą, która trenduje, jest formą, która już jest od wielu lat i była zupełnie w innym celu, prozdrowotnym właśnie, zaprojektowana tutaj przez twórcę Josepha Pilatesa, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast rzeczywiście dzisiaj się połączyła trochę z popkulturą, tak? Widzimy, zwłaszcza w dużych miastach, kwestie połączenia pilatesu i maczy, takiego wejścia mocno w lifestyle, tak? Także ja mówię, że pewne powrót w formach i trendach fitnessowych można porównać do mody, czyli do branży fashion, tak? No bo widać, że pewne rzeczy, które były noszone lata temu, wracają również po czasie i mają swoje drugie życie. Tak samo jest właśnie w fitnessie i takim trendem jest oczywiście pilates, który włączył się w taki element i komponent popkulturowy. Z takich ciekawostek globalnych, to jest idealna analogia, którą możemy przyrównać, żeby pokazać skalę. W Nowym Jorku na przykład jest więcej studiów pilatesowych niż Starbucksów, więc to jest w ogóle dosyć ciekawe, że skala tutaj, żeby pokazać, jak to mocno trenduje na świecie. I to również wchodzi do Polski, dlatego też, żeby sprostać oczekiwaniom współczesnego klienta, żeby aktywizować ludzi tak, żeby zaczęli jakąkolwiek formę aktywności, no ten pilates jest wszechobecny i my też również musimy odpowiedzieć na takie potrzeby, dlatego zdecydowaliśmy się również pilates na reformerach wprowadzić do naszych klubów. Tak? Także widzimy ten element, że jest kluczowy.
3: A czy ty myślisz, że na przykład aktywność fizyczna stała się takim elementem układanki wizerunku?
4: Myślę, że tak, bo to buduje pewność siebie, jeżeli chodzi nie tylko o życie osobiste, ale również życie zawodowe, więc to jest taki element, który się włącza w element również lifestyle'u, tak? My trochę się śmiejemy, ale trochę to jest paradoks dzisiejszego świata, że jesteśmy pokoleniem trzech krzeseł, tak? Bo żyjemy rzeczywiście w krześle w pracy, w samochodzie i na kanapie w domu, także naturalnie my staramy się być tym trzecim miejscem, generalnie po pracy i po domu, żeby włączać te zdrowe nawyki tutaj do takiego codziennego lifestyle'u, no bo już coraz większa świadomość jest dzisiejszego klienta, czy nawet Polaków, że żeby być zdrowym, żeby mieć ten dobrostan szeroko rozumiany, psychofizyczny, trzeba włączyć ten element ruchu. To nie musi być intensywny ruch, ale w nawyk, a nie w incydent okazjonalny, jak postanowienia noworoczne tylko i wyłącznie. Nie?
3: Tylko po to, żeby sobie pójść i zrobić fotkę, tak, że byłam i już i koniec.
4: Dokładnie, to chodzi o bardziej o trwałe budowanie nawyku, które realnie wpłyną na zmianę samopoczucia ludzi dzisiaj, nie w dzisiejszych czasach. Właśnie przebodźcowanie, o którym tak szeroko mówiliśmy wcześniej.
3: Mm-hmm. Mi się wydaje, że to jakby było nam zawsze powtarzane, że ruszaj, to ci na pewno dobrze zrobi, nie powinno zaszkodzić i żeby ten ruch gdzieś faktycznie u nas tak zakorzeniać w głowie, ale chyba dopiero teraz faktycznie chyba sobie to bierzemy do serca, tak mi się
4: tak,
3: wydaje.
4: Tak, no zdecydowanie w ramach też poszerzającej się niestety chorób cywilizacyjnych, tak, bo to przebodźcowanie pojawia się jako jedna z częściej pojawiających się tutaj dolegliwości, jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne. Mówiliśmy o tym wcześniej, że jesteśmy zestresowani, jeżeli chodzi o Polaków, bodajże dane ZUS-owskie pokazywały z 2022 roku, że ponad 2 miliony ludzi cierpiało generalnie na zaburzenia lękowe. Z danych statystycznych wynika, że rzeczywiście 47% osób doświadcza stresu codziennego kilka razy dziennie, a grupą najbardziej należoną na stres i najbardziej przejmująca ten stres to są kobiety. Dlatego widzimy, że ten model aktywności fizycznej i ta przedefiniowanie nastąpiło również w odpowiedzi na realne potrzeby współczesnego człowieka naturalnie. Dlatego już połączenie, holistyczne podejście do aktywności zarówno w tej sferze mentalnej, jak i w tej sferze fizycznej.
3: Mm-hmm. No, myślę, że to jest odpowiedź na te dane WHO, które tak stwierdził, że do 2030 roku depresja będzie tą jedną z czołowych chorób na całym świecie. Co nas czeka w tym roku? Ja jestem bardzo ciekawa tego, czy już powoli klaruje się, jaka aktywność fizyczna, jaka forma, może jakieś zajęcia pojawią się i zawładną uwagą Polaków na siłowniach.
4: No to na pewno pilates, jak już sobie powiedzieliśmy, ale też to się mocno przejawia, że jest ta redefinicja treningowa, że fitness już jako narzędzie tego dobrostanu psychofizycznego, a nie kolejny obowiązek do odhaczenia, tak? Że ludzie szukają już aktywności, niezależnie czy ona jest intensywna, czy niskiej intensywności, które pomogą mi właśnie regulować stres, dając poczucie kontroli, sprawczości, odzyskać ten balans w ramach przeciążonej już codzienności. No i takie kluczowe pytanie do Polaków, do klientów będzie już nie ile spalisz kalorii, tylko jak się czujesz i czy wrócisz.
3: Zdecydowanie tak, bo teraz tak sobie pomyślałam po tym, co powiedziałaś, że zaczynamy używać tej aktywności fizycznej, żeby realizować pewne cele, a nie tylko po to, żeby pójść sobie poćwiczyć tylko. Skoro czuję się, nie wiem, że boli mnie na przykład w krzyżu, to idę na zajęcia ze stretchingu. Czuję się przebodźcowana, idę na jogę. Czuję, że potrzebuję, nie wiem, dowalenia do mięśni, to idę na właśnie jakiś tam body workout całościowy.
4: No i to właśnie dobry moment tutaj przytoczyła się, jeżeli chodzi o kwestie mięśni. Ta sama świadomość w ogóle zdrowego, jakościowego, długiego, jakościowego

0: A widzę, żeby on był dużo bardziej dostępny.
1: No i też tutaj trzeba troszeczkę powalczyć, co też już się udało moim zdaniem, ze stereotypami, bo kiedyś jak moja trenerka personalna mi poradziła to, żeby sobie poćwiczyć z ciężarami, to pamiętam, że na tej strefie ciężarów, no głównie byli faceci, tak jakby, ale to było już parę lat temu ładnych, dużo. I kobiety od tamtej pory mi się wydaje, że zaczęły coraz bardziej postrzegać trening siłowy jako też coś fajnego, nie tylko męskiego, niech to nie pozostanie tylko w męskiej sferze, tak, że kobieta też może coś fajnego z tego sobie wyciągnąć.
0: Tak, zgadza się, bo to nie tylko ten element profilaktyczny, długoterminowo, ale też w kwestii budowania sylwetki. Wiele osób do tej pory wyłączało ten trening siłowy, myśląc, że...
1: Nie dla mnie.
0: Myśląc, że efekty chociażby redukcji masy ciała osiągnie tylko i wyłącznie dzięki treningom cardio, natomiast nie. Zmieniło się już to podejście, a przede wszystkim świadomość, bo podejście może się nie zmieniło, ale świadomość tego, że żeby uzyskać takie, a inne efekty, trzeba robić jedno i drugie.
1: Tak się zastanawiam, na ile na wybór formy zajęć wpływa sama dyscyplina, albo to, czy aktualnie przypada na nią jakakolwiek moda, jest gdzieś na przykład w trendach na Instagramie, a na ile na przykład może być to charyzma prowadzącego, czyli tam waszego instruktora, czy w ogóle można to w jakiś sposób wybadać?
0: Można zbadać i to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ rzeczywiście trendy, zwłaszcza jeżeli chodzi o social mediach, pomagają nam w promocji pewnego rodzaju aktywności. I często ona jest tak zwanym triggerem, czyli takim zapalnikiem do tego, żeby ludzie przyszli w ogóle i zaczęli się ruszać, tak? Także natomiast sam program treningowy, czy to jest pilates, czy to jest inna forma ruchu, daje samą strukturę treningową i obietnicę efektu. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, kto nadaje sens i emocje, jeżeli chodzi o rodzaj na przykład treningu grupowego, czy nawet indywidualnego, to już jest kwestia osobowa, czyli bardzo kluczowa rola tu jest trenera, czy instruktora, czy chociażby fizjoterapeuty nawet, który prowadzi tego typu zajęcia, ponieważ to ludzie w przypadku relacji bezpośredniej nadają tutaj sens i emocje. Mhm. Więc idealna kombinacja to jest odpowiedni dobór formy aktywności i cech osobowych danego trenera czy instruktora pod kątem energii, pod kątem komunikacji, pod kątem motywacji, w jaki sposób, w jakie techniki motywacyjne on używa. Więc to są te elementy, które jeżeli są dostosowane z odpowiednią formą aktywności, to jest sukces gwarantowany. Wtedy daje nam to poczucie, że klient wróci.
1: Mhm. Zdecydowanie potwierdzam, bo podczas moich zajęć z jogi w niedzielę zdecydowanie fajnie usłyszeć: dobrze, że się zerwałaś z łóżka, dobrze, że tutaj jesteś. I nasza instruktorka jakby przypomina nam o tym, że to jest nasza siła, to, że jesteśmy tutaj w niedzielę i robimy te wygibasy na sali. Pozdrawiam zresztą. Sylwetka noworocznego klubowicza. Jakbyśmy mogli zrobić taki profil osoby, która decyduje się właśnie na tą aktywność fizyczną od nowego roku. Czy to są osoby, które po prostu idą na głęboką wodę na przykład, czy też może mają takie zrównoważone podejście do wyrabiania nowych nawyków aktywnych?
0: Trochę się to zmieniło, całe szczęście, i widzimy coraz więcej osób, które właśnie zrównoważenie podchodzą do aktywności fizycznej, żeby zbudować, tak jak mówiłam, długoterminowo nawyk, a żeby to nie było skupione tylko na intensywności, bo wiąże się to z ryzykiem
1: kontuzji
0: czy zaprzestania. Pewne rzeczy się nie zmieniły. Na przykład, i powiem o tych, które się nie zmieniły, no to na pewno to, że osoby, które przychodzą w nowym roku, mają bardzo wysoką motywację do tego, żeby tą aktywność podejmować. Więc kluczowe z naszej perspektywy jest utrzymanie ich w tej motywacji, ale przede wszystkim zbudowanie tego nawyku korzystania z aktywności fizycznej, czy z innych usług, chociażby około aktywnościowych, bo pamiętajmy, że to nie tylko aktywność, to również aktywna regeneracja, chociażby, czy to są strefy spa, szeroko rozumiany wellness. To jest to wszystko, co wpływa na ten dobrostan psychofizyczny, więc na pewno to są osoby, które przychodzą z intencją zmiany. Mhm. To są osoby, które oczekują szybkich efektów często, dlatego trzeba pracować nad edukacją tych ludzi, że efekty...
1: No to się tak nie da szybko.
0: Tak, dokładnie, tak. Że trzeba ustalać sobie pewne kamienie milowe i kluczowe jest żeby wyrobić sobie właśnie ten zdrowy nawyk aktywności. To są osoby, które na pewno szukają nowości, szukają, są otwarte i szukają różnych form aktywności, które im pasują. I to jest kluczowe, żeby znalazły dla siebie odpowiednią formę aktywności, żeby ją lubiły. I o tym też mówimy w naszej platformie komunikacyjnej, że rób to, co lubisz, tak? Żeby znaleźć dla siebie odpowiednią aktywność, taka, która pasuje aktualnie do naszego cyklu życia, do naszych upodobań, po prostu tego, co spowoduje dużo większą skuteczność, bo jeżeli będziemy ją lubić, to trening nie będzie dla nas przykrym obowiązkiem, tylko po prostu przyjemnością, mm-hmm. tak? Okay. Także to jest ta sylwetka, myślę, że się trochę zmieniła, bo też ludzie są coraz bardziej świadomi.
1: Miejsce na trening to jedno, to, co mamy w głowie, to drugie, ale tutaj też z pomocą nieraz przychodzi nam digitalizacja, czyli różne takie fajne gadżety, które mierzą nam kroki, mierzą nam, nie wiem, ilość kalorii spożytych w ciągu dnia. Czy myślisz, że Polacy chętniej wybierają treningi właśnie wspierane przez aplikacje i dane ze smartwatch, czy właśnie wręcz przeciwnie, wrzucają ten zegarek do szafki, telefon do szafki i już chcą w spokoju sobie poćwiczyć?
0: Myślę, że wybierają coraz częściej smartwatche w ogóle, bo to nawet z danych sprzed 2 lat, akurat raport Deloitte na temat wearably, czyli tych
1: wearables,
0: czyli urządzenia noszone, które też na naszym ciele, czy to jest właśnie opaska, czy to jest zegarek, czy to jest pierścionek, który mierzy nam praktycznie wszystko, więc 6 na 10 już wtedy Polaków korzystało z wearably i monitorowało w ogóle swoje kroki, tak? To w rozumieniu aktywności fizycznej. Połowa z nich natomiast rzeczywiście korzystała z różnych aplikacji treningowych, tak, gdzie patrzyło na pomiary zarówno dotyczące treningu, jak i diety. Także widzimy duże znaczenie i zainteresowanie, jeżeli chodzi o kwestię pomiaru, ale to też ma efekt taki, że ludzie lubią też grywalizację, tak? Widzą, że jeżeli sobie wyznaczają cele w ciągu tygodnia i widzą, że nie zamknęli pierścienia lub nie odhaczyli takiej, a innej liczby treningów, to jest to dla nich motywacyjne. I to akurat jest element, który wspiera budowanie nawyków, tak? To na pewno widzimy tego wpływ. No widzimy też wpływ szeroko już teraz szumnie wspomnianego AI-a ze względu na to, że coraz więcej dostawców w ogóle technologii oferuje już swoich trenerów w aplikacjach.
1: No
0: tak?
1: Właśnie.
0: Czyli pojawia się już tutaj to połączenie pomiędzy tym światem offline'owym w postaci bezpośredniej relacji z człowiekiem, a swoim prywatnym asystentem, którego mam w smartwatchu. Ale kluczem do sukcesu jest właśnie połączenie tych dwóch światów. Dlatego widzimy ogromny wpływ digitalizacji na zachowania dzisiejszych klientów. Chociażby jeżeli chodzi o kwestie pomiarowe, czy chociażby kwestie grywalizacyjne. Natomiast też widzimy te komponenty w połączeniu z infrastrukturą klubową, tak? Bo mamy w naszych modelach biznesowych 2 kameralne studia aktualnie, gdzie stosujemy sprzęt w oparciu o technologię AI, który rzeczywiście jest w stanie i monitorować trening, i dopasować obciążenia, czy objętość treningową, czyli ile ten trening powinien trwać bezpośrednio do klienta, co wpływa na efektywność treningu, na szybkość tego treningu, bo często to, co klienci też nam mówią z tego studia, że chwalą sobie, że robią trening 30 minut i on jest skuteczny. No i też dzięki temu widzimy, że częściej i chęciej wracają, bo też odpowiadamy znowu tutaj na potrzebę tego, że mają mało czasu. Także widzimy dużą korelację między jednym i drugim, zarówno jeżeli chodzi o pomiary, zarówno jeżeli chodzi o skuteczność, zarówno jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Więc to połączenie tego offline'u, tej kwestii ludzkiej z tą technologią może przynieść naprawdę dobre efekty, oczywiście jeżeli jest robione świadomie i z pomysłem, tak? Mm-hmm. Więc za tym idzie pełna wiedza i edukacja.
1: Trening AI. Niesamowite.
0: W takich czasach żyjemy.
1: Właśnie tak, ale wydaje mi się, że to też jest taka odpowiedź na potrzeby osób, które nie mają aż takiej wielkiej potrzeby spotykania się en face z innymi osobami, akurat po prostu dla nich to jest jakby lepiej, tak?
0: Jest
1: nie mają takiego społecznego głodu. Chociaż ja muszę tutaj pocieszyć trenerów personalnych, naprawdę jesteście bardzo potrzebni, bo to jak nie wy poprawi nogę przy tam jakimś ćwiczeniu po to, żeby faktycznie to miało sens. No właśnie, a propos tego spotykania się w większych grupach i socjalizacji, zajęcia grupowe kontra ten trening indywidualny, czy w dobie takiej, no w sumie takiego kryzysu więzi społecznych, który mamy teraz, no bo wiele rzeczy wolimy robić online i oddalamy się od siebie przez media społecznościowe, czy w klubach fitness szukamy raczej wspólnoty, czy raczej tego konta dla siebie?
0: Jedno i drugie, bo w sumie już odpowiedziałaś trochę wcześniej na to pytanie, a ja to potwierdzę, już dając konkretne tutaj przykłady czy argumenty. My potrzebujemy w ogóle odpowiadać na te potrzeby hybrydą, tak? Hybrydą, bo są ludzie, którzy przyjdą i będą oczekiwali hiperpersonalizacji, bezpośredniego wsparcia, też będą czuli się bezpiecznie, zwłaszcza nowe osoby, które wchodzą w ogóle w ten świat treningu, które wcześniej nie miały styczności na przykład z klubami fitness bądź z aktywnością.
1: Nówki sztuki.
0: Nówki sztuki będą właśnie oczekiwały tego prowadzenia. A część osób ma potrzebę chociażby społeczne, tak? Bo to też jest motyw do podejmowania aktywności fizycznej. My widzimy dzisiaj dużą potrzebę, zwłaszcza w tej dobie digitalizacji, która jednocześnie spełnia tą potrzebę w odpowiedzi na kwestie osób, które nie lubią tej socjalizacji, to jednak jest grono osób, które w dzisiejszych czasach też potrzebuje tej socjalizacji. Ta pandemia samotności doskwiera wielu klientom, także widzimy, że po to przychodzą na zajęcia grupowe i często to jest hybryda, tak, że korzystają z jednego i z drugiego, także widzimy, że zarówno jedno, jak i drugie miejsce ma rację bytu, to też widzimy po insightach od naszych klientów, czyli zbieramy informacje za pomocą naszej aplikacji Zdrowapki. Ponad 1 000 000 opinii na temat rodzajów treningów, czy chociażby bezpośrednio instruktorów czy trenerów i widzimy, że te potrzeby są naprawdę różne, także żeby odpowiadać na realne potrzeby dzisiejszego człowieka, to musimy oferować jedno i drugie, także znajdą się amatorzy zarówno jednej formy indywidualnej, spersonalizowanej, jak i tej komercyjnej, społecznej, tak żeby poczuć się częścią grupy, zbudować relacje, czy chociażby mieć to poczucie przynależności zaspokojone.
1: Mm-hmm. Ja też w sumie z takim uśmiechem patrzę na grupki chłopaków u mnie na siłowni, którzy się wspierają razem w tym podnoszeniu, liczą sobie, asekurują się. To nadal jest fajne, że to w ogóle istnieje i nadal mamy takie potrzeby, żeby się jednak ze sobą jednoczyć.
0: I to zwłaszcza widać u generacji Z, bo o tym nie wspomniałam wcześniej, że też różne generacje mają różne potrzeby i tu też są pewne trendy, które obejmują dane grupy i na przykład Zetki mają dużą potrzebę ćwiczenia w grupach i tu z badań wewnętrznych naszych fitnessowych wyszło, że 81% generacji Z chce ćwiczyć w grupie naturalnie, że oni traktują to jako element spędzania wolnego czasu przede wszystkim, też budowanie relacji i między swoimi koleżankami czy kolegami naturalnie, ale też widzimy, że to się wiąże ze zmianą nawyków w ogóle, że budują ten swój lifestyle w oparciu właśnie o aktywność fizyczną jako element stylu życia i to ma duży, duży wpływ na to, że oni spędzają czas wspólnie. Mm-hmm.
1: To już powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, takie pytanie przyszłościowe. Gdybyś miała wskazać taki jeden najważniejszy kierunek, w którym branża fitness w Polsce będzie sobie tak podążała przez resztę tego roku, to co by to było? Czy w ogóle się da określić taki jeden kierunek?
0: Jeden kierunek może nie, bardziej globalny trend, że fitness to właśnie jako narzędzie dobrostanu psychofizycznego, ale z perspektywy zadbania o jakość swojego życia długoterminowo, czyli ten dobrostan psychofizyczny się pojawia wszędzie, to longevity się pojawia wszędzie i to jest to, o czym wspominałam wcześniej, że kluczowym pytaniem już nie będzie ile palimy kalorii, tylko jak się czujemy, bo to wtedy spowoduje rzeczywiście, że jesteśmy w stanie wytrwać i realnie zobaczyć, że jesteśmy w stanie zmienić swoje życie najlepsze ze względu na aktywność fizyczną. Mhm.
1: Czyli żyli długo, zdrowo i szczęśliwie.
0: Trochę tak. Wracamy do starego hasła.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry koniec naszej rozmowy. Gościem podcastu Superzdrowi była Magdalena Szwed, dyrektor do spraw rozwoju produktów Benefit Systems, oddział fitness. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wiecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat. Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia.
2: Prime Video zaskakuje fanów science fiction, prezentując pierwszy zwiastun serialu Blade Runner 2099. W tej futurystycznej opowieści Los Angeles odbudowuje się bez pomocy ludzi, a Hunter Schafer i Michelle Yeoh wyruszają na niebezpieczną misję. Serial zadebiutuje 25 listopada, a za jego produkcję odpowiadają Silka Luisa i legendarny Ridley Scott. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna kultowemu oryginałowi. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "zapomnij o przeszłości".
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i showbiz.
1: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa.
2: Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program.
1: Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy, nie zwalnia tempa. Po luksusowym miesiącu miodowym aktor rzuca się w wir pracy, wcielając się w główną rolę w ekranizacji kultowej powieści Neuromancer Williama Gibsona. Na San Diego Comic-Con zaprezentował pierwsze fragmenty serialu, który zadebiutuje na Apple TV Plus w styczniu przyszłego roku. Ciekawe, czy jego żona będzie równie zachwycona jak fani cyberpunku.
2: Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Łódź Summer Festival Quebona Fide zaskoczył wszystkich, wcielając się w rolę staruszka i rozdając lody. Nikt nie rozpoznał rapera, który w przebraniu Dziadziona Fide promował nowe lody Misty o smaku bubble tea. Kiedy tłum zorientował się, kim jest tajemniczy starszy pan, entuzjazm sięgnął zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że słodycze od nieznajomych mogą być tak ekscytujące?
2: W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły dwóch nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome "Do It" było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Katowicach termometry wskażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Toruniu zaś możemy liczyć na też 20 stopni i wiatr zachodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Na warszawskim Żoliborzu zatrzymano 49-letniego mężczyznę z Wołomina, podejrzanego o kradzieże samochodów. Policja złapała go na gorącym uczynku podczas próby kradzieży Kia Niro. W jego Volkswagenie Passacie znaleziono specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń i blokowania GPS. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
2: W kanale żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadiniego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego, rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
2: Szklarskiej Porębie zatrzymano 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. W jednym z przypadków poprosiła o szklankę wody, a następnie wykorzystała nieuwagę właścicielki mieszkania, by ukraść pieniądze. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 10 tysięcy złotych. Policja nadal prowadzi działania, by odzyskać skradzione przedmioty i sprawdzić, czy kobieta nie jest związana z innymi kradzieżami.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni. Z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do głębokiego rozłamu. Jarosław Kaczyński wykluczył z partii członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, związanego z Mateuszem Morawieckim. Według sondażu Instytutu Badań Polster 62% Polaków uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach w 2027 roku. Politolog Kazimierz Kik twierdzi, że były premier może stać się kluczowym graczem na prawicy. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Podejrzany o sobotni atak w pobliżu parady Pride w Berlinie, 21-letni Abdul Balaut nie żyje. Zginął podczas policyjnej akcji w dzielnicy Spandau, gdzie doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami jednostki specjalnej ESEK. Balaut był poszukiwany w związku z atakiem, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Policja nie wydała jeszcze pełnego komunikatu w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
3: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. Wakacyjny klimat sprzyja flirtom, a astrologia wskazuje, które znaki zodiaku są w tym szczególnie aktywne. Na czele listy znajdują się bliźnięta, lwy, strzelce i wagi. Według astrologów, nawet będąc w związku, te znaki traktują flirt jako formę rozrywki. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczne interpretacje, które warto traktować z przymrużeniem oka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Krakowie z temperaturą 20 stopni. W Szczecinie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach.
2: Polsat znowu zaskakuje. W nowej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zobaczymy Karolinę Caeyre-Baran. Znaną z tego, że... no właśnie, z czego? Fani programu nie kryją zdziwienia i pytają, czy gwiazdy się skończyły, skoro na parkiet wkracza ktoś, kogo nazwisko nie brzmi zbyt głośno. Cóż, może to nowa strategia na przyciągnięcie widzów. Im mniej znane nazwisko, tym większa ciekawość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny.
2: Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
1: Oskar Wojciechowski, znany biznesmen, postanowił otworzyć się na temat swojego życia prywatnego w podcaście Macha Talks. Zdradził, że na alimenty dla swojej córki Hani przeznacza 20 tysięcy złotych miesięcznie, bo przecież lepiej kupić dom dla dziecka niż kolejne Lamborghini. Wspomniał też, że kredyt na luksusową posiadłość z Klaudią Halejcio został już spłacony, a ich rodzina to wzór harmonijnego patchworku. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na wysokim poziomie i jeszcze się tym chwalić. Magdalena Różdżka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym 2 związki, 3 córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, wkracza na telewizyjne salony jako prowadząca nowego programu Wielka Miłość w Małym Mieście na Polsacie. Program obiecuje być oazą autentyczności, gdzie single będą szukać miłości bez scenariuszy i sztucznych wyzwań. Prokop, zamiast mentorki, ma być przyjaciółką uczestników, oferując im wsparcie i słuchając ich sercowych rozterek. Choć casting był dla niej bardziej stresujący niż występ na żywo, jej naturalność zdobyła serca produkcji. Stevie Ray Vaughan, legendarny gitarzysta bluesowy, znany był z tego, że jego koncerty przypominały bardziej pole bitwy niż występy muzyczne. Grał na strunach tak grubych, że mogłyby służyć jako kable do basu, co skutkowało krwawymi opuszkami palców. Jego technik, René Martinez, musiał ratować sytuację, używając kleju błyskawicznego i sody oczyszczonej, by dosłownie sklejać skórę z powrotem na palcach. Dopiero pod koniec kariery Vaughan zdecydował się na cieńsze struny, co pozwoliło mu grać bez bólu i rezygnować z drastycznych metod naprawy dłoni. Kto by pomyślał, że przypadkowy błąd basisty U2 stanie się początkiem jednego z największych hitów zespołu? New Year's Day, inspirowane polską walką o wolność, zyskało międzynarodową sławę. Choć początkowo miało być miłosnym wyznaniem Bono dla żony. A co z teledyskiem? Zamiast muzyków na koniach mamy szwedzkie nastolatki, bo gwiazdy rocka nie noszą kalesonów. I tak oto, dzięki przypadkowi i odrobinie ironii, powstał hymn Solidarności, który na zawsze połączył U2 z Polską.
2: Richie Edwards, gitarzysta Manic Street Preachers, zniknął w 1995 roku, zostawiając za sobą walizkę, leki na depresję i pudełko z prezentami dla byłej dziewczyny. Jego samochód znaleziono przy moście Severn, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Policja popełniła błąd w śledztwie, myląc godziny na bilecie parkingowym, co sugeruje, że Richie mógł planować ucieczkę pod osłoną nocy. Mimo oficjalnego uznania go za zmarłego w 2008 roku, jego duch wciąż żyje w muzyce zespołu, który wydał album z jego tekstami w 2009 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 20 stopni w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Toruniu zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę tak samo 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. Na Mazowszu doszło do groźnego wypadku podczas skoku spadochronowego. W Chrcynnie mężczyzna wylądował poza wyznaczoną strefą, uderzając w pole obok prywatnej posesji. Na miejsce przybył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie badane. Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy m.in. Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie

0: prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
1: Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Gostkowo doszło do tragicznego wypadku. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym, w wyniku czego zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Warszawa rozważa rozszerzenie swoich granic, a w centrum uwagi znalazło się Piaseczno. To podwarszawskie miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nie wyklucza przyłączenia do stolicy, choć na razie woli współpracować w ramach metropolii warszawskiej. Władze Piaseczna podkreślają, że dobra komunikacja z Warszawą jest kluczowa, ale nie wymaga administracyjnego połączenia. Tymczasem inne gminy z tak zwanego obwarzanka warszawskiego zdecydowanie opowiadają się za zachowaniem autonomii. Ksiądz Rafał Główczyński, znany jako ksiądz z osiedla, zamiast odpoczywać na urlopie, postanowił podjąć się ciężkiej pracy fizycznej. Od poniedziałku będzie sprzątał toalety, pracował na budowie i w gospodarstwie, by zebrać fundusze na wyjątkową barkę klubokawiarnię na Wiśle. Miejsce to ma być otwarte dla wszystkich, bez cennika, alkoholu i telefonów. Pracę zakończy 4 sierpnia, a następnie wyruszy na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W Lipnicy Murowanej w Małopolsce zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi, szybko zyskało popularność w sieci. Specjaliści analizują materiał, ale na razie nie potwierdzono żadnych zniszczeń ani ofiar. Tornada w Polsce są rzadkie, ale najczęściej występują latem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. W Żorach na Śląsku doszło do groźnego wypadku. 50-letni, 4-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem. Uderzył w drzewo, które wyrwał z ziemi, a następnie wjechał w zaparkowany pojazd. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i był trzeźwy. Policja ukarała go mandatem za niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Rozpoczął się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W piątkowym meczu Pogoń Szczecin zmierzyła się z Legią Warszawa. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Legii 1-0, a decydującego gola strzelił Zoran Arsenic w doliczonym czasie gry. Trybuny były pełne, a kibice mogli cieszyć się emocjonującym widowiskiem. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy szybko dotarli na miejsce i wydostali chłopca przy użyciu technik linowych. GOPR apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i trzymanie się wyznaczonych szlaków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 9 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów. Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje waloryzację emerytur i rent o około 3,5% od marca przyszłego roku. Minimalna emerytura wzrośnie do ponad 2047 zł brutto. Na podwyżki oraz wyższe 13 i 14 emerytury przeznaczone zostanie niecałe 17 miliardów złotych. Pełną kwotę 14 emerytury otrzymają osoby z podstawowym świadczeniem do 2900 zł brutto. Dla wyższych emerytur obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę. Projekt Godna Emerytura pozostaje wstrzymany, co czyni waloryzację procentową najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje. Dominika Sakowicz, odgrywająca rolę Joanny, spodziewa się dziecka. Aktorka, która dołączyła do obsady w marcu tego roku, szybko stała się jedną z najbardziej emocjonujących postaci. Jej ciąża wywołuje pytania o przyszłość Joanny w serialu. Czy bohaterka również będzie w ciąży z Arturem? Produkcja na razie milczy, ale losy Joanny mogą mocno wpłynąć na życie Rogowskiego. Sakowicz, mimo że prywatnie kwitnie, doświadcza hejtu za rolę, która wzbudza skrajne emocje. Wszystko wyjaśni się po wakacjach, kiedy serial powróci na ekrany. W 4260 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Rodzina Bergów przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy Maria Zięba nagle umrze w samolocie wracającym z Hiszpanii. To jednak nie koniec problemów dla Jarka. Sąd zdecyduje, że jego dzieci, Junior i Hania, zostaną z matką, Elizą, co wywoła u Jarka ogromną wściekłość. Junior, przyłapując ojca z kochanką, Martyną Wrońską, uzna go za zdrajcę, podobnie jak matkę. W efekcie zacznie unikać Jarka i wyładowywać złość na Elizie. Te emocjonalne zawirowania w rodzinie Bergów z pewnością przyciągną uwagę widzów.
0: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać grę, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrachigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 447 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o 15.05 na TVP2, atmosfera w posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Jana podejmuje odważne kroki, by chronić bliską osobę przed dawnym wrogiem. Równocześnie między mieszkańcami pałacu dochodzi do ostrej wymiany zdań, która szybko wymyka się spod kontroli. Romulo ostrzega Katalinę przed bezwzględną markizą, a Margarita dąży do sformalizowania związku z Ayalą. W tle tych wydarzeń Lorenzo skupia się na usprawnieniu produkcji dżemów. Serial przenosi nas do słonecznej Andaluzji, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami.
1: W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów.
0: Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hancer, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Cichana, że zmuszanie Hancer do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Meli podejmuje odważną decyzję, pomagając Hancer uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
1: Blade Runner 2099 zadebiutuje na Prime Video już 25 listopada. Serial przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Los Angeles odrodziło się, ale nie dzięki ludziom. Cora, ścigana uciekinierka, przyjmuje nową tożsamość jako Blade Runner, by zakończyć życie w ucieczce. Współpracuje z replikantką Olwen, której czas się kończy, by odkryć prawdę mogącą zniszczyć miasto. W głównych rolach zobaczymy Michelle Yeoh i Hunter Schafer, a towarzyszyć im będą m.in. Dimitri Abbott i Louis Grieben. Serial zapowiada się emocjonująco, a w jego produkcję zaangażowany jest sam Ridley Scott.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa lato w wersji idealnej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Meghan Markle podzieliła się zdjęciami z rodzinnych wakacji w Portugalii. Na fotografiach widać księcia Harry'ego oraz ich dzieci, Archiego i Lilibet, podczas relaksu w luksusowym kurorcie Costa Terra. Sussexowie odwiedzili także rodzinny majątek Spencerów, gdzie złożyli kwiaty na grobie księżnej Diany. Podczas podróży spotkali się z królem Karolem III i królową Kamillą w rezydencji Highgrove. Policja z Jarosławia poszukuje 29-letniej Karoliny Gliniany, która zaginęła w Holandii. Ostatni raz skontaktowała się z rodziną 15 lipca, a od tego czasu nie ma z nią żadnego kontaktu. Funkcjonariusze opublikowali jej wizerunek i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje na jej temat. Karolina ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy i charakterystyczne tatuaże. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków. Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy BRRT Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Psy widzą świat w zaledwie 5 kolorach – niebieskim, zielonym, szarym, białym i czarnym. Znana weterynarz Dorota Sumińska tłumaczy, że ich percepcja różni się od ludzkiej, co obala wiele mitów na temat psiego wzroku. Czworonogi nie dostrzegają większości barw, które widzimy my, co wpływa na ich postrzeganie rzeczywistości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące. Sąd rejonowy w Rzeszowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 21-latka, który 21 lipca potrącił pieszego na przejściu. Mężczyzna prowadził auto mimo 2 zakazów prowadzenia pojazdów. Senior z obrażeniami trafił do szpitala, a kierowca sam zgłosił się na policję. Przez najbliższe 2 miesiące młody mieszkaniec Rzeszowa pozostanie w areszcie, czekając na dalsze decyzje sądu. Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Krzysztof Jackowski, znany jasnowic, przewiduje poważny kryzys narodowy w Polsce, który określa jako brudną wojnę i narodową targowicę. Jego wizje sugerują, że prezydent Karol Nawrocki może ujawnić tajne raporty dotyczące współpracy z władzami komunistycznymi, co może wywołać polityczne zamieszanie. Jackowski porównał Nawrockiego do biblijnego Judasza, co wzbudziło wiele emocji i dyskusji.
2: prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 8 metrów na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kiedyś Polsat rządził w kuchni telewizyjnej, ale Piekielna Kuchnia i Top Chef nie wytrzymały próby czasu i zniknęły z anteny. Piotr Ślusarz, gwiazda tych programów, nie zniknął jednak z kulinarnej sceny. Teraz szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa, która przyciąga tłumy nie tylko na słodkości, ale i śniadania. A w wolnym czasie, zamiast gotować, biega w Runmagedonach, dbając o formę. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska, była aktorka, a obecnie posłanka PiS, wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy, nie zwalnia tempa. Po luksusowym miesiącu miodowym aktor rzuca się w wir pracy, wcielając się w główną rolę w ekranizacji kultowej powieści Neuromancer Williama Gibsona. Na San Diego Comic-Con zaprezentował pierwsze fragmenty serialu, który zadebiutuje na Apple TV Plus w styczniu przyszłego roku. Ciekawe, czy jego żona będzie równie zachwycona jak fani cyberpunku.
1: Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie. Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły 2 nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Doit było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze. Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W czwartek rano na warszawskim Targówku wybuchł pożar, który zniszczył halę przy ulicy Krasnobrodzkiej. Spłonęły warsztaty, salony samochodowe oraz dziesiątki aut. W akcji gaśniczej uczestniczyło 196 strażaków i 67 pojazdów. Straty mogą sięgać milionów złotych, a przyczyny pożaru badają śledczy.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Policja w Otwocku we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym zlikwidowała laboratorium mefedronu w Józefowie. Zabezpieczono duże ilości narkotyków i sprzętu chemicznego. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Na warszawskim Targówku doszło do groźnego wypadku. 3-letni chłopiec został potrącony przez 17-letniego chłopaka jadącego hulajnogą elektryczną. Dziecko trafiło do szpitala, a świadkowie zatrzymali nastolatka i przekazali go policji. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
2: W kanale żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia. W Hrcynnie doszło do niebezpiecznego wypadku podczas skoku spadochronowego. Jeden z uczestników wylądował poza wyznaczonym terenem, spadając na pole w pobliżu domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Mężczyzna był przytomny, a przyczyny wypadku są obecnie wyjaśniane. W sobotę we Frydrychowicach doszło do tragicznego wypadku. 67-letnia kobieta wpadła do studni na terenie swojej posesji. Mimo szybkiej reakcji rodziny i długiej reanimacji prowadzonej przez ratowników, jej życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo zapewniają ratownicy. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
1: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów. W Szklarskiej Porębie

0: Zatrzymano 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. W jednym z przypadków poprosiła o szklankę wody, a następnie wykorzystała nieuwagę właścicielki mieszkania, by ukraść pieniądze. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 10 tysięcy złotych. Policja nadal prowadzi działania, by odzyskać skradzione przedmioty i sprawdzić, czy kobieta nie jest związana z innymi kradzieżami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. GK z Katowice po 23 latach wrócił do europejskich rozgrywek, mierząc się z MSK Żilina w eliminacjach Ligi Konferencji. Mimo porażki 2-1, kibice Gieksy zrobili furorę swoim dopingiem, który zachwycił całą Europę. Nagrania z ich występów szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Rewanżowy mecz odbędzie się 30 lipca w Katowicach.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
2: Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8 pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena Fręch i Magda Linet walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu.
1: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Robert Lewandowski wciąż nie zdobył bramki po transferze do Chicago Fire. Drużyna Polaka przegrała 2 mecz z rzędu, ulegając New York City 1-3. Jan Tomaszewski, były bramkarz, uważa, że Lewandowski musi zapomnieć o nawykach z Barcelony i skupić się na strzelaniu goli. Ekspert wierzy, że powrót do roli klasycznego napastnika przyniesie mu sukces w lidze MLS.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: Wisła Kraków po 4 latach wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, pokonując GK z Katowice 2-1. Mecz odbył się przy udziale ponad 31 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami emocjonującego widowiska. Po nerwowej pierwszej połowie Wisła zdominowała rywali w drugiej części gry, zdobywając 2 kluczowe gole. Trenerzy obu drużyn podkreślali intensywność spotkania i atmosferę na trybunach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość znów zaskakuje widzów. W nowym sezonie Magda i Andrzej Budzyńscy, znani z nieustannych zmagań z przeciwnościami losu, nie zaznają spokoju. Choć sprzedali siedlisko i wrócili do Warszawy, ich życie zawodowe i osobiste nadal pełne jest wyzwań. Andrzej angażuje się w trudne sprawy, a Magda znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Wątek z gangsterem Igorem Jabłońskim, który zagraża Paulinie, wciąż pozostaje nierozwiązany. Budzyńscy, choć zawsze gotowi do pomocy, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Czy nowy sezon przyniesie im chwilę wytchnienia, czy też znów staną przed kolejnymi zagrożeniami? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. W 4260 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 20.15, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Rodzina Bergów przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy Maria Zięba nagle umrze w samolocie wracającym z Hiszpanii. To jednak nie koniec problemów dla Jarka. Sąd zdecyduje, że jego dzieci, Junior i Hania, zostaną z matką, Elizą, co wywoła u Jarka ogromną wściekłość. Junior, przyłapując ojca z kochanką, Martyną Wrońską, uzna go za zdrajcę, podobnie jak matkę. W efekcie zacznie unikać Jarka i wyładowywać złość na Elizie. Te emocjonalne zawirowania w rodzinie Bergów z pewnością przyciągną uwagę widzów.
1: W 4263 odcinku Na Wspólnej Weronika Roztocka stanie przed trudnym wyzwaniem. Ewelina, żona Grega, odwołuje spotkanie, tłumacząc się chorobą, ale Weronika nie daje się zwieść. Na szpitalnym parkingu prawniczka jest świadkiem, jak Ewelina okalecza się w samochodzie. Zdeterminowana, by pomóc, Weronika postanawia odwiedzić Kalską w jej domu, przynosząc rozgrzewającą zupę. Na miejscu spotyka Grega, który odgrywa rolę idealnego męża, ale Roztocka nie daje się nabrać. Obrażenia Eweliny mówią same za siebie, a Weronika podejrzewa, że w domu Kalskich dzieje się coś złego. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać Grega, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Mojsesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrachigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 446 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Katalina odkrywa niepokojące plany Markizy, które mogą całkowicie odmienić jej życie. W posiadłości narasta napięcie, a konflikty wśród służby stają się coraz bardziej zaognione. Powrót Gregoria wywołuje popłoch, a jego zamiary wobec Pii i dziecka budzą grozę. Hrabia Ayala, mimo drwin, decyduje się na odważny krok i oświadcza się Margaricie. Tymczasem mieszkańcy pałacu z niepokojem czekają na wieści z frontu. Odcinek zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 15.05 w TVP2. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników dramatów kostiumowych, pełna tajemnic i zakazanej miłości.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witebskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witebski i jego żona Francesca nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witebskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
1: Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu śmiechu i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wojciech Cejrowski skomentował ostatnie wydarzenia w Prawie i Sprawiedliwości, odnosząc się do rozstania partii z Mateuszem Morawieckim. Cejrowski stwierdził, że Jarosław Kaczyński postąpił słusznie, usuwając Morawieckiego, który według niego próbował ugrać coś dla siebie. Tymczasem sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 62% badanych uważa, iż PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach w 2027 roku. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Podejrzany o sobotni atak w pobliżu parady Pride w Berlinie, 21-letni Abdul Balaut nie żyje. Zginął podczas policyjnej akcji w dzielnicy Spandau, gdzie doszło do wymiany ognia z funkcjonariuszami jednostki specjalnej ESEK. Balaut był poszukiwany w związku z atakiem, w wyniku którego zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Policja nie wydała jeszcze pełnego komunikatu w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu. Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odwiedził 3. Warszawską Brygadę Rakietową Obrony Powietrznej. Brygada ta, wyposażona w systemy Patriot, odgrywa kluczową rolę w obronie Polski i wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty generał podkreślił, że nowoczesna technologia jest skuteczna tylko wtedy, gdy wspiera ją dobrze wyszkolony personel. Wprowadzenie nowego uzbrojenia ma jeszcze bardziej wzmocnić potencjał obronny kraju. Niemiecka brygada na Litwie, kluczowy projekt ministra obrony Borisa Pistoriusa, napotyka poważne trudności kadrowe. Wewnętrzne dokumenty Bundeswehry wskazują na dramatyczne braki w liczbie żołnierzy, co zagraża terminowemu osiągnięciu gotowości bojowej. Mimo oficjalnych zapewnień o postępach, liczba ochotników jest niewystarczająca, a ministerstwo rozważa wprowadzenie obowiązkowych powołań. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania wiarygodność Niemiec w ramach NATO i bezpieczeństwo państw bałtyckich.
2: Latem powinniśmy pić więcej wody niż standardowe 2 litry dziennie. Dietetyczka Roxana Środa podkreśla, że zapotrzebowanie na płyny jest indywidualne i zależy od masy ciała, temperatury oraz aktywności fizycznej. W upalne dni dorosłe osoby mogą potrzebować nawet do 4 litrów płynów dziennie. Ważne jest, by pić regularnie, zanim poczujemy pragnienie, a także sięgać po owoce i warzywa bogate w wodę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8000 zł oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę zajmującą się kradzieżami aut z systemem bezkluczykowym. W akcji zatrzymano 4 mężczyzn i odkryto miejsce demontażu pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Odzyskano skradzione Audi o wartości 130 tysięcy złotych. Wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania. polskich lasach trwa sezon na grzybobranie, a jednym z najchętniej zbieranych grzybów jest kania. Niestety, łatwo ją pomylić z muchomorem sromotnikowym, jednym z najbardziej trujących grzybów. Aby uniknąć tragicznych pomyłek, warto zwrócić uwagę na różnice, takie jak kapelusz i trzon. Pamiętajmy, że ostrożność może uratować zdrowie, a nawet życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Krakowem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 20 stopni. Tymczasem nad Szczecinem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: W świecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat, Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg, tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów.
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Trzepiecińska, znana jako Szalona Alutka z Rodziny Zastępczej, postanowiła ostudzić nadzieje fanów na powrót serialu. Choć kiedyś z entuzjazmem mówiła o możliwości powrotu, teraz stwierdziła, że pomysł na babcię Alutkę nie ma sensu. Aktorka podkreśla, że choć sympatia widzów jest dla niej miła, to nie widzi siebie w roli szalonej babci. Cóż, wygląda na to, że Alutka pozostanie jedynie wspomnieniem z dzieciństwa. Polsat znowu zaskakuje. W nowej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zobaczymy Karolinę Kaeire Baran, znaną z tego, że... No właśnie, z czego? Fani programu nie kryją zdziwienia i pytają, czy gwiazdy się skończyły, skoro na parkiet wkracza ktoś, kogo nazwisko nie brzmi zbyt głośno. Cóż, może to nowa strategia na przyciągnięcie widzów. Im mniej znane nazwisko, tym większa ciekawość.
1: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą. Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym dwa związki, trzy córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko.
2: Na Łódź Summer Festival Cuevo na Fide zaskoczył wszystkich, wcielając się w rolę staruszka i rozdając lody. Nikt nie rozpoznał rapera, który w przebraniu Dziadzio na Fide promował nowe lody Misty o smaku bubble tea. Kiedy tłum zorientował się, kim jest tajemniczy starszy pan, entuzjazm sięgnął zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że słodycze od nieznajomych mogą być tak ekscytujące? Renata Dancewicz, znana aktorka, ponownie zaskakuje swoimi odważnymi wypowiedziami na temat Kościoła katolickiego. Już jako mała dziewczynka, podczas wizyt u pobożnej babci na wsi, zauważyła, że duchowni są traktowani jak bożyszcza, a kobiety sprowadzane do roli służących. Dancewicz, otwarcie deklarująca ateizm, nie boi się mówić o tym, co jej nie pasuje w religijnych obyczajach. Cóż, nie każdemu pasuje całowanie księdza w rękę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Nowym Wschodzie.
1: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
2: Najwyższa Izba Kontroli krytykuje warszawskie urzędy za brak skutecznego nadzoru nad zanieczyszczonymi gruntami. Mieszkańcy nowych osiedli mogą nieświadomie zamieszkiwać na skażonych terenach, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że problem dotyczy między innymi Ursusa i Pragi Północ, gdzie nie prowadzono pełnej identyfikacji zanieczyszczeń. Izba apeluje o wzmocnienie nadzoru i uzupełnienie rejestru skażonych terenów.
1: Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali profesjonalne laboratorium mefedronu w Józefowie. Zabezpieczono dziesiątki kilogramów narkotyków oraz chemikaliów. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie.
2: Na warszawskim Targówku doszło do ogromnego pożaru, który zniszczył salony samochodowe i warsztaty przy ulicy Krasnobrodzkiej. Z ogniem walczyło aż 196 strażaków, a akcja trwała wiele godzin. Spłonęły budynki, samochody oraz wyposażenie, a straty mogą sięgać milionów złotych. Przyczyny pożaru bada policja pod nadzorem prokuratury. Tężnie solankowe, przez lata uważane za miejsca relaksu i zdrowia, mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne. Badania wykazały, że poziom zanieczyszczenia bakteriami w tych obiektach przekracza dopuszczalne normy. Eksperci ostrzegają, że przebywanie w ich pobliżu może być szkodliwe dla zdrowia. Mieszkańcy coraz częściej wybierają inne miejsca o sprawdzonych właściwościach zdrowotnych. Górnik Zabrze rozpoczął sezon ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Dziś nad polskim morzem panują trudne warunki pogodowe. W Sarbinowie wszystkie kąpieliska zostały zamknięte z powodu wysokich fal i silnego wiatru. Ratownicy wywiesili czerwone flagi, co oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Choć woda jest czysta pod względem sanitarnym, to fizyczne niebezpieczeństwo wyklucza rekreację w morzu. Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy szybko dotarli na miejsce i wydostali chłopca przy użyciu technik linowych. GOPR apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i trzymanie się wyznaczonych szlaków. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do karambolu z udziałem 6 samochodów. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany, co powoduje kilkukilometrowe korki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby apelują o ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dziś swoich cenników, utrzymując stawki z weekendu. Najtańszą benzynę PB95 oferuje BP Europa, a najtańszy olej napędowy również można znaleźć w ich ofercie. Stabilizacja ta jest efektem ostatnich dynamicznych zmian, w tym wzrostu cen oleju napędowego o ponad 100 zł na metrze sześciennym od 23 lipca. Na rynku globalnym ropa Brent odnotowała spadek o blisko 12%, co teoretycznie powinno wpłynąć na obniżki cen w rafineriach. Jednak deficyt oleju napędowego w Europie i wyższe stawki podatkowe w Polsce mogą utrudniać te zmiany. Rząd Donalda Tuska planuje znaczącą podwyżkę akcyzy na alkohol w 2027 roku. Ceny mocnych alkoholi, takich jak wódka, wzrosną o kilka złotych, podczas gdy piwo zdrożeje tylko o kilkanaście groszy. Kontrowersje budzi fakt, że kluczowi urzędnicy odpowiedzialni za projekt mieli powiązania z branżą piwną. Nowe regulacje mogą faworyzować piwowarów, co wywołuje pytania o konflikt interesów. Ministerstwo Finansów zaprzecza, jakoby zmiany preferowały jedną z branż. Podwyżki akcyzy krytykuje także Ministerstwo Rolnictwa, obawiając się spadku produkcji napojów alkoholowych. Od 23 lipca PKP Intercity wprowadziło jedną stawkę za przewóz bagażu, rowerów i psów. Wynosi ona teraz niecałe 12 zł za każdy z tych dodatków. To dobra wiadomość dla właścicieli psów, bo opłata spadła z ponad 15 zł. Jednak pasażerowie z bagażem i rowerami zapłacą więcej. Przewóz bagażu zdrożał z ponad 5 zł na niecałe 12 zł, a rowerów z ponad 9 zł. Przewoźnik przypomina o konieczności zakupu biletu przed podróżą, aby uniknąć dodatkowej opłaty pokładowej w wysokości 20 zł. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę o sztucznej inteligencji, wprowadzającą w Polsce szczegółowe regulacje. Powstanie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która będzie kontrolować firmy i wydawać zezwolenia dla systemów wysokiego ryzyka. Ustawa ma na celu uporządkowanie rynku AI, wspieranie innowacji oraz ochronę przed zagrożeniami, takimi jak deepfake czy kradzież tożsamości. Dla obywateli oznacza to większą ochronę i możliwość składania skarg, a dla firm nowe obowiązki. Pełne wdrożenie unijnych przepisów AI Act w Polsce planowane jest do 2027 roku. Rynek taksówek w Polsce przechodzi ogromne zmiany. W pierwszym półroczu 2026 roku zniknęło aż 1200 firm taksówkarskich. Tradycyjne korporacje nie wytrzymują konkurencji z cyfrowymi platformami, jak Uber czy Bolt. Jednak to nie one, a partnerzy flotowi, tacy jak Natviol czy Avalon, stają się największymi graczami na rynku. Zatrudniają kierowców i czerpią zyski, podczas gdy globalne aplikacje oferują pasażerom wygodę i elastyczność. Ta rewolucja zmienia polskie ulice na stałe.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 80 175 tysięcy osób nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: kiedyś zrozumiem, że ja...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W nowym sezonie Barw Szczęścia Tolek zaskoczy wszystkich swoją spontaniczną decyzją. Bez konsultacji z Basią zaprosi Józefinę, by zamieszkała z nimi, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć Tolek chce jedynie pomóc, jego zaangażowanie w sprawy Józefiny wzbudzi podejrzenia Basi. Z czasem bliska relacja Tolka z nową lokatorką zacznie budzić coraz więcej pytań. Józefina traktuje wspólne mieszkanie jako tymczasowe, ale sytuacja szybko się komplikuje. Basia będzie musiała przyzwyczaić się do nowej codzienności, a decyzja Tolka stanie się początkiem dużych zmian. Ten niepozorny gest pomocy może uruchomić lawinę wydarzeń, które namieszają w życiu bohaterów. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4260 odcinku, który zobaczymy 10 sierpnia o 20.15, junior nie może pogodzić się z tym, że przyłapał Jarka z Martyną. Wzburzony zaczyna unikać przybranego ojca i wyładowuje złość na Elizie i Hani. Eliza z niepokojem czeka na decyzję sądu rodzinnego, ale ostatecznie wszystko kończy się dobrze. Dzieci zostają z nią. Junior, choć początkowo pełen gniewu, zaczyna dawać szansę Jarkowi, co prowadzi do szczerej rozmowy podczas wspólnego treningu tenisa. Jednak w 4263 odcinku sytuacja znów się komplikuje, gdy Jarek postanawia zapoznać juniora i Hanię z Martyną. Czy romans Jarka przetrwa? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach. W 4263 odcinku na wspólnej Weronika Rostocka stanie przed trudnym wyzwaniem. Ewelina, żona Grega, odwołuje spotkanie, tłumacząc się chorobą, ale Weronika nie daje się zwieść. Na szpitalnym parkingu prawniczka jest świadkiem, jak Ewelina okalecza się w samochodzie. Zdeterminowana, by pomóc, Weronika postanawia odwiedzić Kalską w jej domu, przynosząc rozgrzewającą zupę. Na miejscu spotyka Grega, który odgrywa rolę idealnego męża, ale Rostocka nie daje się nabrać. Obrażenia Eweliny mówią same za siebie, a Weronika podejrzewa, że w domu Kalskich dzieje się coś złego. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać Grega, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braków w obsadzie.
3: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrachigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine.
2: Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Cichana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Meli podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu. Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu śmiechu i emocji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Sikorski wyprzedził Donalda Tuska w najnowszym sondażu jako preferowany kandydat na premiera w hipotetycznym rządzie Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku. Sikorski zdobył poparcie ponad 25% ankietowanych, podczas gdy Tusk uzyskał ponad 17%. Znaczna część badanych nie wyraziła jednoznacznych preferencji, co może wskazywać na wyzwania dla Koalicji Obywatelskiej w przyszłym tworzeniu koalicji rządowej. Warto dodać, że obecne sondaże pokazują, iż Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem około 31,5%, ale niektóre z jej potencjalnych koalicjantów mogą nie przekroczyć progu wyborczego.
3: W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Krzysztof Szczucki, związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, w programie Onet Rano ujawnił, że niektórzy politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, mieli dążyć do usunięcia Mateusza Morawieckiego z partii. Szczucki podkreślił, że działania te mają na celu zabezpieczenie miejsc dla innych polityków. Dodał, że jeśli PiS nie zmieni kursu, może spaść poniżej 20% poparcia.
2: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków. Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
2: Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
3: W sobotę, 25 lipca, podczas Berlin Pride doszło do brutalnego zamachu. 21-letni Abdul B. wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował ludzi maczetą, zabijając jedną osobę i raniąc 29. Sprawca został zastrzelony dzień później podczas próby zatrzymania. Berlin, choć dobrze zabezpieczony, wciąż pozostaje na celowniku terrorystów, co potwierdzają ostatnie wydarzenia. Mimo to, miasto nadal jest jednym z najbezpieczniejszych dużych miast Europy.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych złożono projekt ustawy Act, który ma zatrzymać wycofywanie samolotów A-10 Thunderbolt II. Ustawa wymaga utrzymania co najmniej 126 maszyn do końca roku budżetowego 2033. Projekt zakłada, że redukcja floty będzie możliwa dopiero po wprowadzeniu formalnie zatwierdzonego następcy. Inicjatywa ma na celu odwrócenie wcześniejszych decyzji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych dotyczących redukcji floty A-10.
2: Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet.
3: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
2: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą także 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, Zenona Martyniuka, świętuje 58. urodziny w wielkim stylu. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazują, że czas dla niej stanął w miejscu. Zmysłowe fotografie w bieliźnie i eleganckich sukniach sprawiają, że niejedna młodsza koleżanka może tylko pozazdrościć. Danuta nie tylko schudła ponad 20 kg, ale i udowodniła, że wiek to tylko liczba, a medycyna estetyczna to jej najlepszy przyjaciel. Dominika Chorosińska była aktorka, a obecnie posłanka PiS wraz z mężem Michałem postanowili podzielić się swoimi przemyśleniami na temat małżeństwa w TV Trwam. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki, przypominając skandal z 2006 roku, kiedy to Chorosińska zaszła w ciążę z kochankiem. Hipokryzja? Może, ale kto by się tym przejmował, gdy można moralizować na kanapie telewizyjnej? Ciekawe, czy ich przepis na udane małżeństwo zawiera składnik "Zapomnij o przeszłości". Na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają gwiazdy, nagrobki stają się prawdziwymi dziełami sztuki. Emil Karewicz, znany z roli Hermana Brunera, ma nagrobek z napisem The End i odlewem twarzy, który trudno przeoczyć. Obok niego Paweł Królikowski, którego nagrobek zdobi pęknięcie w kształcie krzyża. I cytat: "Słońcem jest dla mnie twój uśmiech". Tomasz Stańko i Emilian Kamiński również mają pomniki, które opowiadają ich historię. Jeden przypomina głośnik, drugi teatralną scenę. Cóż, nawet po śmierci gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
2: Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy lato z radiem i telewizją polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy, nie zwalnia tempa. Po luksusowym miesiącu miodowym aktor rzuca się w wir pracy, wcielając się w główną rolę w ekranizacji kultowej powieści Neuromancer Williama Gibsona. Na San Diego Comic-Con zaprezentował pierwsze fragmenty serialu, który zadebiutuje na Apple TV Plus w styczniu przyszłego roku. Ciekawe, czy jego żona będzie równie zachwycona jak fani cyberpunku.
1: Majka Jeżowska, królowa dziecięcych przebojów, wciąż nie zwalnia tempa, choć jej emerytura z ZUS-u to zaledwie niecały 1000 zł. Artystka, która kiedyś koncertowała codziennie, teraz wybiera jakość ponad ilość, występując rzadziej, ale za wyższe stawki. Zamiast narzekać, Majka zmieniła podejście do finansów, pokazując, że można żyć godnie, nawet gdy państwo nie rozpieszcza. A przy okazji wciąż broni artystów, którzy nie mieli tyle szczęścia w karierze. Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły 2 nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome Doit było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
0: To są wiadomości w Radio Super Express.
1: Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. W świecie ciężkiego metalu nastał koniec pewnej epoki. Andy LaRocque, legendarny gitarzysta, po ponad 40 latach opuszcza szeregi zespołu King Diamond. Oczywiście wszystko w duchu szacunku i przyjaźni, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Na jego miejsce wkracza Gus G, znany z występów z Ozzym Osbornem. A fani Kinga Diamonda? Cóż, nadal czekają na nowy album, który miał być wydany już w zeszłym roku. Ale kto by się spieszył, prawda? Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie też 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Setropiu pod Płockiem doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-latka na quadzie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w dwa zaparkowane samochody i ogrodzenie posesji. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia.
2: Nowi mieszkańcy warszawskich osiedli dowiadują się o skażeniu gruntów dopiero po przeprowadzce. Najwyższa Izba Kontroli ostro krytykuje stołeczne urzędy za brak nadzoru nad historycznymi zanieczyszczeniami ziemi. Władze Ursusa i Pragi Północ nie zdołały skutecznie zidentyfikować zagrożonych terenów. Najwyższa Izba Kontroli zaleca prezydentowi Warszawy oraz odpowiednim urzędom zacieśnienie nadzoru i aktualizację rejestru skażonych obszarów. Policja w Otwocku we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym zlikwidowała laboratorium mefedronu w Józefowie. Zabezpieczono duże ilości narkotyków i sprzętu chemicznego. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego na 3 miesiące.
1: Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 61-letnia pani Grażyna zmarła po tym, jak trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zawału serca. Mimo że pierwsze badanie EKG wskazywało na ostry zawał, kobieta nie została od razu skierowana na oddział kardiologiczny. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawiadomienie złożyła rodzina zmarłej, licząc na poprawę standardów medycznych.
2: W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 31 lipca do 2 sierpnia w ramach SK Summer City czeka nas mnóstwo muzyki, sportu i relaksu. W Termach Bania w Białce Tatrzańskiej odbędą się wakacyjne piątki z konkursami i nagrodami. W sobotę w Michałowicach wystartuje 7. edycja biegu Młyn Trail, a w Muszynie rusza festiwal wody mineralnej z koncertami i z lotem zabytkowych pojazdów. Na lotnisku w Powiedniku Wielkim odbędzie się eksplozja mocy, wspólna energia pokoleń z koncertami i atrakcjami dla całych rodzin. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. Mieszkańcy Katowic i okolic mają wiele opcji na szybki wypad nad wodę. W promieniu jednej godziny jazdy samochodem znajdziemy kilkanaście nowoczesnych kąpielisk z piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą. Na przykład Dolina Trzech Stawów, zaledwie 10 minut od centrum, oferuje wodny plac zabaw i trasy rowerowe. Sezon kąpielowy trwa do końca sierpnia, a bezpieczeństwo

0: Zapewniają ratownicy.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i jechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko namierzyła sprawcę, który otrzymał mandaty na łączną kwotę 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. W lesie między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zdarł korę z 11 drzew, co doprowadzi do ich obumarcia. Leśnicy z Nadleśnictwa Szubin apelują do świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy. Drzewa mają 67 lat, a ich zniszczenie to poważna strata przyrodnicza.
1: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec.
0: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do zderzenia 6 samochodów, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, a służby pracują nad usunięciem skutków wypadku. Choć nikt nie ucierpiał, kierowcy muszą liczyć się z korkami, które mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Dodatkowo, rano na tej samej trasie auto uderzyło w bariery ochronne, co również wpłynęło na płynność ruchu.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Szklarskiej Porębie zatrzymano 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. W jednym z przypadków poprosiła o szklankę wody, a następnie wykorzystała nieuwagę właścicielki mieszkania, by ukraść pieniądze. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 10 tysięcy złotych. Policja nadal prowadzi działania, by odzyskać skradzione przedmioty i sprawdzić, czy kobieta nie jest związana z innymi kradzieżami.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Ekspres.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności.
1: Argentyna przegrała finał Mistrzostw Świata z Hiszpanią po dogrywce, nie broniąc tym samym tytułu mistrza. Kibice Albicelestes nie mogą się z tym pogodzić i domagają się powtórki meczu, twierdząc, że sędzia Slavko Vincic był skorumpowany. Petycja w tej sprawie zebrała już blisko 100 tysięcy podpisów. Oskarżenia nie są jednak poparte twardymi dowodami, a w trakcie meczu arbiter miał faworyzować Argentyńczyków.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8 pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena French i Magda Linette walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu. Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę w Chicago Fire, jednak jego forma na boisku pozostawia wiele do życzenia. W 2 pierwszych meczach nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2 spotkania. Mimo to zarobki Lewandowskiego robią wrażenie. Jego roczne wynagrodzenie może sięgać nawet 20 milionów dolarów. Andrzej Gołota, zaskoczony wysokością tej kwoty, nie krył zdziwienia, że takie pieniądze są możliwe w amerykańskiej piłce.
1: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tomasz Fornal, znany siatkarz, nie zamierza po zakończeniu kariery sportowej zostać trenerem ani prezesem klubu. Zamiast tego interesują go nowe wyzwania, takie jak projektowanie odzieży czy sporty walki. Fornal przyznaje, że fascynuje go adrenalina związana z MMA, choć nie planuje udziału w galach freakfightowych. Wisła Kraków po 4 latach wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, pokonując GK z Katowice 2-1. Mecz odbył się przy udziale ponad 31 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami emocjonującego widowiska. Po nerwowej pierwszej połowie Wisła zdominowała rywali w drugiej części gry, zdobywając 2 kluczowe gole. Trenerzy obu drużyn podkreślali intensywność spotkania i atmosferę na trybunach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Tolek zaskoczy wszystkich swoją spontaniczną decyzją. Bez konsultacji z Basią zaprosi Józefinę, by zamieszkała z nimi, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć Tolek chce jedynie pomóc, jego zaangażowanie w sprawy Józefiny wzbudzi podejrzenia Basi. Z czasem bliska relacja Tolka z nową lokatorką zacznie budzić coraz więcej pytań. Józefina traktuje wspólne mieszkanie jako tymczasowe, ale sytuacja szybko się komplikuje. Basia będzie musiała przyzwyczaić się do nowej codzienności, a decyzja Tolka stanie się początkiem dużych zmian. Ten niepozorny gest pomocy może uruchomić lawinę wydarzeń, które namieszają w życiu bohaterów. Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4261 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Jarek przekaże Elizie wstrząsającą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła po ataku serca podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a Bergowie będą musieli przekazać smutną nowinę Juniorowi i Hani. Dzieci, które już wcześniej przeżywały trudne chwile, teraz będą musiały zmierzyć się z kolejnym ciosem. W obliczu tych wydarzeń Eliza i Jarek zjednoczą się, by wspólnie stawić czoła trudnym chwilom. Niestety, to nie koniec dramatów, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze pogrzeb Marii, który również mocno dotknie Bogdana. W kolejnych odcinkach Jarek będzie musiał naprawić relacje z Juniorem, co okaże się niełatwym zadaniem.
2: Nowy sezon Rancha, zatytułowany Zemsta Wiedźm, zadebiutuje jesienią, ale już teraz wiadomo, że zabraknie w nim Kingi. Postać, którą przez 5 sezonów grała Agnieszka Pawełkiewicz, nie pojawi się w 11 sezonie. Aktorka po zakończeniu zdjęć do Rancha w 2016 roku zrezygnowała z kariery aktorskiej i całkowicie zniknęła z show biznesu. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, była jedną z kluczowych postaci, która przeszła znaczącą przemianę w serialu. Pomagała w opiece nad Dorotką, angażowała się w życie w Wilkowyjach, a nawet otworzyła kawiarnię artystyczną. Producentka serialu, Dorota Hawliczek, wyjaśniła, że nie udało się skompletować całej obsady z poprzednich sezonów. Fani z niecierpliwością czekają na wyjaśnienie, co stało się z Kingą w nowych odcinkach. Rancho powraca po ponad dekadzie przerwy, zaskakując zarówno fanów, jak i samych aktorów. Bartłomiej Kasprzykowski, ponownie wcielający się w postać księdza Roberta, przyznaje, że nie spodziewał się powrotu serialu. Aktor z radością dzieli się kulisami pracy na planie, publikując zdjęcia i nagrania z Wilkowej. Nowy sezon, którego premiera zaplanowana jest na jesień, budzi ogromne emocje. Widzowie z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów, a twórcy starają się zachować klimat, który przed laty pokochali wszyscy. Powrót Rancha to nie tylko wyzwanie, ale i wielka niespodzianka dla wszystkich zaangażowanych w produkcję. Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Po niemal dekadzie przerwy widzowie mogą spodziewać się 6 świeżych odcinków. Do obsady dołącza młode pokolenie aktorów, w tym Michał Królikowski, bratanek Pawła Królikowskiego. Reżyserią ponownie zajmie się Wojciech Adamczyk, co gwarantuje powrót do klimatu Wilkowej. Cezary Żak, znany jako Paweł Kozioł, podzielił się zdjęciem z planu, sugerując, że jego postać awansowała na prezydenta. Michał Królikowski wcieli się w rolę ochroniarza prezydenta, co zapowiada wiele komicznych sytuacji. Powrót Rancha to nie tylko spotkanie z ulubionymi postaciami, ale także nowe twarze, takie jak Andrzej Seweryn czy Daniel Olbrychski.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 447 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o 15.05 na TVP2, atmosfera w posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Jana podejmuje odważne kroki, by chronić bliską osobę przed dawnym wrogiem. Równocześnie między mieszkańcami pałacu dochodzi do ostrej wymiany zdań, która szybko wymyka się spod kontroli. Romulo ostrzega Katalinę przed bezwzględną markizą, a Margarita dąży do sformalizowania związku z Ayalą. W tle tych wydarzeń Lorenzo skupia się na usprawnieniu produkcji dżemów. Serial przenosi nas do słonecznej Andaluzji, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami.
2: Pierwsza miłość powraca we wrześniu z nowymi odcinkami, a wśród nich zaskakujące zmiany w życiu Karola Wexlera. Po blisko 20 latach na ekranie postać grana przez Karola Strasburgera przejdzie na emeryturę. Decyzja scenarzystów była sporym zaskoczeniem dla samego aktora, który znany jest z niespożytej energii. Mimo zakończenia kariery zawodowej, Wexler nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast tego skupi się na sportowych pasjach, co doskonale odzwierciedla zainteresowania samego Strasburgera. Aktor przyznaje, że rola Wexlera stała się integralną częścią jego życia. Nowe odcinki będzie można oglądać na kanale Polsat oraz online. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witewskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witewski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witewskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 17 stopni w Gdańsku. Z wiatrem zachodnim o sile 9 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu, zdobywając niecałe 33% głosów. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując około 21,5%, co oznacza ponad 10 punktów procentowych przewagi Koalicji Obywatelskiej. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zdobywa niecałe 5% głosów, co może wpłynąć na dalszą fragmentację elektoratu konserwatywnego. Partia Razem spada poniżej progu wyborczego, a Trzecia Droga pozostaje poza Sejmem. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu.
3: Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: Dziś w Józefowie funkcjonariusze CBŚP i odwodcy kryminalni zlikwidowali nielegalną fabrykę narkotyków. Zabezpieczono około 30 kg mefedronu oraz specjalistyczną linię produkcyjną. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Prokuratura rejonowa w Otwocku prowadzi śledztwo, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
3: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
2: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kiedyś Polsat rządził w kuchni telewizyjnej, ale piekielna kuchnia i Top Chef nie wytrzymały próby czasu i zniknęły z anteny. Piotr Ślusarz, gwiazda tych programów, nie zniknął jednak z kulinarnej sceny. Teraz szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa, która przyciąga tłumy nie tylko na słodkości, ale i śniadania. A w wolnym czasie, zamiast gotować, biega w Runmagedona, dbając o formę.
3: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów. Kamila Kamińska, znana aktorka, wywołała burzę w internecie, przyznając, że nadal karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Choć niektórzy internauci nie szczędzili jej krytyki, Kamińska pozostaje niewzruszona, nazywając to typowym, trollowym hejtem. Jej córka, pełna dumy, zaskakuje rówieśników w przedszkolu, opowiadając o swoim cycusiu. Wygląda na to, że w tej rodzinie asertywność i pewność siebie są na porządku dziennym.
2: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
3: Polsat znowu zaskakuje. W nowej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zobaczymy Karolinę Caeyre-Baran. Znaną z tego, że... No właśnie, z czego? Fani programu nie kryją zdziwienia i pytają, czy gwiazdy się skończyły, skoro na parkiet wkracza ktoś, kogo nazwisko nie brzmi zbyt głośno. Cóż, może to nowa strategia na przyciągnięcie widzów. Im mniej znane nazwisko, tym większa ciekawość.
2: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program. Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w Klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym dwa związki, trzy córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko. Chadwick Boseman, niezapomniany Czarna Pantera, odszedł 6 lat temu, ale Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W roli nowego bohatera zobaczymy Davida Johnsona, który wcieli się w dorosłego potomka T'Challi. Trzecia część serii przeniesie nas w przyszłość, a premiera zaplanowana jest na grudzień 2028 roku. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna legendzie Bosemana, czy może to tylko kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów. Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
3: Renata Dancewicz, znana aktorka, ponownie zaskakuje swoimi odważnymi wypowiedziami na temat Kościoła katolickiego. Już jako mała dziewczynka, podczas wizyt u pobożnej babci na wsi, zauważyła, że duchowni są traktowani jak bożyszcza, a kobiety sprowadzane do roli służących. Dancewicz, otwarcie deklarująca ateizm, nie boi się mówić o tym, co jej nie pasuje w religijnych obyczajach. Cóż, nie każdemu pasuje całowanie księdza w rękę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Katowicami zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Toruniem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu zatrzymano 49-letniego mężczyznę z Wołomina, podejrzanego o kradzieże samochodów. Policja złapała go na gorącym uczynku podczas próby kradzieży Kia Niro. W jego Volkswagenie Passacie znaleziono specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń i blokowania GPS. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Dziś nad

0: panie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali profesjonalne laboratorium mefedronu w Józefowie. Zabezpieczono dziesiątki kilogramów narkotyków oraz chemikaliów. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Jacek Jaworek, poszukiwany przez 3 lata za zabójstwo rodziny w Borowcach, ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D. Kobieta obecnie odpowiada przed sądem za udzielenie mu schronienia. Jaworek popełnił samobójstwo w 2024 roku, a jego ciało znaleziono niedaleko miejsca zbrodni. Prokuratura bada teraz sprawę wycieku zdjęć jego zwłok do internetu.
2: Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: W lasach między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zerwał korę z 11 drzew, co skazuje je na obumarcie. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Każdy, kto zauważył coś podejrzanego w okolicy Mieczkowa, proszony jest o kontakt z leśnikami. Dziękuję.
2: Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj wieczorem na wrocławskim Zakrzowie doszło do brutalnego ataku na młodą parę z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani w pobliżu pętli autobusowej, prawdopodobnie z powodu ich ukraińskiego akcentu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń, a ich bliscy apelują o pomoc w ujęciu sprawców. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do karambolu z udziałem 6 samochodów. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany, co powoduje kilkukilometrowe korki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby apelują o ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dziś swoich cenników, utrzymując stawki z weekendu. Najtańszą benzynę PB95 oferuje BP Europa, a najtańszy olej napędowy również można znaleźć w ich ofercie. Stabilizacja ta jest efektem ostatnich dynamicznych zmian, w tym wzrostu cen oleju napędowego o ponad 100 zł na metrze sześciennym od 23 lipca. Na rynku globalnym ropa Brent odnotowała spadek o blisko 12%, co teoretycznie powinno wpłynąć na obniżki cen w rafineriach. Jednak deficyt oleju napędowego w Europie i wyższe stawki podatkowe w Polsce mogą utrudniać te zmiany. Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Ceny noclegów w Europie gwałtownie wzrosły, a Chorwacja odnotowała rekordowy skok o 92%. To oznacza, że wakacje mogą być znacznie droższe niż kilka lat temu. Eksperci radzą, by dokładnie porównywać oferty przed rezerwacją, ponieważ ceny mogą się różnić na różnych portalach. Warto też rozważyć wynajem apartamentu z kuchnią, co pozwala zaoszczędzić na posiłkach. Planowanie budżetu przed wyjazdem może pomóc uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Pamiętajmy, że nawet drobne opłaty mogą znacząco obciążyć nasz portfel. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia ślub Romea i Ewy prowadzi spore zamieszanie w życiu Grzelaków. Romeo, który od dłuższego czasu mieszkał u nich po wyjeździe Aleksa do Londynu, postanawia rozpocząć nowe życie z żoną. Młody Włoch nie chce już dłużej korzystać z gościny i zamierza znaleźć własne mieszkanie. Rozpoczyna rozmowy z Wiktorem o dodatkowych godzinach pracy, by zdobyć pieniądze na wynajem. Choć Wiktor oferuje pomoc, marzenie o własnym mieszkaniu jeszcze się nie spełni. Grzelakowie, którzy traktowali Romea jak domownika, będą musieli pogodzić się z jego planami. Aldona i Borys nie będą zadowoleni z decyzji Romea, zwłaszcza, że nie zaprosił ich na ślub. Zmiany w życiu młodej pary wpłyną na wszystkich bliskich.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać grę, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca na ekrany we wrześniu. W najnowszym sezonie widzowie będą świadkami zaskakujących zmian w życiu Karola Wexlera, granego przez Karola Strasburgera. Scenarzyści postanowili, że Wexler przejdzie na emeryturę, co było niemałym szokiem dla samego aktora. Strasburger, znany z energii i zamiłowania do sportu, nie wyobraża sobie życia bez aktywności. Na szczęście jego bohater również nie zamierza spędzać czasu przed telewizorem. Wexler skupi się na sporcie, co doskonale wpisuje się w pasję aktora. Karol Strasburger przyznaje, że po tylu latach grania w serialu losy jego postaci stały się dla niego bardzo osobiste. Nowy sezon Pierwszej Miłości będzie dostępny na antenie Polsatu oraz online na platformie streamingowej stacji. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który będzie liczył tylko 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia. Jacek Kawalec już pożegnał się z rolą Tomasza Witebskiego. Aktor, który wcielał się w tę postać od 2006 roku, zakończył swoje występy na planie. Witebski, znany z Metamorfozy, z tchórzliwego polonisty w pewnego siebie pisarza, pozostanie w Wilkowyjach z rodziną. Jacek Kawalec podziękował fanom za wsparcie i zapowiedział, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji i śmiechu. W nowym sezonie Witebski będzie musiał podjąć ważne decyzje dotyczące swojej kariery. To koniec pewnej ery dla fanów Rancha, ale także początek nowych przygód.
2: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji. Mimo braku w obsadzie.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrahigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxę Aranguren i Sheila Farinę.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 446 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Katalina odkrywa niepokojące plany Markizy, które mogą całkowicie odmienić jej życie. W posiadłości narasta napięcie, a konflikty wśród służby stają się coraz bardziej zaognione. Powrót Gregoria wywołuje popłoch, a jego zamiary wobec Pii i dziecka budzą grozę. Hrabia Ayala, mimo drwin, decyduje się na odważny krok i oświadcza się Margaricie. Tymczasem mieszkańcy pałacu z niepokojem czekają na wieści z frontu. Odcinek zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 15.05 w TVP2. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników dramatów kostiumowych, pełna tajemnic i zakazanej miłości. serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Chihana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Mary podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 8 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Sikorski wyprzedził Donalda Tuska w najnowszym sondażu jako preferowany kandydat na premiera w hipotetycznym rządzie Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku. Sikorski zdobył poparcie ponad 25% ankietowanych, podczas gdy Tusk uzyskał ponad 17%. Znaczna część badanych nie wyraziła jednoznacznych preferencji, co może wskazywać na wyzwania dla Koalicji Obywatelskiej w przyszłym tworzeniu koalicji rządowej. Warto dodać, że obecne sondaże pokazują, iż Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem około 31,5%, ale niektóre z jej potencjalnych koalicjantów mogą nie przekroczyć progu wyborczego.
3: W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Krzysztof Szczucki, związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, w programie Onet Rano ujawnił, że niektórzy politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, mieli dążyć do usunięcia Mateusza Morawieckiego z partii. Szczucki podkreślił, że działania te mają na celu zabezpieczenie miejsc dla innych polityków. Dodał, że jeśli PiS nie zmieni kursu, może spaść poniżej 20% poparcia. Na parkingu w Gatlinburgu w stanie Tennessee pojawił się niespodziewanie czarny niedźwiedź, co wywołało panikę wśród ludzi. Zdarzenie miało miejsce 18 lipca, a nagranie z tego incydentu pokazuje, jak niektórzy uciekają, podczas gdy inni filmują zwierzę. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował nikogo i oddalił się bez wyrządzania krzywdy. Gatlinburg leży w pobliżu Parku Narodowego Great Smoky Mountains, gdzie takie spotkania nie są rzadkością.
2: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
3: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
2: Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
3: W sobotę, 25 lipca, podczas Berlin Pride doszło do brutalnego zamachu. 21-letni Abdul B. wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował ludzi maczetą, zabijając jedną osobę i raniąc 29. Sprawca został zastrzelony dzień później podczas próby zatrzymania. Berlin, choć dobrze zabezpieczony, wciąż pozostaje na celowniku terrorystów, co potwierdzają ostatnie wydarzenia. Mimo to, miasto nadal jest jednym z najbezpieczniejszych dużych miast Europy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. Astrologia wskazuje, że skorpiony, panny, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które cechuje największa nieufność. Skorpiony obawiają się zdrady, panny są krytyczne i analityczne, koziorożce cenią stabilność, a raki chronią swoje emocje. Warto jednak pamiętać, że astrologia to dziedzina rozrywkowa i nie należy traktować jej opisów dosłownie. Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet. Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: W świecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat, Andziaks, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziaks zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, nasza ulubiona para z krainy celebrytów, właśnie świętują 8 lat małżeńskiej sielanki. Z tej okazji uraczyli nas rodzinnym zdjęciem, co w ich przypadku jest prawdziwym rarytasem. Dzieci w okularach przeciwsłonecznych, jakby już teraz przygotowywały się na życie w blasku fleszy. Ciekawe, czy Antonina pójdzie w ślady mamy i zostanie kolejną królową piękności, czy może wybierze karierę muzyczną jak tata.
1: Żużlowcy to prawdziwi globtroterzy, którzy dla miłości są gotowi przemierzać setki kilometrów na treningi. Ich partnerki, znane jako żużlowe wax, nie tylko wspierają ich na co dzień, ale czasem nawet przeprowadzają się na drugi koniec świata, by być bliżej ukochanych. PGE Ekstraliga, uznawana za najsilniejszą ligę żużlową na świecie, przyciąga najlepszych zawodników, generując milionowe przychody. W tym sezonie drużyny takie jak Orlen Oil Motor Lublin czy Betard Sparta Wrocław walczą o tytuł drużynowego mistrza Polski, a emocje sięgają zenitu. Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka. Niemiecka legenda power metalu Halloween nie zwalnia tempa. Po sukcesie albumu Giants and Monsters z zeszłego roku zespół już prawie skończył pracę nad nowym krążkiem. Michael Kiske, wokalista grupy, zdradził, że 90% materiału jest gotowe, a fani nie będą musieli długo czekać na kolejne dźwięki. Wygląda na to, że kreatywna machina Halloween działa na pełnych obrotach, a muzycy nie zamierzają się zatrzymywać, mimo intensywnego koncertowania na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. W świecie ciężkiego metalu nastał koniec pewnej epoki. Andy LaRocque, legendarny gitarzysta, po ponad 40 latach opuszcza szeregi zespołu King Diamond. Oczywiście wszystko w duchu szacunku i przyjaźni, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Na jego miejsce wkracza Gus G, znany z występów z Ozzym Osbornem. A fani Kinga Diamonda? Cóż, nadal czekają na nowy album, który miał być wydany już w zeszłym roku. Ale kto by się spieszył, prawda? Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Setropiu pod Płockiem doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-latka na quadzie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w dwa zaparkowane samochody i ogrodzenie posesji. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia. Po głośnym procesie Łukasza Żaka tylko jeden z jego trzech kolegów trafił do aresztu. Kacper K. został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Mikołaj N. jest poszukiwany przez policję, a status Damiana J. wciąż jest weryfikowany. Wszyscy trzej zostali skazani na kary więzienia za utrudnianie śledztwa i brak pomocy ofiarom wypadku na trasie łazienkowskiej. Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
2: W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia.
1: 61-letnia pani Grażyna zmarła po tym, jak trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zawału serca. Mimo że pierwsze badanie EKG wskazywało na ostry zawał, kobieta nie została od razu skierowana na oddział kardiologiczny. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawiadomienie złożyła rodzina zmarłej, licząc na poprawę standardów medycznych.
2: Na ulicy Stawki w Śródmieściu doszło do kolejnej awarii torów tramwajowych. Betonowa płyta zapadła się, co sparaliżowało ruch tramwajowy między ulicami Pokorną i Dubois. Tramwaje linii 16, 17 i 76 kursują objazdami, a naprawa potrwa dwa dni. Kompleksowy remont torowiska planowany jest dopiero na 2028 rok. Tężnie solankowe, przez lata uważane za miejsca relaksu i zdrowia, mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne. Badania wykazały, że poziom zanieczyszczenia bakteriami w tych obiektach przekracza dopuszczalne normy. Eksperci ostrzegają, że przebywanie w ich pobliżu może być szkodliwe dla zdrowia. Mieszkańcy coraz częściej wybierają inne miejsca o sprawdzonych właściwościach zdrowotnych. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. W lesie między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zdarł korę z 11 drzew, co doprowadzi do ich obumarcia. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują do świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy. Drzewa mają 67 lat, a ich zniszczenie to poważna strata przyrodnicza.
1: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec. Karkonoski Park Narodowy zakończył remont malowniczego odcinka Zielonego Szlaku w okolicach Śnieżnych Kotłów i Śnieżnych Stawków. Modernizacja obejmowała trudne fragmenty trasy, gdzie poprawiono nawierzchnię i zbudowano dwie nowe kładki. Dzięki temu turyści mogą teraz bezpieczniej podziwiać piękno polodowcowego krajobrazu, a przyroda jest lepiej chroniona. Inwestycja kosztowała około 6,5 miliona złotych, z czego większość pochodziła z funduszy europejskich.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do zderzenia 6 samochodów, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, a służby pracują nad usunięciem skutków wypadku. Choć nikt nie ucierpiał, kierowcy muszą liczyć się z korkami, które mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Dodatkowo, rano na tej samej trasie auto uderzyło w bariery ochronne, co również wpłynęło na płynność ruchu.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców, Nasti i Maksyma, w okolicy pętli autobusowej na Zakrzowie. Powodem ataku był ukraiński akcent, co potwierdzają relacje rodziny poszkodowanych.

0: Nastia doznała poważnych obrażeń i wymagała interwencji chirurgicznej. Policja prowadzi śledztwo, a rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.
1: Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy szybko dotarli na miejsce i wydostali chłopca przy użyciu technik linowych. GOPR apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i trzymanie się wyznaczonych szlaków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8. pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena French i Magda Linette walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu. Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę w Chicago Fire, jednak jego forma na boisku pozostawia wiele do życzenia. W 2 pierwszych meczach nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2 spotkania. Mimo to zarobki Lewandowskiego robią wrażenie. Jego roczne wynagrodzenie może sięgać nawet 20 milionów dolarów. Andrzej Gołota, zaskoczony wysokością tej kwoty, nie krył zdziwienia, że takie pieniądze są możliwe w amerykańskiej piłce.
1: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
2: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Szef FIFA Gianni Infantino znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnych decyzjach podczas mundialu w Ameryce Północnej. Szczególne oburzenie wywołało dopuszczenie do gry zawieszonego piłkarza Stanów Zjednoczonych Polarina Baloguna. Infantino odpowiedział na zarzuty, publikując obszerne oświadczenie, w którym broni organizacji turnieju i krytykuje swoich przeciwników. Podkreślił, że decyzje sędziowskie są powszechne w wielu ligach na świecie. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po tragicznej śmierci Kalilu Mohameda Traoré. 38-letni malijski pomocnik zginął w wypadku drogowym. Traoré był znany z występów w klubach z Francji, Danii i Maroka, a także z reprezentacji Mali, z którą zdobył brązowy medal na Pucharze Narodów Afryki w 2013 roku. Klub FC Sochaux Montbéliard, w którym grał w latach od 2012 do 2014, złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
1: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
2: To Tomasz Fornal, znany siatkarz, nie zamierza po zakończeniu kariery sportowej zostać trenerem ani prezesem klubu. Zamiast tego interesują go nowe wyzwania, takie jak projektowanie odzieży czy sporty walki. Fornal przyznaje, że fascynuje go adrenalina związana z MMA, choć nie planuje udziału w galach freakfightowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje widzów. W nowym sezonie Magda i Andrzej Budzyńscy, znani z nieustannych zmagań z przeciwnościami losu, nie zaznają spokoju. Choć sprzedali siedlisko i wrócili do Warszawy, ich życie zawodowe i osobiste nadal pełne jest wyzwań. Andrzej angażuje się w trudne sprawy, a Magda znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Wątek z gangsterem Igorem Jabłońskim, który zagraża Paulinie, wciąż pozostaje nierozwiązany. Budzyńscy, choć zawsze gotowi do pomocy, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Czy nowy sezon przyniesie im chwilę wytchnienia, czy też znów staną przed kolejnymi zagrożeniami? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4261 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Jarek przekaże Elizie wstrząsającą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła po ataku serca podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a Bergowie będą musieli przekazać smutną nowinę Juniorowi i Hani. Dzieci, które już wcześniej przeżywały trudne chwile, teraz będą musiały zmierzyć się z kolejnym ciosem. W obliczu tych wydarzeń Eliza i Jarek zjednoczą się, by wspólnie stawić czoła trudnym chwilom. Niestety, to nie koniec dramatów, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze pogrzeb Marii, który również mocno dotknie Bogdana. W kolejnych odcinkach Jarek będzie musiał naprawić relacje z Juniorem, co okaże się niełatwym zadaniem. W 4263 odcinku Na Wspólnej Weronika Rostocka stanie przed trudnym wyzwaniem. Ewelina, żona Grega, odwołuje spotkanie, tłumacząc się chorobą, ale Weronika nie daje się zwieść. Na szpitalnym parkingu prawniczka jest świadkiem, jak Ewelina okalecza się w samochodzie. Zdeterminowana, by pomóc, Weronika postanawia odwiedzić Kalską w jej domu, przynosząc rozgrzewającą zupę. Na miejscu spotyka Grega, który odgrywa rolę idealnego męża, ale Rostocka nie daje się nabrać. Obrażenia Eweliny mówią same za siebie, a Weronika podejrzewa, że w domu Kalskich dzieje się coś złego. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
1: Dziedzictwo w 991 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Tansel, nie cofając się przed niczym, planuje opóźnić powrót do zdrowia Poiraza, zlecając bratu przecięcie przewodu kroplówki. Semich, mimo obaw, wykonuje polecenie siostry, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń w szpitalu. Na szczęście Nana zauważa przeciekający przewód i w porę wzywa pomoc. Dzięki szybkiej reakcji Nazli, Poiraz otrzymuje nową kroplówkę i jego życie zostaje uratowane. Czy Tansel i Semich poniosą konsekwencje swoich działań? Odcinek pełen napięcia. Już dziś o 16 na TVP1. W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów.
2: Panna Młoda wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 161 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o 17.20 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej mroczna. Bejza zmaga się z trudnościami macierzyństwa, a tajemnice i nieoczekiwane decyzje domowników wprowadzają chaos. Cichan odkrywa, że nie jest ojcem dziecka Hanser, co prowadzi do nowych konfliktów. Jonca ryzykuje, by choć na chwilę potrzymać syna na rękach, a Cemil podejmuje drastyczne kroki. To dopiero początek zawirowań, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i niespodziewanym uczuciu, które rozwija się w cieniu intryg.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witebskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witebski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witebskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
2: Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu śmiechu i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Premier Donald Tusk, zapytany o sytuację, stwierdził, że choć nie będzie płakał po PiSie, to nie ma się z czego cieszyć. W nocy z czwartku na piątek upłynął termin ultimatum dla posłów PiS, co doprowadziło do rezygnacji 30 kilku z nich. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że we wtorek komitet polityczny przyjmie ten fakt do wiadomości.
3: Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Dramatyczne wydarzenia na festiwalu w Kolumbii. Rozjuszony byk wskoczył na trybuny stadionu w miejscowości Castilla, powodując panikę wśród widzów. Co najmniej 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Lokalne władze apelują o zakaz organizowania takich imprez.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu. Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu.
2: Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii.
3: Dziś w Józefowie funkcjonariusze CBŚP i odwodcy kryminalni zlikwidowali nielegalną fabrykę narkotyków. Zabezpieczono około 30 kg mefedronu oraz specjalistyczną linię produkcyjną. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Prokuratura rejonowa w Otwocku prowadzi śledztwo, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy. Na terenie powiatu siedleckiego rozbito grupę przestępczą zajmującą się obrotem narkotykami. W akcji, która odbyła się 21 lipca, policja zabezpieczyła blisko 8 kg narkotyków, broń oraz znaczną sumę gotówki. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia. W miniony weekend w Budzie Ruskiej odbyły się tradycyjne imieniny Anny Komorowskiej. W ogrodzie byłej pary prezydenckiej goście mogli delektować się wykwintnymi potrawami i koncertem skrzypaczek z Katowic. Anna Komorowska postawiła na sportową elegancję, wybierając wygodny strój na tę okazję. Impreza, jak co roku, przyciągnęła wielu przyjaciół i krewnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
3: polskiej polityce trwa gorący spór po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt osób związanych z Mateuszem Morawieckim opuściło partię, co wywołało falę ostrych komentarzy. Szczególnie głośno było o wpisie Michała Wosia, który wyśmiewał Ryszarda Terleckiego, co spotkało się z krytyką ze strony środowiska Morawieckiego. W weekend doszło także do zmiany nazwy lubelskiego fanpage'u PiS na Facebooku na Rozwój Plus Lubelskie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kiedyś Polsat rządził w kuchni telewizyjnej, ale piekielna kuchnia i Top Chef nie wytrzymały próby czasu i zniknęły z anteny. Piotr Ślusarz, gwiazda tych programów, nie zniknął jednak z kulinarnej sceny. Teraz szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa, która przyciąga tłumy nie tylko na słodkości, ale i śniadania. A w wolnym czasie, zamiast gotować, biega w Runmagedonach, dbając o formę.
2: Kamila Kamińska, znana aktorka, wywołała burzę w internecie, przyznając, że nadal karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Choć niektórzy internauci nie szczędzili jej krytyki, Kamińska pozostaje niewzruszona, nazywając to typowym, trollowym hejtem. Jej córka, pełna dumy, zaskakuje rówieśników w przedszkolu, opowiadając o swoim cycusiu. Wygląda na to, że w tej rodzinie asertywność i pewność siebie są na porządku dziennym.
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach. Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami pojawi się nowa gwiazda, Estelle François z Francji. Ta tajemnicza tancerka, której wiek pozostaje zagadką, zaczęła tańczyć już jako 9-letnia i ma na koncie sukcesy na międzynarodowych scenach. W jesiennej edycji show zmierzą się także takie osobistości jak Joanna Jędrzejczyk czy Mandaryna. Cóż, zapowiada się, że parkiet będzie gorący jak nigdy. Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym 2 związki, 3 córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko. Chadwick Boseman, niezapomniany Czarna Pantera, odszedł 6 lat temu, ale Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W roli nowego bohatera zobaczymy Davida Johnsona, który wcieli się w dorosłego potomka T'Challi. Trzecia część serii przeniesie nas w przyszłość, a premiera zaplanowana jest na grudzień 2028 roku. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna legendzie Bosemana, czy może to tylko kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów. Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Łódź Summer Festival Quebo na Fide zaskoczył wszystkich, wcielając się w rolę staruszka i rozdając lody. Nikt nie rozpoznał rapera, który w przebraniu Dziadzio na Fide promował nowe lody Misty o smaku bubble tea. Kiedy tłum zorientował się, kim jest tajemniczy starszy pan, entuzjazm sięgnął zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że słodycze od nieznajomych mogą być tak ekscytujące? Renata Dancewicz, znana aktorka, ponownie zaskakuje swoimi odważnymi wypowiedziami na temat Kościoła katolickiego. Już jako mała dziewczynka, podczas wizyt u pobożnej babci na wsi, zauważyła, że duchowni są traktowani jak bożyszcza, a kobiety sprowadzane do roli służących. Dancewicz, otwarcie deklarująca ateizm, nie boi się mówić o tym, co jej nie pasuje w religijnych obyczajach. Cóż, nie każdemu pasuje całowanie księdza w rękę.
1: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślub, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
2: Wielka miłość z Rolnik szuka żony okazała się być krótkotrwałym romansem. Gabriel, który zaskoczył wszystkich wyborem Weroniki, teraz oficjalnie potwierdził ich rozstanie. Choć początkowo wydawało się, że to Klaudia będzie jego wybranką, Gabriel postawił na Weronikę, co wywołało niemałe zamieszanie. Teraz, zamiast wspólnych zdjęć, mamy jedynie prośbę o uszanowanie prywatności. Cóż, życie na wsi bywa równie burzliwe jak w wielkim mieście.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Majka Jeżowska, królowa dziecięcych przebojów, wciąż nie zwalnia tempa. Choć jej emerytura z ZUS-u to zaledwie niecały 1000 zł. Artystka, która kiedyś koncertowała codziennie, teraz wybiera jakość ponad ilość, występując rzadziej, ale za wyższe stawki. Zamiast narzekać, Majka zmieniła podejście do finansów, pokazując, że można żyć godnie, nawet gdy państwo nie rozpieszcza. A przy okazji wciąż broni artystów, którzy nie mieli tyle szczęścia w karierze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. W szpitalu brudnowskim doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letnia pacjentka zmarła na skutek zawału serca, mimo że wstępne badania wskazywały na konieczność natychmiastowej interwencji kardiologicznej. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutu.
2: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Tężnie solankowe, które przez lata uchodziły za miejsca prozdrowotne, mogą być bardziej zanieczyszczone niż obory. Badania profesor Katarzyny Wolny-Kołatki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykazały wysokie stężenie bakterii, w tym Escherichia coli, w krakowskich tężniach. Mimo to obecne przepisy nie wymagają podejmowania działań w celu ograniczenia tego zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Jacek Jaworek.

0: Doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku, gdy próbował podpalić stos drewnianych zrębów na skraju lasu. Zatrzymany jest strażakiem ochotnikiem i podejrzewa się, że może mieć związek z serią podpaleń w powiecie goleniowskim. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 288 kodeksu karnego i został objęty dozorem policji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Darłowie i Darłówku wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowych warunków na morzu. Czerwone flagi powiewają na plażach, a ratownicy apelują o niewchodzenie do wody. Silne fale i niska temperatura powietrza uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie odnotowano obecności sinic. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu poleceń ratowników.
2: W lasach między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zerwał korę z 11 drzew, co skazuje je na obumarcie. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Każdy, kto zauważył coś podejrzanego w okolicy Mieczkowa, proszony jest o kontakt z leśnikami. Dziękuję.
0: Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj wieczorem na wrocławskim Zakrzowie doszło do brutalnego ataku na młodą parę z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani w pobliżu pętli autobusowej, prawdopodobnie z powodu ich ukraińskiego akcentu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń, a ich bliscy apelują o pomoc w ujęciu sprawców. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do karambolu z udziałem 6 samochodów. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany, co powoduje kilkukilometrowe korki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby apelują o ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna intensywne kontrole firm, które unikają płacenia składek. Dzięki nowym przepisom ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i Skarbówka będą wymieniać się informacjami, co ułatwi wykrywanie nieuczciwych pracodawców. Na celowniku znajdą się przedsiębiorstwa zatrudniające głównie na umowach cywilnoprawnych. Od 8 lipca obowiązują nowe zasady współpracy między tymi instytucjami, co już zaowocowało przekazaniem ponad 16 tysięcy rekordów do ZUS. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, zapewnia, że emerytury są bezpieczne, a zakład ma zapewnione finansowanie. Trwają także rozmowy z pracownikami ZUS dotyczące podwyżek i jednorazowych wypłat.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MFU-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia ślub Romea i Ewy prowadzi spore zamieszanie w życiu Grzelaków. Romeo, który od dłuższego czasu mieszkał u nich po wyjeździe Aleksa do Londynu, postanawia rozpocząć nowe życie z żoną. Młody Włoch nie chce już dłużej korzystać z gościny i zamierza znaleźć własne mieszkanie. Rozpoczyna rozmowy z Wiktorem o dodatkowych godzinach pracy, by zdobyć pieniądze na wynajem. Choć Wiktor oferuje pomoc, marzenie o własnym mieszkaniu jeszcze się nie spełni. Grzelakowie, którzy traktowali Romea jak domownika, będą musieli pogodzić się z jego planami. Aldona i Borys nie będą zadowoleni z decyzji Romea, zwłaszcza że nie zaprosił ich na ślub. Zmiany w życiu młodej pary wpłyną na wszystkich bliskich. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrachigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine. Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy, co zaskoczyło zarówno widzów, jak i samych aktorów. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w postać księdza Roberta, przyznał, że przez lata nie wierzył w powrót produkcji. Teraz z radością dzieli się zakulisowymi materiałami z planu 11 sezonu, który zadebiutuje jesienią. Wznowienie zdjęć do Rancha wywołało ogromne emocje, a oczekiwania fanów są naprawdę wysokie. Na planie pojawiła się większość oryginalnej obsady, w tym Marta Lipińska i Cezary Żak. Twórcy starają się zachować unikalny klimat, który przed laty przyciągał miliony widzów. Kasprzykowski, choć kiedyś sceptyczny, teraz z entuzjazmem wraca do roli proboszcza w Wilkowyjach. Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Po niemal dekadzie przerwy widzowie mogą spodziewać się 6 świeżych odcinków. Do obsady dołącza młode pokolenie aktorów, w tym Michał Królikowski, bratanek Pawła Królikowskiego. Reżyserią ponownie zajmie się Wojciech Adamczyk, co gwarantuje powrót do klimatu Wilkowy. Cezary Żak, znany jako Paweł Kozioł, podzielił się zdjęciem z planu, sugerując, że jego postać awansowała na prezydenta. Michał Królikowski wcieli się w rolę ochroniarza prezydenta, co zapowiada wiele komicznych sytuacji. Powrót Rancha to nie tylko spotkanie z ulubionymi postaciami, ale także nowe twarze, takie jak Andrzej Seweryn czy Daniel Olbrychski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek, wspierany przez Bruna, stara się odbudować relacje z Juniorem po odkryciu przez chłopaka zdrady ojca. Junior, mimo początkowego gniewu, decyduje się dać Jarkowi drugą szansę. W obliczu rodzinnych tragedii, jak śmierć Marii i przekazanie opieki nad dziećmi Bergowej, napięcie w rodzinie nieco opada. Junior zgadza się na wspólny trening tenisowy, co prowadzi do szczerej rozmowy z Jarkiem. Tymczasem Jarek chce przedstawić Martynę swoim dzieciom, ale jej reakcja kompletnie go zaskakuje. Czy Martyna odrzuci propozycję spotkania z Hanią i Juniorem? Przyszłość romansu Jarka i Martyny stoi pod znakiem zapytania. Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Cichana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Meli podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
1: Pierwsza miłość powraca we wrześniu z nowymi odcinkami, a wśród nich zaskakujące zmiany w życiu Karola Wexlera. Po blisko 20 latach na ekranie postać grana przez Karola Strasburgera przejdzie na emeryturę. Decyzja scenarzystów była sporym zaskoczeniem dla samego aktora, który znany jest z niespożytej energii. Mimo zakończenia kariery zawodowej, Wexler nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast tego skupi się na sportowych pasjach, co doskonale odzwierciedla zainteresowania samego Strasburgera. Aktor przyznaje, że rola Wexlera stała się integralną częścią jego życia. Nowe odcinki będzie można oglądać na kanale Polsat oraz online. 4262 odcinku Na Wspólnej Weronika Rostocka stanie przed dramatycznym wyzwaniem. Przyjeżdżając do szpitala po lwa, zauważy Ewelinę, żonę Grega, dokonującą samookaleczenia. Zszokowana prawniczka postanowi nie ujawniać tego przed Eweliną, ale natychmiast podzieli się swoimi spostrzeżeniami z Nalepą. Weronika nie zamierza zostawić Eweliny samej z problemem i próbuje umówić się z nią na spotkanie. Jednak Ewelina odwołuje wizytę, tłumacząc się chorobą. W 4263 odcinku zdeterminowana Weronika odwiedzi Kalskich w ich domu, nie zważając na ewentualną złość Grega. Czy uda jej się odkryć prawdę? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na polskiej scenie politycznej trwa burza po odejściu ponad 30 osób z Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, co wywołało niezadowolenie wśród polityków PiS. Jarosław Kaczyński ma być niezadowolony z wystąpienia Kurskiego i planuje rozmowę z nim. Wystąpienie Kurskiego spotkało się z krytyką, między innymi ze strony senatora Stanisława Karczewskiego. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków. Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
2: Kreml odrzuca spekulacje o planach rekrutacji 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, które pojawiły się po wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Rosja nie komentuje również doniesień o możliwym zawieszeniu broni w przestrzeni powietrznej, które miałyby być omawiane podczas spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Tymczasem Ukraina i Stany Zjednoczone pracują nad nowymi propozycjami pokojowymi, które mają być przedstawione Moskwie. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Astrologia wskazuje, że skorpiony, panny, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które cechuje największa nieufność. Skorpiony obawiają się zdrady, panny są krytyczne i analityczne, koziorożce cenią stabilność, a raki chronią swoje emocje. Warto jednak pamiętać, że astrologia to dziedzina rozrywkowa i nie należy traktować jej opisów dosłownie. Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet.
2: W warszawskiej fabryce Norblina trwa lato pełne atrakcji w Artbox Experience i Artbox Metaverse. Wszystkie imersyjne wystawy zostały przedłużone do końca sierpnia, oferując podróże w czasie i przestrzeni. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą zwiedzać wystawy bezpłatnie od poniedziałku do piątku. Wśród propozycji znajdziemy m.in. Leonardo vs. Michał Anioł oraz Retro Warszawa, które będą prezentowane naprzemiennie co drugi tydzień. Lubelska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna, podejrzewany o przestępstwa narkotykowe, został ujęty w zwierzyńcu pod koniec lipca. Zatrzymanie było efektem współpracy polskich i niemieckich służb. Teraz czeka go ekstradycja do Niemiec, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami. Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem.
1: Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program. Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Callum Turner, świeżo upieczony mąż Dua Lipy, nie zwalnia tempa. Po luksusowym miesiącu miodowym aktor rzuca się w wir pracy, wcielając się w główną rolę w ekranizacji kultowej powieści Neuromancer Williama Gibsona. Na San Diego Comic Con zaprezentował pierwsze fragmenty serialu, który zadebiutuje na Apple TV Plus w styczniu przyszłego roku. Ciekawe, czy jego żona będzie równie zachwycona jak fani cyberpunku.
1: Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka. Niemiecka legenda power metalu Halloween nie zwalnia tempa. Po sukcesie albumu Giants and Monsters z zeszłego roku zespół już prawie skończył pracę nad nowym krążkiem. Michael Kiske, wokalista grupy, zdradził, że 90% materiału jest gotowe, a fani nie będą musieli długo czekać na kolejne dźwięki. Wygląda na to, że kreatywna machina Halloween działa na pełnych obrotach, a muzycy nie zamierzają się zatrzymywać, mimo intensywnego koncertowania na całym świecie. W 1990 roku muzycy Judas Priest znaleźli się w centrum jednego z najbardziej absurdalnych procesów w historii rocka. Oskarżono ich o to, że ukryte komunikaty na płycie pchnęły 2 nastolatków do samobójstwa. Sąd jednak uznał, że rzekome DOIT było jedynie przypadkowym zlepkiem dźwięków, a nie celowym przekazem. Proces ten, choć kosztowny dla zespołu, stał się kluczowym momentem w walce z histerią wokół heavy metalu i pokazał, że czasem to nie muzyka, a życie pisze najtrudniejsze scenariusze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. Członkowie legendarnego Genesis, Peter Gabriel, Tony Banks i Mike Rutherford znowu razem w studiu. Nie, nie planują nowej trasy koncertowej, ale pracują nad reedycją debiutanckiego albumu From Genesis to Revelation. Po ponad 55 latach od premiery krążek powróci w październiku w odświeżonej wersji, z nowymi miksami i dodatkowymi materiałami. Fani mogą spodziewać się wersji Deluxe z 4 płytami CD i Blu-ray, a także podwójnego winylu dla miłośników analogowego brzmienia. Cóż, nostalgia ma swoją cenę, ale kto by się tym przejmował, gdy można znów poczuć magię lat 60. w nowym wydaniu. Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Setropiu pod Płockiem doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-latka na quadzie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w dwa zaparkowane samochody i ogrodzenie posesji. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia. Po głośnym procesie Łukasza Żaka tylko jeden z jego trzech kolegów trafił do aresztu. Kacper K. został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Mikołaj N. jest poszukiwany przez policję, a status Damiana J. wciąż jest weryfikowany. Wszyscy trzej zostali skazani na kary więzienia za utrudnianie śledztwa i brak pomocy ofiarom wypadku na trasie łazienkowskiej. Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
2: W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia.
1: 61-letnia pani Grażyna zmarła po tym, jak trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zawału serca. Mimo że pierwsze badanie EKG wskazywało na ostry zawał, kobieta nie została od razu skierowana na oddział kardiologiczny. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawiadomienie złożyła rodzina zmarłej, licząc na poprawę standardów medycznych.
2: Na ulicy Stawki w Śródmieściu doszło do kolejnej awarii torów tramwajowych. Betonowa płyta zapadła się, co sparaliżowało ruch tramwajowy między ulicami Pokorną i Dubois. Tramwaje linii 16, 17 i 76 kursują objazdami, a naprawa potrwa dwa dni. Kompleksowy remont torowiska planowany jest dopiero na 2028 rok. Tężnie Solankowe, przez lata uważane za miejsca relaksu i zdrowia, mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne. Badania wykazały, że poziom zanieczyszczenia bakteriami w tych obiektach przekracza dopuszczalne normy. Eksperci ostrzegają, że przebywanie w ich pobliżu może być szkodliwe dla zdrowia. Mieszkańcy coraz częściej wybierają inne miejsca o sprawdzonych właściwościach zdrowotnych. Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę podczas próby podpalenia drewnianych zrębów w pobliżu lasu. Zatrzymany, który jest strażnikiem,

0: 57 lat, a ich zniszczenie to poważna strata przyrodnicza. W Konotopiu na Kujawach dobiega końca budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, który osiągnie 55 metrów wysokości. Inwestycja finansowana przez Romana Karkosika przyciąga już teraz wielu turystów, mimo że oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 15 sierpnia. Pomnik wraz z tarasem widokowym ma stać się nową atrakcją regionu. Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do zderzenia 6 samochodów, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, a służby pracują nad usunięciem skutków wypadku. Choć nikt nie ucierpiał, kierowcy muszą liczyć się z korkami, które mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Dodatkowo, rano na tej samej trasie auto uderzyło w bariery ochronne, co również wpłynęło na płynność ruchu.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców, Nasti i Maksyma, w okolicy pętli autobusowej na Zakrzowie. Powodem ataku był ukraiński akcent, co potwierdzają relacje rodziny poszkodowanych. Nastia doznała poważnych obrażeń i wymagała interwencji chirurgicznej. Policja prowadzi śledztwo, a rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.
0: Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy szybko dotarli na miejsce i wydostali chłopca przy użyciu technik linowych. GOPR apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i trzymanie się wyznaczonych szlaków. W Szklarskiej Porębie zatrzymano 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. W jednym z przypadków poprosiła o szklankę wody, a następnie wykorzystała nieuwagę właścicielki mieszkania, by ukraść pieniądze. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 10 tysięcy złotych. Policja nadal prowadzi działania, by odzyskać skradzione przedmioty i sprawdzić, czy kobieta nie jest związana z innymi kradzieżami.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artioms Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
2: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. Tadej Pogacar po raz 5 triumfuje w Tour de France, ale jego sukces nie jest wolny od kontrowersji. Słoweniec przyznaje, że nieustanne kontrole antydopingowe stały się dla niego codziennością, porównując je do wizyt w supermarkecie. Jego dominacja na trasie budzi pytania o doping, a porównania do Lensa Armstronga tylko podsycają wątpliwości. Pogacar musi zmagać się nie tylko z rywalami, ale i z podejrzeniami, które rzucają cień na jego osiągnięcia.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8. pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena French i Magda Linette walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu.
1: Agnieszka Radwańska świętuje 6. urodziny swojego syna Jakuba. Była tenisistka podzieliła się zdjęciem z urodzinowej imprezy, pokazując, jak bardzo urósł jej syn. Jakub często towarzyszy rodzicom na turniejach tenisowych, co pozwala mu poznawać atmosferę sportowych wydarzeń. Radwańska, która zakończyła karierę w 2018 roku, czerpie teraz radość z macierzyństwa.
2: Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę w Chicago Fire. Jednak jego forma na boisku pozostawia wiele do życzenia. W 2 pierwszych meczach nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2 spotkania. Mimo to zarobki Lewandowskiego robią wrażenie. Jego roczne wynagrodzenie może sięgać nawet 20 milionów dolarów. Andrzej Gołota, zaskoczony wysokością tej kwoty, nie krył zdziwienia, że takie pieniądze są możliwe w amerykańskiej piłce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
2: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Szef FIFA Gianni Infantino znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnych decyzjach podczas mundialu w Ameryce Północnej. Szczególne oburzenie wywołało dopuszczenie do gry zawieszonego piłkarza Stanów Zjednoczonych Polarina Baloguna. Infantino odpowiedział na zarzuty, publikując obszerne oświadczenie, w którym broni organizacji turnieju i krytykuje swoich przeciwników. Podkreślił, że decyzje sędziowskie są powszechne w wielu ligach na świecie. Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po tragicznej śmierci Kalilu Mohameda Traoré. 38-letni malijski pomocnik zginął w wypadku drogowym. Traoré był znany z występów w klubach z Francji, Danii i Maroka, a także z reprezentacji Mali, z którą zdobył brązowy medal na Pucharze Narodów Afryki w 2013 roku. Klub FC Sochaux Montbéliard, którym grał w latach od 2012 do 2014, złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wisła Kraków Kraków po 4 latach wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, pokonując GK z Katowice 2-1. Mecz odbył się przy udziale ponad 31 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami emocjonującego widowiska. Po nerwowej pierwszej połowie Wisła zdominowała rywali w drugiej części gry, zdobywając 2 kluczowe gole. Trenerzy obu drużyn podkreślali intensywność spotkania i atmosferę na trybunach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje widzów. W nowym sezonie Magda i Andrzej Budzyńscy, znani z nieustannych zmagań z przeciwnościami losu, nie zaznają spokoju. Choć sprzedali siedlisko i wrócili do Warszawy, ich życie zawodowe i osobiste nadal pełne jest wyzwań. Andrzej angażuje się w trudne sprawy, a Magda znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Wątek z gangsterem Igorem Jabłońskim, który zagraża Paulinie, wciąż pozostaje nierozwiązany. Budzyńscy, choć zawsze gotowi do pomocy, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Czy nowy sezon przyniesie im chwilę wytchnienia, czy też znów staną przed kolejnymi zagrożeniami? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
2: W serialu na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4259 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 20.15 na TVN, Janusz wpada w niezłe tarapaty. Podczas lekcji z Teresą Bednarczuk nieświadomie krytykuje jej własne opowiadanie, myśląc, że to zwykły materiał do analizy. Ta niezręczna pomyłka może poważnie zachwiać ich relacje. Wcześniej, w 4258 odcinku, Janusz z zapałem przygotowywał się do matury z języka polskiego, zachwycony atmosferą zajęć. Jednak jego entuzjazm szybko zostaje wystawiony na próbę. Czy uda mu się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
1: W 4263 odcinku na Wspólnej Jarek Berg staje przed trudnym wyzwaniem, próbując odzyskać zaufanie juniora po tym, jak syn przyłapał go z Martyną. Dzięki pomocy Bruna Jarek organizuje spotkanie z juniorem, które może zmienić wszystko. Junior, mimo początkowej złości, decyduje się dać przybranemu ojcu jeszcze jedną szansę. Tymczasem Jarek postanawia w końcu zapoznać Martynę ze swoimi dziećmi, co prowadzi do nieoczekiwanej reakcji Wrońskiej. Czy Martyna zaakceptuje Hanię i juniora, czy może jej reakcja zaskoczy wszystkich? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: Rancho, Zemsta Wiedźm to długo wyczekiwana kontynuacja kultowego serialu, która powraca po niemal 10 latach przerwy. Nowy sezon, składający się z 6 odcinków, ponownie przeniesie widzów do Malowniczych Wilkowej. Reżyserem jest Wojciech Adamczyk, co gwarantuje powrót do niepowtarzalnego klimatu. Do obsady dołączył młody Michał Królikowski, bratanek niezapomnianego Pawła Królikowskiego, co wzbudziło ogromne poruszenie wśród fanów. W sieci furorę robi zdjęcie Cezarego Żaka z planu, na którym widać Michała w roli ochroniarza nowego prezydenta. Powrót ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak, Katarzyna Żak czy Artur Barciś, oraz nowe twarze, jak Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski, zapowiadają niezapomniane emocje. Serial, który kiedyś podbił serca milionów, znów obiecuje dostarczyć mnóstwo śmiechu i wzruszeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 991 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Tansel, nie cofając się przed niczym, planuje opóźnić powrót do zdrowia Poiraza, zlecając bratu przecięcie przewodu kroplówki. Semich, mimo obaw, wykonuje polecenie siostry, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń w szpitalu. Na szczęście Nana zauważa przeciekający przewód i w porę wzywa pomoc. Dzięki szybkiej reakcji Nazli, Poiraz otrzymuje nową kroplówkę i jego życie zostaje uratowane. Czy Tansel i Semich poniosą konsekwencje swoich działań? Odcinek pełen napięcia. Już dziś o 16 na TVP1.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonującą fazę. W 447 odcinku, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o 15.05 na TVP2, atmosfera w posiadłości staje się coraz bardziej napięta. Jana podejmuje odważne kroki, by chronić bliską osobę przed dawnym wrogiem. Równocześnie między mieszkańcami pałacu dochodzi do ostrej wymiany zdań, która szybko wymyka się spod kontroli. Romulo ostrzega Katalinę przed bezwzględną markizą, a Margarita dąży do sformalizowania związku z Ayalą. W tle tych wydarzeń Lorenzo skupia się na usprawnieniu produkcji dżemów. Serial przenosi nas do słonecznej Andaluzji, gdzie luksus miesza się z mrocznymi sekretami, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Panna Młoda wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 161 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o 17.20 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej mroczna. Bejza zmaga się z trudnościami macierzyństwa, a tajemnice i nieoczekiwane decyzje domowników wprowadzają chaos. Cichan odkrywa, że nie jest ojcem dziecka Hanser, co prowadzi do nowych konfliktów. Jonca ryzykuje, by choć na chwilę potrzymać syna na rękach, a Cemil podejmuje drastyczne kroki. To dopiero początek zawirowań, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i niespodziewanym uczuciu, które rozwija się w cieniu intryg.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witewskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia z zakulis. W nowym sezonie Tomasz Witewski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witewskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy opuszczają Prawo i Sprawiedliwość. Wśród nich są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii, co było wymogiem Jarosława Kaczyńskiego. Jutro Komitet Polityczny PiS podejmie decyzję o ich dalszym członkostwie. Sprawa nie jest związana z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough.
3: Na parkingu w Gatlinburgu w stanie Tennessee pojawił się niespodziewanie czarny niedźwiedź, co wywołało panikę wśród ludzi. Zdarzenie miało miejsce 18 lipca, a nagranie z tego incydentu pokazuje, jak niektórzy uciekają, podczas gdy inni filmują zwierzę. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował nikogo i oddalił się bez wyrządzania krzywdy. Gatlinburg leży w pobliżu Parku Narodowego Great Smoky Mountains, gdzie takie spotkania nie są rzadkością.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dramatyczne wydarzenia na festiwalu w Kolumbii. Rozjuszony byk wskoczył na trybuny stadionu w miejscowości Castilla, powodując panikę wśród widzów. Co najmniej 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Lokalne władze apelują o zakaz organizowania takich imprez. Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu. Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu.
3: Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację.
3: W Warszawie trwa wyjątkowa wystawa łącząca historię fabryki Norblina z imersyjnym doświadczeniem Retro Warszawa w Artbox Experience. Od 18 lipca do 30 sierpnia można zwiedzać oba miejsca na jednym bilecie, odkrywając przemysłowe dziedzictwo stolicy oraz jej przedwojenną atmosferę. Dla rodzin z dziećmi do 18 roku życia przygotowano specjalną ofertę – bezpłatne zwiedzanie obu atrakcji. To doskonała okazja, by latem zanurzyć się w bogatą historię Warszawy.
2: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miniony weekend w Budzie Ruskiej odbyły się tradycyjne imieniny Anny Komorowskiej. W ogrodzie byłej pary prezydenckiej goście mogli delektować się wykwintnymi potrawami i koncertem skrzypaczek z Katowic. Anna Komorowska postawiła na sportową elegancję, wybierając wygodny strój na tę okazję. Impreza, jak co roku, przyciągnęła wielu przyjaciół i krewnych.
3: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Ciało tajemniczej kobiety znaleziono w Warszawie kilka lat temu. Ze zdjęcia, które w pobliżu miejsca zbrodni znalazł jeden ze świadków, wynika, że mogła być stosunkowo młoda, choć późniejsze policyjne retrospekcje niekoniecznie pasują do tego opisu. Jej zwłoki znaleziono w garażu numer 58. Nie ulegało wątpliwości, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie, jednak nigdy nie ustalono, kim była ofiara brutalnego zabójstwa, ani kto dopuścił się tego okropnego czynu. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Takie historie zdarzają się w Polsce rzadko, a przynajmniej mało się o nich mówi. Albo policjanci nie chcą chwalić się nierozwiązanymi sprawami w zakresie ustalania tożsamości nieznanych ofiar, albo nie jest to temat wystarczająco atrakcyjny dla mediów. Chyba że w grę wchodzi zabójstwo. Do takowego miało dojść w Warszawie jesienią 2016 roku, a przynajmniej tak wynika z późniejszych ustaleń funkcjonariuszy. Niecały rok od zbrodni, dokładnie 27 maja 2017 roku, odkryto zwłoki stosunkowo młodej kobiety. Blondynka, niekoniecznie pochodzenia polskiego, znajdowała się w garażu numer 58. Jeden z wielu, jakie były usytuowane przy ulicy Karczewskiej 7 na warszawskiej Pradze Południe. Tego dnia, w godzinach porannych, administrator obiektu udał się na miejsce po tym, jak jego wielokrotne próby skontaktowania się z dzierżawcą spaliły na panewce. Tajemniczy jegomość nigdy nie zgłosił się po odbiór rzeczy pozostawionych w garażu, a potem kontakt z nim się urwał. Nie wiadomo, czy miał jakiś związek z makabrycznym odkryciem, którego dokonano w obiekcie. Mundurowi tego konkretnego wątku prawie w ogóle nie poruszają w rozmowach z dziennikarzami. Albo to ślepy trop, albo być może jest w tym jakaś taktyka. Jeśli to drugie, to dość nietrafiona, bo nadal nie doczekaliśmy się finału śledztwa. Co jednak znaleziono we wspomnianym garażu numer 58? Najpierw Bogdan M., właściciel obiektu, musiał jakoś dostać się do środka. Na tym terenie, który dziś już nie istnieje, znajdowało się wówczas łącznie 168 garaży. Mężczyzna najpierw musiał odszukać właściwy numer, a gdy już to zrobił, okazało się, że wejście jest zamknięte na kłódkę. Bogdan M. nie miał klucza, ale nie wezwał specjalistycznej pomocy, jakiegoś eksperta, albo nie próbował nawet sam uporać się z problemem, tylko zaczepił znajdującego się nieopodal bezdomnego, którego poprosił o pomoc. Podszedł do mnie i kazał mi rozwalić tę kłódkę, zeznawał później mężczyzna w rozmowie z policjantami. Z jego relacji wynika, że właściciel narzekał jeszcze na brak odpowiedzi na listy, ponaglające o zgłoszenie się. Chodziło mu zapewne o dzierżawcę, który ignorował wezwania do stawienia się na miejscu i uprzątnięcia po sobie bałaganu. Po krótkiej szamotaninie z zamkiem zabezpieczenia puściły i mężczyznom udało się wspólnie otworzyć garaż. Wtedy uderzył ich straszliwy odór, smród wręcz nie do wytrzymania. Bogdan M. dostrzegł w półświetle sylwetkę jakiejś osoby, a raczej tego, co z niej zostało. Kazał bezumnemu zamknąć garaż, a następnie na miejsce wezwano policję. Był przerażony, aż zrobił wielkie oczy. Mówił potem śledczym świadek całego zajścia. Nie było w tym zachowaniu jednak nic dziwnego. Taki widok, wywołujący zimny dreszcz i rzucający na kolana, wstrząsnąłby niemal każdym. Przebyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili, że w garażu numer 58 przy ulicy Karczewskiej w Warszawie znajdowały się ludzkie zwłoki. Z analizy biegłych wynikało, że należały do kobiety, ale ciało znajdowało się w stanie daleko posuniętego rozkładu, więc trudno było o większe szczegóły dotyczące charakterystyki jej wyglądu, przynajmniej na tamten moment. Opisano za to ubiór. Denatka w dniu morderstwa ubrana była w dżinsy typu rurki marki Only w rozmiarze 26. Spodnie były spięte skórzanym paskiem. Ofiara miała na sobie ponadto sweter, czarną kurtkę i charakterystyczne złote półbuty firmy Libero w rozmiarze 37. We włosach koloru blond, raczej cienkich i możliwie lekko falistych, kobieta miała dwie ozdobne wsówki, a na palcach pierścionki. Jeden złoty z niebieskim oczkiem, a drugi srebrny. Paznokcie miała pomalowane na czerwono. Wzrost 160 cm, wiek między 30 a 40 lat i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o opis ciała. Oczywiście natychmiast przystąpiono do przeszukiwania zarówno garażu, jak i pobliskiego terenu. Na miejscu nie znaleziono dokumentów, które pomogłyby w ustaleniu tożsamości kobiety. W kieszeniach jej spodni znajdowały się natomiast przedmioty wskazujące na to, że niedługo przed śmiercią musiała udać się na spotkanie towarzyskie. Śledczy nie zdradzili jednak, z uwagi na dobro postępowania, o jakie konkretne przedmioty chodziło. Biegli z zakresu medycyny sądowej długo pracowali nad rozwikłaniem zagadki, jaką przed nimi postawiono. Ich zdaniem do brutalnego morderstwa nieznanej kobiety mogło dojść jesienią 2016 roku. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wydało ekspertyzę, zgodnie z którą udało się odtworzyć wizerunek ofiary, który mundurowi upublicznili na początku stycznia 2018 roku. Różnił się on co prawda od zdjęcia, jakie niedługo później znalazł jeden ze świadków w pobliżu miejsca zdarzenia, ale specjaliści byli przekonani, że właśnie tak mogła wyglądać za życia kobieta. Dr Karol Piasecki, kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego, w rozmowie z portalem Onet podawał, że denatka mogła mieć niebieskie bądź szaro-niebieskie tęczówki, a na czole szczątkową fałdę mongolską. To określenie na fałd skóry, który zakrywa wewnętrzny kącik oka i jest charakterystyczne dla wielu populacji azjatyckich, choć nie tylko u nich występuje. Dodatkowo w opisie zaznaczono, że miała szeroko rozstawione oczy oraz małe usta. Mimo że zwłoki znajdowały się w stanie daleko posuniętego rozkładu, to ekspertom udało się ustalić przyczynę śmierci ofiary. Prokuratura postanowiła jednak nie podawać tej informacji do wiadomości publicznej, aby nie sugerować przebiegu wydarzeń potencjalnym świadkom, którzy mogliby się do niej zgłosić. To miało też zapobiec pojawieniu się osób atencyjnych, które przez udział w sprawie chciały wzbudzić zainteresowanie sobą, a nie realnie pomóc w rozwikłaniu zagadki. Gdyby prokuratura zdradziła więcej szczegółów, takie osoby mogłyby to wówczas wykorzystać. Takiej przynajmniej argumentacji używali śledczy. Jednocześnie polska agencja prasowa potwierdziła w rozmowach z funkcjonariuszami, że kobieta została brutalnie zamordowana. Do zbrodni niekoniecznie doszło zaś w samym garażu. W ocenie tych, którzy wnikliwie pracowali nad tą sprawą, do zabójstwa mogło dojść w zupełnie innym miejscu, a ciało po prostu tam podrzucono. Pojawia się jednak pytanie, skąd sprawca miałby klucze do garażu numer 58, by najpierw go otworzyć, podrzucić zwłoki, a potem zamknąć? To znowu rzucałoby podejrzenia na ewentualnego dzierżawcę, o którym policjanci nie chcą mówić. Wątek właściciela obiektu także szybko został wyciszony. Brakowało dowodów na ewentualną winę tych, których prześwietlano na początku wszystkich działań mundurowych. Wśród znaków szczególnych odnotowanych na ciele ofiary, mundurowi zwrócili natomiast uwagę na zły stan uzębienia u tak młodej osoby, który nie był spowodowany rozkładem zwłok. Kobieta była pozbawiona niektórych zębów. Nie udało się jednak doprecyzować, czy straciła je wcześniej, czy może w wyniku ataku nieznanego sprawcy. Zły stan uzębienia miał według specjalistów wskazywać na pochodzenie ofiary z gorzej sytuowanej grupy społecznej. Jednocześnie kobietę stać było na szeroki zakres interwencji protetycznej. Ujawniono u niej bowiem między innymi obecność licówek. Przez kilka pierwszych miesięcy śledztwa policjanci zapewniali, że robią wszystko co w ich mocy, by poznać tożsamość kobiety i sprawcy lub sprawców morderstwa. Przesłuchano kilkudziesięciu świadków, sprawdzano nagrania monitoringu, próbowano nawet powiązać ofiarę z informacjami o zaginięciach kobiet w całym kraju. Bezskutecznie. W sprawie nigdy nie doszło do przełomu. Rok po odnalezieniu ciała jedna z bezdomnych zgłosiła się na policję, potem jak w pobliżu miejsca zdarzenia odnalazła zdjęcie mogące mieć związek ze sprawą. Na fotografii znajdowała się młoda dziewczyna. Rzeczywiście częściowo przypominała odtworzoną przez ekspertów twarz ofiary, ale była młodsza niż zakładano. Pojawiły się dwie teorie. Albo to zdjęcie faktycznej ofiary, tylko że z czasów młodości, albo to zupełnie inna osoba i zwykły zbieg okoliczności, że na zdjęcie natrafiono w tym rejonie, po takim czasie. Jedno jest pewne. Znalezisko nie przyczyniło się do ustalenia tożsamości kobiety. Prokuratura nie wyklucza, że zamordowana nie jest Polką. Mogła być na przykład obywatelką jednego z krajów leżących za wschodnią granicą Polski. Baza AFIS, w której znajdują się tysiące odcisków palców różnych ludzi, nie pomogła w zidentyfikowaniu kobiety. Efektów nie przyniosło też pobranie materiału DNA do badań. W żadnym elektronicznym systemie nie znajdowały się próbki, które byłyby zgodne z tym, co ujawniono na warszawskiej Pradze Południe. Policyjne dane wskazują ponadto, że ofiara od momentu zaginięcia prawdopodobnie nie była poszukiwana. Nikt nie zgłosił też zaginięcia podobnej osoby. Mimo współpracy z zagranicznymi służbami, licznymi publikacjami w mediach, znów nie doszło do przełomu. Na przestrzeni lat pojawiło się natomiast wielu świadków przekonanych o tym, że mają ważne informacje w tej sprawie. Po jednej z publikacji na temat kobiety w złotych trzewikach do redakcji Superekspresu zgłosiła się m.in. była pracownica stoiska na bazarze Szembeka, sugerując, że kobieta ze zdjęcia przypomina jej jedną z handlujących kiedyś tam osób. Nie potrafiła jednak podać więcej konkretów. W 2022 roku rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie Marcin Saduś mówił Superekspresowi, że ciągle zgłaszają się do nich kolejne osoby. Przekazują nam one rzeczywiście istotne dla śledztwa informacje. Zarzekał się prokurator, ale czynności dochodzeniowo-śledcze na moment nagrywania tego programu, czyli 8 lat po odnalezieniu zwłok kobiety, nie pozwoliły na rozwiązanie tej tajemniczej sprawy. Na razie działania utknęły w martwym punkcie. Czy kiedykolwiek dowiemy się prawdy na temat tego, kim była ta kobieta, w jakich okolicznościach zginęła, gdzie i dlaczego? Kto jest sprawcą i czy agresor był tylko jeden? Niewykluczone, że niebawem sprawa trafi do stołecznego archiwum X, któremu być może uda się poznać odpowiedzi na przynajmniej niektóre z tych pytań. Póki co śledztwo nadal trwa. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat kobiety, jej tożsamości, ale nie tylko, powinien niezwłocznie skontaktować się z najbliższą jednostką policji. Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z miłości do zwierząt, postanowiła zrewolucjonizować polskie prawo i edukację. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim pracuje nad ustawą, która ma poprawić los czworonogów, wprowadzając między innymi rejestr oprawców zwierząt. Ale to nie wszystko. Artystka chce, by dzieci uczyły się empatii, patriotyzmu i zdrowego stylu życia. Bo przecież kto potrzebuje nudnego wiedzy o społeczeństwie, gdy można mieć lekcje oddychania? Czyżby Doda szykowała się na ministra edukacji? Czas pokaże. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami pojawi się nowa gwiazda, Estelle François z Francji. Ta tajemnicza tancerka, której wiek pozostaje zagadką, zaczęła tańczyć już jako 9-letnia i ma na koncie sukcesy na międzynarodowych scenach. W jesiennej edycji show zmierzą się także takie osobistości jak Joanna Jędrzejczyk czy Mandaryna. Cóż, zapowiada się, że parkiet będzie gorący jak nigdy.
2: Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, nasza ulubiona para z Krainy Celebrytów, właśnie świętują 8 lat małżeńskiej sielanki. Z tej okazji uraczyli nas rodzinnym zdjęciem, co w ich przypadku jest prawdziwym rarytasem. Dzieci w okularach przeciwsłonecznych, jakby już teraz przygotowywały się na życie w blasku fleszy. Ciekawe, czy Antonina pójdzie w ślady mamy i zostanie kolejną królową piękności, czy może wybierze karierę muzyczną jak tata.
1: Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Smolasty, znany z hitów i współpracy z gwiazdami, postanowił na chwilę zniknąć z radarów mediów, by odpocząć i może coś nowego stworzyć. Jednak nie ma mowy o leniuchowaniu, bo lato to dla niego czas koncertów. Ostatnio na dniach gminy Kurzętnik spotkał się z Michałem Wiśniewskim, co oczywiście musiało trafić do sieci. Zdjęcia z tego zakulisowego spotkania z Wiśniewskim odsłaniającym brzuch wywołały lawinę spekulacji o możliwym wspólnym singlu. Czyżby szykował się nowy hit? Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
2: Anna Wyszkoni, nasza nieustraszona gwiazda, znowu zaskakuje. Właśnie wrzuciła do sieci klip do swojego nowego singla Cizia, który pokazuje, jak świetnie bawi się z przyjaciółką. Bez wymyślnych scenariuszy, za to z pełnym luzem i autentycznością. Anna udowadnia, że życie jest za krótkie na kompromisy. Jej poprockowy manifest siły i niezależności to prawdziwy hit, a spontaniczne ujęcia z telefonu na pewno zaskoczą fanów. Wielka miłość z Rolnik szuka żony okazała się być krótkotrwałym romansem. Gabriel, który zaskoczył wszystkich wyborem Weroniki, teraz oficjalnie potwierdził ich rozstanie. Choć początkowo wydawało się, że to Klaudia będzie jego wybranką, Gabriel postawił na Weronikę, co wywołało niemałe zamieszanie. Teraz, zamiast wspólnych zdjęć, mamy jedynie prośbę o uszanowanie prywatności. Cóż, życie na wsi bywa równie burzliwe, jak w wielkim mieście.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żużlowcy to prawdziwi globtroterzy, którzy dla miłości są gotowi przemierzać setki kilometrów na treningi. Ich partnerki, znane jako żużlowe Wax, nie tylko wspierają ich na co dzień, ale czasem nawet przeprowadzają się na drugi koniec świata, by być bliżej ukochanych. PGE Ekstraliga, uznawana za najsilniejszą ligę żużlową na świecie, przyciąga najlepszych zawodników, generując milionowe przychody. W tym sezonie drużyny takie jak Orlen Oil Motor Lublin czy Betard Sparta Wrocław walczą o tytuł drużynowego mistrza Polski, a emocje sięgają zenitu. Majka Jeżowska, królowa dziecięcych przebojów, wciąż nie zwalnia tempa, choć jej emerytura z ZUS-u to zaledwie niecały 1000 zł. Artystka, która kiedyś koncertowała codziennie, teraz wybiera jakość ponad ilość, występując rzadziej, ale za wyższe stawki. Zamiast narzekać, Majka zmieniła podejście do finansów, pokazując, że można żyć godnie, nawet gdy państwo nie rozpieszcza. A przy okazji wciąż broni artystów, którzy nie mieli tyle szczęścia w karierze. W świecie ciężkiego metalu nastał koniec pewnej epoki. Andy LaRocque, legendarny gitarzysta, po ponad 40 latach opuszcza szeregi zespołu King Diamond. Oczywiście wszystko w duchu szacunku i przyjaźni, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Na jego miejsce wkracza Gus G, znany z występów z Ozzym Osbornem. A fani Kinga Diamonda? Cóż, nadal czekają na nowy album, który miał być wydany już w zeszłym roku. Ale kto by się spieszył, prawda? Warszawski zespół Tabula Rasa znowu zaskakuje. Ich najnowszy singiel Diamenty to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Rockowe riffy, nowoczesne syntezatory i emocjonalny przekaz. Utwór opowiada o sile, która rodzi się z życiowych przeciwności, a teledysk do niego to prawdziwa uczta dla oka. Tabula Rasa nie boi się eksperymentować i udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i emocje, które łączą ludzi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. W Szpitalu Brudnowskim doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letnia pacjentka zmarła na skutek zawału serca, mimo że wstępne badania wskazywały na konieczność natychmiastowej interwencji kardiologicznej. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
2: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: Aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach uratowała życie 20-letniego mężczyzny. W niedzielny wieczór zauważyła niepokojący komentarz na profilu komendy, który wskazywał na zamiar popełnienia samobójstwa. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i współpracy z dyżurnym, mężczyzna został odnaleziony i trafił do szpitala psychiatrycznego. To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest reagowanie na sygnały zagrożenia życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tężnie solankowe, które przez lata uchodziły za miejsca prozdrowotne, mogą być bardziej zanieczyszczone niż obory. Badania profesor Katarzyny Wolny-Kołatki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykazały wysokie stężenie bakterii, w tym Escherichia coli, w krakowskich tężniach. Mimo to obecne przepisy nie wymagają podejmowania działań w celu ograniczenia tego zagrożenia. Jacek Jaworek, poszukiwany przez 3 lata za zabójstwo rodziny w Borowcach, ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D. Kobieta obecnie odpowiada przed sądem za udzielenie mu schronienia. Jaworek popełnił samobójstwo w 2024 roku, a jego ciało znaleziono niedaleko miejsca zbrodni. Prokuratura bada teraz sprawę wycieku zdjęć jego zwłok do internetu.
1: Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł.

0: Padł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku, gdy próbował podpalić stos drewnianych zrębów na skraju lasu. Zatrzymany jest strażakiem ochotnikiem i podejrzewa się, że może mieć związek z serią podpaleń w powiecie goleniowskim. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 288 kodeksu karnego i został objęty dozorem policji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Darłowie i Darłówku wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowych warunków na morzu. Czerwone flagi powiewają na plażach, a ratownicy apelują o niewchodzenie do wody. Silne fale i niska temperatura powietrza uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie odnotowano obecności sinic. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu poleceń ratowników.
2: W Konotopiu dobiega końca budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, mierzącego 55 metrów. Inwestycja zainicjowana przez milionera Romana Karkosika i jego żonę już teraz przyciąga turystów z całej Polski. Opinie na temat monumentu są podzielone. Jedni są zachwyceni, inni sugerują, że fundusze mogłyby być przeznaczone na inne cele. Tymczasem w Walkowni, Metali, dziedzice na Śląsku, związanej z Karkosikiem, planowane zwolnienia grupowe zostały ograniczone z 200 do 150 etatów.
0: W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów. Wczoraj wieczorem na wrocławskim Zakrzowie doszło do brutalnego ataku na młodą parę z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani w pobliżu pętli autobusowej, prawdopodobnie z powodu ich ukraińskiego akcentu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń, a ich bliscy apelują o pomoc w ujęciu sprawców. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do karambolu z udziałem 6 samochodów. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany, co powoduje kilkukilometrowe korki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby apelują o ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna intensywne kontrole firm, które unikają płacenia składek. Dzięki nowym przepisom ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i Skarbówka będą wymieniać się informacjami, co ułatwi wykrywanie nieuczciwych pracodawców. Na celowniku znajdą się przedsiębiorstwa zatrudniające głównie na umowach cywilnoprawnych. Od 8 lipca obowiązują nowe zasady współpracy między tymi instytucjami, co już zaowocowało przekazaniem ponad 16 tysięcy rekordów do ZUS. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, zapewnia, że emerytury są bezpieczne, a zakład ma zapewnione finansowanie. Trwają także rozmowy z pracownikami ZUS dotyczące podwyżek i jednorazowych wypłat.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia ślub Romea i Ewy prowadzi spore zamieszanie w życiu Grzelaków. Romeo, który od dłuższego czasu mieszkał u nich po wyjeździe Aleksa do Londynu, postanawia rozpocząć nowe życie z żoną. Młody Włoch nie chce już dłużej korzystać z gościny i zamierza znaleźć własne mieszkanie. Rozpoczyna rozmowy z Wiktorem o dodatkowych godzinach pracy, by zdobyć pieniądze na wynajem. Choć Wiktor oferuje pomoc, marzenie o własnym mieszkaniu jeszcze się nie spełni. Grzelakowie, którzy traktowali Romea jak domownika, będą musieli pogodzić się z jego planami. Aldona i Borys nie będą zadowoleni z decyzji Romea, zwłaszcza, że nie zaprosił ich na ślub. Zmiany w życiu młodej pary wpłyną na wszystkich bliskich.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4261 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Jarek przekaże Elizie wstrząsającą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła po ataku serca podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a Bergowie będą musieli przekazać smutną nowinę Juniorowi i Hani. Dzieci, które już wcześniej przeżywały trudne chwile, teraz będą musiały zmierzyć się z kolejnym ciosem. W obliczu tych wydarzeń Eliza i Jarek zjednoczą się, by wspólnie stawić czoła trudnym chwilom. Niestety, to nie koniec dramatów, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze pogrzeb Marii, który również mocno dotknie Bogdana. W kolejnych odcinkach Jarek będzie musiał naprawić relacje z Juniorem, co okaże się niełatwym zadaniem.
1: Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który będzie liczył tylko 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia. Jacek Kawalec już pożegnał się z rolą Tomasza Witebskiego. Aktor, który wcielał się w tę postać od 2006 roku, zakończył swoje występy na planie. Witebski, znany z Metamorfozy, z tchórzliwego polonisty w pewnego siebie pisarza, pozostanie w Wilkowyjach z rodziną. Jacek Kawalec podziękował fanom za wsparcie i zapowiedział, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji i śmiechu. W nowym sezonie Witebski będzie musiał podjąć ważne decyzje dotyczące swojej kariery. To koniec pewnej ery dla fanów Rancha, ale także początek nowych przygód. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrahigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxę Aranguren i Sheila Farine. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Tolek Koszyk w akcie niespodziewanej dobroci zaprosi pod swój dach Józefinę, która straciła dom. Decyzja ta wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu Basi, jego partnerki. Choć Tolek tłumaczy się chęcią pomocy, Basia zaczyna podejrzewać, że za jego działaniami kryje się coś więcej. Nowa współlokatorka szybko stanie się przyczyną napięć i spekulacji. Józefina zapewnia, że jej pobyt jest tymczasowy, ale jej obecność zmieni dynamikę w domu. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej sytuacji.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 446 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Katalina odkrywa niepokojące plany Markizy, które mogą całkowicie odmienić jej życie. W posiadłości narasta napięcie, a konflikty wśród służby stają się coraz bardziej zaognione. Powrót Gregoria wywołuje popłoch, a jego zamiary wobec Pii i dziecka budzą grozę. Hrabia Ayala, mimo drwin, decyduje się na odważny krok i oświadcza się Margaricie. Tymczasem mieszkańcy pałacu z niepokojem czekają na wieści z frontu. Odcinek zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 15.05 w TVP2. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników dramatów kostiumowych, pełna tajemnic i zakazanej miłości. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek, wspierany przez Bruna, stara się odbudować relacje z Juniorem po odkryciu przez chłopaka zdrady ojca. Junior, mimo początkowego gniewu, decyduje się dać Jarkowi drugą szansę. W obliczu rodzinnych tragedii, jak śmierć Marii i przekazanie opieki nad dziećmi Bergowej, napięcie w rodzinie nieco opada. Junior zgadza się na wspólny trening tenisowy, co prowadzi do szczerej rozmowy z Jarkiem. Tymczasem Jarek chce przedstawić Martynę swoim dzieciom, ale jej reakcja kompletnie go zaskakuje. Czy Martyna odrzuci propozycję spotkania z Hanią i Juniorem? Przyszłość romansu Jarka i Martyny stoi pod znakiem zapytania. Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP 2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Chihana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Mary podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Premier Donald Tusk, zapytany o sytuację, stwierdził, że choć nie będzie płakał po PiSie, to nie ma się z czego cieszyć. W nocy z czwartku na piątek upłynął termin ultimatum dla posłów PiS, co doprowadziło do rezygnacji 30 kilku z nich. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że we wtorek Komitet Polityczny przyjmie ten fakt do wiadomości.
3: Na polskiej scenie politycznej trwa burza po odejściu ponad 30 osób z Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, co wywołało niezadowolenie wśród polityków PiS. Jarosław Kaczyński ma być niezadowolony z wystąpienia Kurskiego i planuje rozmowę z nim. Wystąpienie Kurskiego spotkało się z krytyką, m.in. ze strony senatora Stanisława Karczewskiego. Wojciech Cejrowski skomentował ostatnie wydarzenia w Prawie i Sprawiedliwości, odnosząc się do rozstania partii z Mateuszem Morawieckim. Cejrowski stwierdził, że Jarosław Kaczyński postąpił słusznie, usuwając Morawieckiego, który według niego próbował ugrać coś dla siebie. Tymczasem sondaż Instytutu Badań Polster pokazuje, że 62% badanych uważa, iż PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po wyborach w 2027 roku. W Prawie i Sprawiedliwości narasta wewnętrzny konflikt o lojalność. Poseł Grzegorz Lorek, związany z Mateuszem Morawieckim, zrezygnował z Rozwój Plus i wrócił do PiS, co ogłosił rzecznik Rafał Bochenek. Decyzja ta, podjęta tuż przed kluczowym posiedzeniem partii, to kolejny cios dla byłego premiera. W najbliższych godzinach może się okazać, ilu posłów ostatecznie opuści jego szeregi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu, zdobywając niecałe 33% głosów. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując około 21,5%, co oznacza ponad 10 punktów procentowych przewagi Koalicji Obywatelskiej. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zdobywa niecałe 5% głosów, co może wpłynąć na dalszą fragmentację elektoratu konserwatywnego. Partia Razem spada poniżej progu wyborczego, a Trzecia Droga pozostaje poza Sejmem. Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa. Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
2: Kreml odrzuca spekulacje o planach rekrutacji 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, które pojawiły się po wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Rosja nie komentuje również doniesień o możliwym zawieszeniu broni w przestrzeni powietrznej, które miałyby być omawiane podczas spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Tymczasem Ukraina i Stany Zjednoczone pracują nad nowymi propozycjami pokojowymi, które mają być przedstawione Moskwie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet.
2: Lubelska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna, podejrzewany o przestępstwa narkotykowe, został ujęty w zwierzyńcu pod koniec lipca. Zatrzymanie było efektem współpracy polskich i niemieckich służb. Teraz czeka go ekstradycja do Niemiec, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu.
3: Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną. Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie, na niebie, będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. W nocy dzisiaj, w Szczecinie, jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: Kamila Kamińska, znana aktorka, wywołała burzę w internecie, przyznając, że nadal karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Choć niektórzy internauci nie szczędzili jej krytyki, Kamińska pozostaje niewzruszona, nazywając to typowym, trollowym hejtem. Jej córka, pełna dumy, zaskakuje rówieśników w przedszkolu, opowiadając o swoim cycusiu. Wygląda na to, że w tej rodzinie asertywność i pewność siebie są na porządku dziennym. Jeremy Sikorski, znany z emocjonalnych ballad, zaskakuje nas kolejnym utworem. Tym razem Aida to muzyczna przysięga małżeńska, pełna wzruszeń i obietnic. Artysta opowiada o miłości, która dojrzewała jak dobre wino, by w końcu eksplodować w dniu ślubu. Czyżbyśmy mieli nowego króla romantycznych wyznań?
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny. Wstrząsający dramat w Oklahomie. Sarah Gilson, znana influencerka, została zastrzelona przez swojego męża, Jeremiaha Duffeya, na oczach ich dziecka. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej oskarżyła go o pedofilię w emocjonalnym nagraniu na TikToku. Mąż, mimo zakazu zbliżania się, wszedł do domu i po zabiciu żony odebrał sobie życie. Sprawa poruszyła opinię publiczną, a okoliczności tragedii są nadal badane przez policję. Chadwick Boseman, niezapomniany Czarna Pantera, odszedł 6 lat temu, ale Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W roli nowego bohatera zobaczymy Davida Johnsona, który wcieli się w dorosłego potomka T'Challi. Trzecia część serii przeniesie nas w przyszłość, a premiera zaplanowana jest na grudzień 2028 roku. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna legendzie Bosemana, czy może to tylko kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów. Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka legenda power metalu Halloween nie zwalnia tempa. Po sukcesie albumu Giants and Monsters z zeszłego roku zespół już prawie skończył pracę nad nowym krążkiem. Michael Kiske, wokalista grupy, zdradził, że 90% materiału jest gotowe, a fani nie będą musieli długo czekać na kolejne dźwięki. Wygląda na to, że kreatywna machina Halloween działa na pełnych obrotach, a muzycy nie zamierzają się zatrzymywać, mimo intensywnego koncertowania na całym świecie. Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. Członkowie legendarnego Genesis, Peter Gabriel, Tony Banks i Mike Rutherford znowu razem w studiu. Nie, nie planują nowej trasy koncertowej, ale pracują nad reedycją debiutanckiego albumu From Genesis to Revelation. Po ponad 55 latach od premiery krążek powróci w październiku w odświeżonej wersji, z nowymi miksami i dodatkowymi materiałami. Fani mogą spodziewać się wersji Deluxe z 4 płytami CD i Blu-ray, a także podwójnego winylu dla miłośników analogowego brzmienia. Cóż, nostalgia ma swoją cenę, ale kto by się tym przejmował, gdy można znów poczuć magię lat 60. w nowym wydaniu. Technics i The Rolling Stones połączyli siły, by stworzyć coś, co można by nazwać muzycznym gralem. Limitowaną edycję słuchawek EASHA AZ100. To nie tylko sprzęt audio, ale prawdziwy skarb dla kolekcjonerów, dostępny w zaledwie 5000 egzemplarzy. Każdy zestaw to nie tylko dźwiękowa uczta, ale i małe dzieło sztuki z kultowym logo Lips and Tongue. Dla tych, którzy chcą słuchać nowego albumu Foreign Tongues w jakości, jakiej nawet Mick Jagger by pozazdrościł, to propozycja nie do odrzucenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Setropiu pod Płockiem doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-latka na quadzie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w dwa zaparkowane samochody i ogrodzenie posesji. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia. Po głośnym procesie Łukasza Żaka tylko jeden z jego trzech kolegów trafił do aresztu. Kacper K. został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Mikołaj N. jest poszukiwany przez policję, a status Damiana J. wciąż jest weryfikowany. Wszyscy trzej zostali skazani na kary więzienia za utrudnianie śledztwa i brak pomocy ofiarom wypadku na trasie łazienkowskiej. Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność. 61-letnia pani Grażyna zmarła po tym, jak trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zawału serca. Mimo że pierwsze badanie EKG wskazywało na ostry zawał, kobieta nie została od razu skierowana na oddział kardiologiczny. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawiadomienie złożyła rodzina zmarłej, licząc na poprawę standardów medycznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Stawki w Śródmieściu doszło do kolejnej awarii torów tramwajowych. Betonowa płyta zapadła się, co sparaliżowało ruch tramwajowy między ulicami Pokorną i Dubois. Tramwaje linii 16, 17 i 76 kursują objazdami, a naprawa potrwa dwa dni. Kompleksowy remont torowiska planowany jest dopiero na 2028 rok. Tężnie solankowe, przez lata uważane za miejsca relaksu i zdrowia, mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne. Badania wykazały, że poziom zanieczyszczenia

0: wywiesili czerwone flagi, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Mimo że woda jest czysta, bezpieczeństwo fizyczne jest dziś priorytetem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Konotopiu na Kujawach dobiega końca budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, który osiągnie 55 metrów wysokości. Inwestycja finansowana przez Romana Karposika przyciąga już teraz wielu turystów, mimo że oficjalne odsłonięcie zaplanowano na 15 sierpnia. Pomnik wraz z tarasem widokowym ma stać się nową atrakcją regionu.
2: Karkonoski Park Narodowy zakończył remont malowniczego odcinka Zielonego Szlaku w okolicach Śnieżnych Kotłów i Śnieżnych Stawków. Modernizacja obejmowała trudne fragmenty trasy, gdzie poprawiono nawierzchnię i zbudowano dwie nowe kładki. Dzięki temu turyści mogą teraz bezpieczniej podziwiać piękno polodowcowego krajobrazu, a przyroda jest lepiej chroniona. Inwestycja kosztowała około 6,5 miliona złotych, z czego większość pochodziła z funduszy europejskich.
0: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do zderzenia 6 samochodów, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, a służby pracują nad usunięciem skutków wypadku. Choć nikt nie ucierpiał, kierowcy muszą liczyć się z korkami, które mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Dodatkowo, rano na tej samej trasie auto uderzyło w bariery ochronne, co również wpłynęło na płynność ruchu. Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy szybko dotarli na miejsce i wydostali chłopca przy użyciu technik linowych. GOPR apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i trzymanie się wyznaczonych szlaków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia pary Ukraińców, Nastii i Maksyma. Prezydent miasta, Jacek Sutryk, ostro potępił ten akt przemocy i zaapelował do mieszkańców o sprzeciw wobec nienawiści. Podkreślił, że Wrocław nie będzie tolerował przemocy motywowanej uprzedzeniami. Policja intensywnie poszukuje sprawców ataku.
0: W Szklarskiej Porębie zatrzymano 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. W jednym z przypadków poprosiła o szklankę wody, a następnie wykorzystała nieuwagę właścicielki mieszkania, by ukraść pieniądze. Łączna wartość skradzionego mienia to blisko 10 tysięcy złotych. Policja nadal prowadzi działania, by odzyskać skradzione przedmioty i sprawdzić, czy kobieta nie jest związana z innymi kradzieżami.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Rodrigo Conceição, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceição, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. Tadej Pogacar po raz 5 triumfuje w Tour de France, ale jego sukces nie jest wolny od kontrowersji. Słoweniec przyznaje, że nieustanne kontrole antydopingowe stały się dla niego codziennością, porównując je do wizyt w supermarkecie. Jego dominacja na trasie budzi pytania o doping, a porównania do Lensa Armstronga tylko podsycają wątpliwości. Pogacar musi zmagać się nie tylko z rywalami, ale i z podejrzeniami, które rzucają cień na jego osiągnięcia. Polskie siatkarki zakończyły Ligę Narodów na 8. miejscu, co nie dało im awansu do turnieju finałowego. W chińskim Macau triumfowała Turcja. Wypowiedź Joanny Wołosz, byłej kapitan reprezentacji, wywołała burzę, gdy skrytykowała młodsze koleżanki za odmowę gry w kadrze. Przed Polkami teraz Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8. pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena Fręch i Magda Linet walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu.
0: Agnieszka Radwańska świętuje 6. urodziny swojego syna Jakuba. Była tenisistka, podzieliła się zdjęciem z urodzinowej imprezy, pokazując, jak bardzo urósł jej syn. Jakub często towarzyszy rodzicom na turniejach tenisowych, co pozwala mu poznawać atmosferę sportowych wydarzeń. Radwańska, która zakończyła karierę w 2018 roku, czerpie teraz radość z macierzyństwa.
1: Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę w Chicago Fire. Jednak jego forma na boisku pozostawia wiele do życzenia. W 2 pierwszych meczach nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2 spotkania. Mimo to zarobki Lewandowskiego robią wrażenie. Jego roczne wynagrodzenie może sięgać nawet 20 milionów dolarów. Andrzej Gołota, zaskoczony wysokością tej kwoty, nie krył zdziwienia, że takie pieniądze są możliwe w amerykańskiej piłce.
0: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
1: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Szef FIFA Gianni Infantino znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnych decyzjach podczas mundialu w Ameryce Północnej. Szczególne oburzenie wywołało dopuszczenie do gry zawieszonego piłkarza Stanów Zjednoczonych Folarina Baloguna. Infantino odpowiedział na zarzuty, publikując obszerne oświadczenie, w którym broni organizacji turnieju i krytykuje swoich przeciwników. Podkreślił, że decyzje sędziowskie są powszechne w wielu ligach na świecie. Kamil Stoch, 3-krotny mistrz olimpijski, definitywnie zakończył karierę skoczka narciarskiego. Jego ostatni skok miał miejsce w marcu w Planicy, a planowany pożegnalny występ w Zakopanem nie dojdzie do skutku. Wraz z jego odejściem oficjalny fanklub z Proszowic zakończył działalność, a jego miejsce zajmie nowy fanklub polskich skoczków narciarskich.
0: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
1: Tomasz Fornal, znany siatkarz, nie zamierza po zakończeniu kariery sportowej zostać trenerem ani prezesem klubu. Zamiast tego interesują go nowe wyzwania, takie jak projektowanie odzieży czy sporty walki. Fornal przyznaje, że fascynuje go adrenalina związana z MMA, choć nie planuje udziału w galach freakfightowych. Wisła Kraków po 4 latach wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej, pokonując GK z Katowice 2-1. Mecz odbył się przy udziale ponad 31 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami emocjonującego widowiska. Po nerwowej pierwszej połowie Wisła zdominowała rywali w drugiej części gry, zdobywając 2 kluczowe gole. Trenerzy obu drużyn podkreślali intensywność spotkania i atmosferę na trybunach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: M jak miłość znów zaskakuje widzów. W nowym sezonie Magda i Andrzej Budzyńscy, znani z nieustannych zmagań z przeciwnościami losu, nie zaznają spokoju. Choć sprzedali siedlisko i wrócili do Warszawy, ich życie zawodowe i osobiste nadal pełne jest wyzwań. Andrzej angażuje się w trudne sprawy, a Magda znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Wątek z gangsterem Igorem Jabłońskim, który zagraża Paulinie, wciąż pozostaje nierozwiązany. Budzyńscy, choć zawsze gotowi do pomocy, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Czy nowy sezon przyniesie im chwilę wytchnienia, czy też znów staną przed kolejnymi zagrożeniami? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
3: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4259 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 20.15 na TVN, Janusz wpada w niezłe tarapaty. Podczas lekcji z Teresą Bednarczuk nieświadomie krytykuje jej własne opowiadanie, myśląc, że to zwykły materiał do analizy. Ta niezręczna pomyłka może poważnie zachwiać ich relacje. Wcześniej, w 4258 odcinku, Janusz z zapałem przygotowywał się do matury z języka polskiego, zachwycony atmosferą zajęć. Jednak jego entuzjazm szybko zostaje wystawiony na próbę. Czy uda mu się wyjść z tej sytuacji obronną ręką? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek Berg staje przed trudnym wyzwaniem, próbując odzyskać zaufanie juniora po tym, jak syn przyłapał go z Martyną. Dzięki pomocy Bruna Jarek organizuje spotkanie z juniorem, które może zmienić wszystko. Junior, mimo początkowej złości, decyduje się dać przybranemu ojcu jeszcze jedną szansę. Tymczasem Jarek postanawia w końcu zapoznać Martynę ze swoimi dziećmi, co prowadzi do nieoczekiwanej reakcji Wrońskiej. Czy Martyna zaakceptuje Hanie i juniora, czy może jej reakcja zaskoczy wszystkich? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN.
3: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać grę, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
2: Dziedzictwo w 991 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hansel, nie cofając się przed niczym, planuje opóźnić powrót do zdrowia Poiraza, zlecając bratu przecięcie przewodu kroplówki. Semich, mimo obaw, wykonuje polecenie siostry, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń w szpitalu. Na szczęście Nana zauważa przeciekający przewód i w porę wzywa pomoc. Dzięki szybkiej reakcji Nazli, Poiraz otrzymuje nową kroplówkę i jego życie zostaje uratowane. Czy Hansel i Semich poniosą konsekwencje swoich działań? Odcinek pełen napięcia. Już dziś o 16 na TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 445 odcinkiem. Już w piątek, 31 lipca, na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia w rezydencji. Do pałacu wraca Gregorio, skazany za próbę zabójstwa Pii, co wywołuje falę strachu i niepewności. Pia, przerażona, stara się ukryć przed swoim oprawcą, podczas gdy Gregorio nie zamierza odpuścić. W tle tych wydarzeń hrabia podejmuje desperacką próbę zdobycia serca Margarity, a w rezydencji wszyscy z niecierpliwością czekają na wieści z frontu, gdzie walczą Manuel i Kuro. Serial, pełen intryg i tajemnic, przyciąga przed ekrany tysiące widzów, a nadchodzące wydarzenia zapowiadają kolejne niespodzianki.
3: Panna Młoda wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 161 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o 17.20 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej mroczna. Bejza zmaga się z trudnościami macierzyństwa, a tajemnice i nieoczekiwane decyzje domowników wprowadzają chaos. Cichan odkrywa, że nie jest ojcem dziecka Hanser, co prowadzi do nowych konfliktów. Jonca ryzykuje, by choć na chwilę potrzymać syna na rękach, a Cemil podejmuje drastyczne kroki. To dopiero początek zawirowań, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i niespodziewanym uczuciu, które rozwija się w cieniu intryg.
2: 4262 odcinku Na Wspólnej Weronika Rostocka stanie przed dramatycznym wyzwaniem. Przyjeżdżając do szpitala po lwa, zauważy Ewelinę, żonę Grega, dokonującą samookaleczenia. Zszokowana prawniczka postanowi nie ujawniać tego przed Eweliną, ale natychmiast podzieli się swoimi spostrzeżeniami z Nalepą. Weronika nie zamierza zostawić Eweliny samej z problemem i próbuje umówić się z nią na spotkanie. Jednak Ewelina odwołuje wizytę, tłumacząc się chorobą. W 4263 odcinku zdeterminowana Weronika odwiedzi Kalskich w ich domu, nie zważając na ewentualną złość Grega. Czy uda jej się odkryć prawdę? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radosław Sikorski wyprzedził Donalda Tuska w najnowszym sondażu jako preferowany kandydat na premiera w hipotetycznym rządzie Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku. Sikorski zdobył poparcie ponad 25% ankietowanych, podczas gdy Tusk uzyskał ponad 17%. Znaczna część badanych nie wyraziła jednoznacznych preferencji, co może wskazywać na wyzwania dla Koalicji Obywatelskiej w przyszłym tworzeniu koalicji rządowej. Warto dodać, że obecne sondaże pokazują, iż Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem około 31,5%, ale niektóre z jej potencjalnych koalicjantów mogą nie przekroczyć progu wyborczego.
3: W Polsce trwa polityczna awantura o ceny paliw. Premier Donald Tusk oskarżył prezydenta Karola Nawrockiego o zablokowanie miliardów złotych z podatku, które miały obniżyć ceny paliw, wprowadzając określenie ceny Karola Nawrockiego. Pałac Prezydencki szybko odpowiedział, twierdząc, że ustawa nie gwarantowała obniżek. W tle sporu pojawiła się także afera dotycząca warszawskiego Szpitala Południowego.
2: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy opuszczają Prawo i Sprawiedliwość. Wśród nich są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii, co było wymogiem Jarosława Kaczyńskiego. Jutro Komitet Polityczny PiS podejmie decyzję o ich dalszym członkostwie. Sprawa nie jest związana z działalnością Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego.
3: Na parkingu w Gatlinburgu w stanie Tennessee pojawił się niespodziewanie czarny niedźwiedź, co wywołało panikę wśród ludzi. Zdarzenie miało miejsce 18 lipca, a nagranie z tego incydentu pokazuje, jak niektórzy uciekają, podczas gdy inni filmują zwierzę. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował nikogo i oddalił się bez wyrządzania krzywdy. Gatlinburg leży w pobliżu Parku Narodowego Great Smoky Mountains, gdzie takie spotkania nie są rzadkością.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu.
3: W sobotę, 25 lipca, podczas Berlin Pride doszło do brutalnego zamachu. 21-letni Abdul B. wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował ludzi maczetą, zabijając jedną osobę i raniąc 29. Sprawca został zastrzelony dzień później podczas próby zatrzymania. Berlin, choć dobrze zabezpieczony, wciąż pozostaje na celowniku terrorystów, co potwierdzają ostatnie wydarzenia. Mimo to, miasto nadal jest jednym z najbezpieczniejszych dużych miast Europy. Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii. Czapki z daszkiem można skutecznie prać w zmywarce, co pozwala uniknąć deformacji materiału. Kluczowe jest umieszczenie czapki na najwyższej półce, ustawienie delikatnego trybu z temperaturą do 30 stopni i użycie płynu do prania zamiast kostek czyszczących. Po zakończeniu cyklu czapkę należy natychmiast wyjąć, uformować i suszyć w przewiewnym miejscu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Astrologia wskazuje, że skorpiony, panny, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które cechuje największa nieufność. Skorpiony obawiają się zdrady, panny są krytyczne i analityczne, koziorożce cenią stabilność, a raki chronią swoje emocje. Warto jednak pamiętać, że astrologia to dziedzina rozrywkowa i nie należy traktować jej opisów dosłownie. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy.
3: Styliści ostrzegają przed powszechnym błędem modowym Polek, jakim jest wybór zbyt małych ubrań. Zamiast wyszczuplać, ciasne stroje podkreślają niedoskonałości i zaburzają proporcje sylwetki. W efekcie nie tylko wyglądamy masywniej, ale też czujemy się mniej komfortowo i pewnie. Kluczem do dobrego wyglądu jest wybór ubrań, które swobodnie układają się na ciele.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W miniony weekend w Budzie Ruskiej odbyły się tradycyjne imieniny Anny Komorowskiej. W ogrodzie byłej pary prezydenckiej goście mogli delektować się wykwintnymi potrawami i koncertem skrzypaczek z Katowic. Anna Komorowska postawiła na sportową elegancję, wybierając wygodny strój na tę okazję. Impreza, jak co roku, przyciągnęła wielu przyjaciół i krewnych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz małe zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda, znana z miłości do zwierząt, postanowiła zrewolucjonizować polskie prawo i edukację. Wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim pracuje nad ustawą, która ma poprawić los czworonogów, wprowadzając między innymi rejestr oprawców zwierząt. Ale to nie wszystko. Artystka chce, by dzieci uczyły się empatii, patriotyzmu i zdrowego stylu życia. Bo przecież kto potrzebuje nudnego wiedzy o społeczeństwie, gdy można mieć lekcje oddychania? Czyżby Doda szykowała się na ministra edukacji? Czas pokaże. Na parkiecie Tańca z Gwiazdami pojawi się nowa gwiazda, Estelle François z Francji. Ta tajemnicza tancerka, której wiek pozostaje zagadką, zaczęła tańczyć już jako 9-letnia i ma na koncie sukcesy na międzynarodowych scenach. W jesiennej edycji show zmierzą się także takie osobistości jak Joanna Jędrzejczyk czy Mandaryna. Cóż, zapowiada się, że parkiet będzie gorący jak nigdy.
3: Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, nasza ulubiona para z Krainy Celebrytów, właśnie świętują 8 lat małżeńskiej sielanki. Z tej okazji uraczyli nas rodzinnym zdjęciem, co w ich przypadku jest prawdziwym rarytasem. Dzieci w okularach przeciwsłonecznych, jakby już teraz przygotowywały się na życie w blasku fleszy. Ciekawe, czy Antonina pójdzie w ślady mamy i zostanie kolejną królową piękności, czy może wybierze karierę muzyczną jak tata.
2: Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Smolasty, znany z hitów i współpracy z gwiazdami, postanowił na chwilę zniknąć z radarów mediów, by odpocząć i może coś nowego stworzyć. Jednak nie ma mowy o leniuchowaniu, bo lato to dla niego czas koncertów. Ostatnio na dniach gminy Kurzętnik spotkał się z Michałem Wiśniewskim, co oczywiście musiało trafić do sieci. Zdjęcia z tego zakulisowego spotkania z Wiśniewskim odsłaniającym brzuch wywołały lawinę spekulacji o możliwym wspólnym singlu. Czyżby szykował się nowy hit? Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
3: Anna Wyszkoni, nasza nieustraszona gwiazda, znowu zaskakuje. Właśnie wrzuciła do sieci klip do swojego nowego singla Cizia, który pokazuje, jak świetnie bawi się z przyjaciółką. Bez wymyślnych scenariuszy, za to z pełnym luzem i autentycznością. Anna udowadnia, że życie jest za krótkie na kompromisy. Jej poprockowy manifest siły i niezależności to prawdziwy hit, a spontaniczne ujęcia z telefonu na pewno zaskoczą fanów. Wielka miłość z Rolnik szuka żony okazała się być krótkotrwałym romansem. Gabriel, który zaskoczył wszystkich wyborem Weroniki, teraz oficjalnie potwierdził ich rozstanie. Choć początkowo wydawało się, że to Klaudia będzie jego wybranką, Gabriel postawił na Weronikę, co wywołało niemałe zamieszanie. Teraz, zamiast wspólnych zdjęć, mamy jedynie prośbę o uszanowanie prywatności. Cóż, życie na wsi bywa równie burzliwe jak w wielkim mieście.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żużlowcy to prawdziwi globtroterzy, którzy dla miłości są gotowi przemierzać setki kilometrów na treningi. Ich partnerki, znane jako żużlowe wax, nie tylko wspierają ich na co dzień, ale czasem nawet przeprowadzają się na drugi koniec świata, by być bliżej ukochanych. PGE Ekstraliga, uznawana za najsilniejszą ligę żużlową na świecie, przyciąga najlepszych zawodników, generując milionowe przychody. W tym sezonie drużyny takie jak Orlen Oil Motor Lublin czy Betard Sparta Wrocław walczą o tytuł drużynowego mistrza Polski, a emocje sięgają zenitu. Majka Jeżowska, królowa dziecięcych przebojów, wciąż nie zwalnia tempa, choć jej emerytura z ZUS-u to zaledwie niecały 1000 zł. Artystka, która kiedyś koncertowała codziennie, teraz wybiera jakość ponad ilość, występując rzadziej, ale za wyższe stawki. Zamiast narzekać, Majka zmieniła podejście do finansów, pokazując, że można żyć godnie, nawet gdy państwo nie rozpieszcza. A przy okazji wciąż broni artystów, którzy nie mieli tyle szczęścia w karierze. W świecie ciężkiego metalu nastał koniec pewnej epoki. Andy LaRocque, legendarny gitarzysta, po ponad 40 latach opuszcza szeregi zespołu King Diamond. Oczywiście wszystko w duchu szacunku i przyjaźni, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Na jego miejsce wkracza Gus G, znany z występów z Ozzym Osbornem. A fani Kinga Diamonda? Cóż, nadal czekają na nowy album, który miał być wydany już w zeszłym roku. Ale kto by się spieszył, prawda? Warszawski zespół Tabula Rasa znowu zaskakuje. Ich najnowszy singiel Diamenty to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Rockowe riffy, nowoczesne syntezatory i emocjonalny przekaz. Utwór opowiada o sile, która rodzi się z życiowych przeciwności, a teledysk do niego to prawdziwa uczta dla oka. Tabula Rasa nie boi się eksperymentować i udowadnia, że muzyka to nie tylko dźwięki, ale i emocje, które łączą ludzi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. W szpitalu Brudnowskim doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letnia pacjentka zmarła na skutek zawału serca, mimo że wstępne badania wskazywały na konieczność natychmiastowej interwencji kardiologicznej. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutu.
2: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
1: Aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach uratowała życie 20-letniego mężczyzny. W niedzielny wieczór zauważyła niepokojący komentarz na profilu komendy, który wskazywał na zamiar popełnienia samobójstwa. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i współpracy z dyżurnym, mężczyzna został odnaleziony i trafił do szpitala psychiatrycznego. To zdarzenie pokazuje, jak ważne jest reagowanie na sygnały zagrożenia życia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tężnie solankowe, które przez lata uchodziły za miejsca prozdrowotne, mogą być bardziej zanieczyszczone niż obory. Badania profesor Katarzyny Wolny-Kołatki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykazały wysokie stężenie bakterii, w tym Escherichia coli, w krakowskich tężniach. Mimo to obecne przepisy nie wymagają podejmowania działań w celu ograniczenia tego zagrożenia. Jacek Jaworek, poszukiwany przez 3 lata za zabójstwo rodziny w Borowcach, ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D. Kobieta obecnie odpowiada przed sądem za udzielenie mu schronienia. Jaworek popełnił samobójstwo w 2024 roku, a jego ciało znaleziono niedaleko miejsca zbrodni. Prokuratura bada teraz sprawę wycieku zdjęć jego zwłok do internetu.
1: Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku, gdy próbował podpalić stos drewnianych zrębów na skraju lasu. Zatrzymany jest strażakiem ochotnikiem i podejrzewa się, że może mieć związek z serią podpaleń w powiecie goleniowskim. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 288 kodeksu karnego i został objęty dozorem policji. Dziś w Darłowie i Darłówku wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowych warunków na morzu. Czerwone flagi powiewają na plażach, a ratownicy apelują o niewchodzenie do wody. Silne fale i niska temperatura powietrza uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie odnotowano obecności sinic. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu poleceń ratowników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy trwa spór o kościelne dzwony parafii Świętej Trójcy. Duchowni twierdzą, że muszą zamilknąć z powodu przekroczonych norm hałasu. Prezydent miasta, Rafał Bruski, zaprzecza, jakoby miasto wydało taki zakaz. Sprawa zaczęła się od skargi do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
2: W Konotopiu dobiega końca budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej, mierzącego 55 metrów. Inwestycja zainicjowana przez milionera Romana Karkosika i jego żonę już teraz przyciąga turystów z całej Polski. Opinie na temat monumentu są podzielone. Jedni są zachwyceni, inni sugerują, że fundusze mogłyby być przeznaczone na inne cele. Tymczasem w Walkowni, Metali, Dziedzice na Śląsku, związanej z Karkosikiem, planowane zwolnienia grupowe zostały ograniczone z 200 do 150 etatów. W lasach między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zerwał korę z 11 drzew, co skazuje je na obumarcie. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Każdy, kto zauważył coś podejrzanego w okolicy Mieczkowa, proszony jest o kontakt z leśnikami. Dziękuję.
1: W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia młodej pary, co wywołało poruszenie wśród mieszkańców. Prezydent miasta Jacek Sutryk stanowczo potępił przemoc motywowaną nienawiścią i zaapelował o reagowanie na podobne sytuacje. Podkreślił, że w mieście nie ma miejsca na ksenofobię i uprzedzenia narodowościowe. Policja prowadzi śledztwo, a rodzina poszkodowanych liczy na szybkie ustalenie tożsamości sprawców dzięki nagraniu z miejsca zdarzenia. Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę

0: osiągnąć 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna intensywne kontrole firm, które unikają płacenia składek. Dzięki nowym przepisom ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i Skarbówka będą wymieniać się informacjami, co ułatwi wykrywanie nieuczciwych pracodawców. Na celowniku znajdą się przedsiębiorstwa zatrudniające głównie na umowach cywilnoprawnych. Od 8 lipca obowiązują nowe zasady współpracy między tymi instytucjami, co już zaowocowało przekazaniem ponad 16 tysięcy rekordów do ZUS. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, zapewnia, że emerytury są bezpieczne, a zakład ma zapewnione finansowanie. Trwają także rozmowy z pracownikami ZUS dotyczące podwyżek i jednorazowych wypłat.
2: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji ranych. Obecnie MFU-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4261 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Jarek przekaże Elizie wstrząsającą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła po ataku serca podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a Bergowie będą musieli przekazać smutną nowinę Juniorowi i Hani. Dzieci, które już wcześniej przeżywały trudne chwile, teraz będą musiały zmierzyć się z kolejnym ciosem. W obliczu tych wydarzeń Eliza i Jarek zjednoczą się, by wspólnie stawić czoła trudnym chwilom. Niestety, to nie koniec dramatów, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze pogrzeb Marii, który również mocno dotknie Bogdana. W kolejnych odcinkach Jarek będzie musiał naprawić relacje z Juniorem, co okaże się niełatwym zadaniem.
2: W 4256 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Igor zmaga się z narastającym lękiem o bezpieczeństwo swojej córki Julki, która po powrocie do domu rani go okrutnymi słowami. Na domiar złego Julka traci kontrolę na imprezie u Maćka, gdzie sięga po narkotyki. Równocześnie Krystyna odkrywa, że padła ofiarą oszusta Janusza, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń w szpitalu. Wojtek, podszywając się pod ojca, umawia się z Krystyną, ale na spotkaniu zjawia się Ula, co wywołuje wściekłość Juliusza. Odcinek ten będzie można obejrzeć 3 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, oferując historie pełne autentycznych emocji i życiowych wyzwań. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrachico, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxę Aranguren i Sheila Farinę. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Tolek Koszyk w akcie niespodziewanej dobroci zaprosi pod swój dach Józefinę, która straciła dom. Decyzja ta wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w życiu Basi, jego partnerki. Choć Tolek tłumaczy się chęcią pomocy, Basia zaczyna podejrzewać, że za jego działaniami kryje się coś więcej. Nowa współlokatorka szybko stanie się przyczyną napięć i spekulacji. Józefina zapewnia, że jej pobyt jest tymczasowy, ale jej obecność zmieni dynamikę w domu. Fani serialu z niecierpliwością czekają na rozwój tej intrygującej sytuacji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 994 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek 30 lipca o godzinie 16 w TVP1. W tym odcinku Ezgi posuwa się do drastycznych działań, by publicznie upokorzyć swoją rywalkę i zdobyć względy Sinana. Jej obsesja przekracza wszelkie granice, wprowadzając chaos w życie bohaterów. Tymczasem Isil, matka Sinana, manipuluje jego życiem, zataja sukcesy rehabilitacji, by mieć nad nim kontrolę. Czy Sinan zorientuje się na czas w podstępie Ezgi? Widzowie mogą spodziewać się ogromnej dawki napięcia i emocji. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na platformie TVP VOD. W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek, wspierany przez Bruna, stara się odbudować relacje z Juniorem po odkryciu przez chłopaka zdrady ojca. Junior, mimo początkowego gniewu, decyduje się dać Jarkowi drugą szansę. W obliczu rodzinnych tragedii, jak śmierć Marii i przekazanie opieki nad dziećmi Bergowej, napięcie w rodzinie nieco opada. Junior zgadza się na wspólny trening tenisowy, co prowadzi do szczerej rozmowy z Jarkiem. Tymczasem Jarek chce przedstawić Martynę swoim dzieciom, ale jej reakcja kompletnie go zaskakuje. Czy Martyna odrzuci propozycję spotkania z Hanią i Juniorem? Przyszłość romansu Jarka i Martyny stoi pod znakiem zapytania. Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Cichana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Meli podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witebskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witebski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witebskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 9 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Koalicja Obywatelska wygrywa w najnowszym sondażu, zdobywając niecałe 33% głosów. Prawo i Sprawiedliwość traci poparcie, uzyskując około 21,5%, co oznacza ponad 10 punktów procentowych przewagi Koalicji Obywatelskiej. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego zdobywa niecałe 5% głosów, co może wpłynąć na dalszą fragmentację elektoratu konserwatywnego. Partia Razem spada poniżej progu wyborczego, a Trzecia Droga pozostaje poza Sejmem. Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu.
2: Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii. Na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Klinisk Wielkich doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda jechał pod prąd korytarzem życia, co mogło doprowadzić do poważnego zagrożenia. Policja z Goleniowa szybko zidentyfikowała sprawcę i nałożyła na niego mandaty o łącznej wartości 8 tysięcy złotych oraz 23 punkty karne. Funkcjonariusze podkreślają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
0: Dziś w Józefowie funkcjonariusze CBŚP i odwodcy kryminalni zlikwidowali nielegalną fabrykę narkotyków. Zabezpieczono około 30 kg mefedronu oraz specjalistyczną linię produkcyjną. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Prokuratura rejonowa w Otwocku prowadzi śledztwo, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W powiecie włocławskim przeprowadzono akcję, podczas której zabezpieczono ponad 15 ton pociętego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskiej akcyzy. Zatrzymano 2 mężczyzn, którym postawiono zarzuty przestępstw skarbowych. Potencjalne straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 26 milionów złotych. Sprawą zajmują się odpowiednie organy ścigania.
2: Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Anna Komorowska, była pierwsza dama, podzieliła się wspomnieniem z wizyty w przychodni, które opisała w książce Pierwsze damy III Rzeczypospolitej. Podczas rejestracji do lekarza ortodonty, gdy zapytano ją o wiek dziecka, musiała chwilę się zastanowić, co wywołało zdziwienie pracowników. Komorowska tłumaczyła, że ma 5 dzieci, więc potrzebowała chwili na przeliczenie lat. Wspominała też ulgę, jaką poczuła po ostatniej wywiadówce, po 22 latach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kiedyś Polsat rządził w kuchni telewizyjnej, ale piekielna kuchnia i Top Chef nie wytrzymały próby czasu i zniknęły z anteny. Piotr Ślusarz, gwiazda tych programów, nie zniknął jednak z kulinarnej sceny. Teraz szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa, która przyciąga tłumy nie tylko na słodkości, ale i śniadania. A w wolnym czasie, zamiast gotować, biega w Runmagedonach, dbając o formę.
2: Dorota Rabczewska, znana jako Doda, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nową piosenkę, a o jej wagę, którą zdradziła w wywiadzie. Ponad 53 kg. Tyle waży gwiazda, która z dumą prezentuje swoją sylwetkę, dodając, że celowo przybrała na masie mięśniowej. Jej autorski obóz sportowy, Doda Mega Camp, to nie tylko treningi, ale i psychologiczne wsparcie dla uczestniczek. Ciekawe, czy te dodatkowe 3 kg mięśni to nowy trend w świecie celebrytów. Kamila Kamińska, znana aktorka, wywołała burzę w internecie, przyznając, że nadal karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Choć niektórzy internauci nie szczędzili jej krytyki, Kamińska pozostaje niewzruszona, nazywając to typowym, trollowym hejtem. Jej córka, pełna dumy, zaskakuje rówieśników w przedszkolu, opowiadając o swoim cycusiu. Wygląda na to, że w tej rodzinie asertywność i pewność siebie są na porządku dziennym.
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Polsat znowu zaskakuje. W nowej edycji Tańca z Gwiazdami na parkiecie zobaczymy Karolinę Caeire Baran. Znaną z tego, że... No właśnie, z czego? Fani programu nie kryją zdziwienia i pytają, czy gwiazdy się skończyły, skoro na parkiet wkracza ktoś, kogo nazwisko nie brzmi zbyt głośno. Cóż, może to nowa strategia na przyciągnięcie widzów. Im mniej znane nazwisko, tym większa ciekawość.
1: Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny. Mandaryna i Michał Wiśniewski znowu razem po 20 latach, a internet aż huczy. Czy to przypadek, że Mandaryna wraca na parkiet Tańca z Gwiazdami akurat teraz? Krzysztof Ibisz, prowadzący show, twierdzi, że szczerość i otwartość zawsze się opłacają. Ciekawe, czy to wystarczy, by zdobyć serca widzów i wygrać program. Marta Chodorowska, znana z Rancha, postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Po intensywnych zdjęciach do nowych odcinków serialu, aktorka wybrała się na niemiecką wyspę Rugie, gdzie opublikowała zdjęcie, które wygląda, jakby pozowała bez ubrań. Czy to tylko sprytne ujęcie? Czy może Marta naprawdę postanowiła zaszaleć? Fani są zachwyceni, a komentarze pełne są zachwytów nad jej boską naturalnością. Cóż, nie ma to jak wakacyjny skandalik, by podgrzać atmosferę przed jesienną premierą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48 urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w Klanie do roli życia w Oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym 2 związki, 3 córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko. Chadwick Boseman, niezapomniany Czarna Pantera, odszedł 6 lat temu, ale Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W roli nowego bohatera zobaczymy Davida Johnsona, który wcieli się w dorosłego potomka T'Challi. Trzecia część serii przeniesie nas w przyszłość, a premiera zaplanowana jest na grudzień 2028 roku. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna legendzie Bosemana, czy może to tylko kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów. Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
2: Renata Dancewicz, znana aktorka, ponownie zaskakuje swoimi odważnymi wypowiedziami na temat Kościoła katolickiego. Już jako mała dziewczynka, podczas wizyt u pobożnej babci na wsi, zauważyła, że duchowni są traktowani jak bożyszcza, a kobiety sprowadzane do roli służących. Dancewicz, otwarcie deklarująca ateizm, nie boi się mówić o tym, co jej nie pasuje w religijnych obyczajach. Cóż, nie każdemu pasuje całowanie księdza w rękę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagi, Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Żoliborzu zatrzymano 49-letniego mężczyznę z Wołomina, podejrzanego o kradzieże samochodów. Policja złapała go na gorącym uczynku podczas próby kradzieży Kia Niro. W jego Volkswagenie Passacie znaleziono specjalistyczny sprzęt do łamania zabezpieczeń i blokowania GPS. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu. Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. W Szpitalu Brudnowskim doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letnia pacjentka zmarła na skutek zawału serca, mimo że wstępne badania wskazywały na konieczność natychmiastowej interwencji kardiologicznej. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutu.
2: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali profesjonalne laboratorium mefedronu w Józefowie. Zabezpieczono dziesiątki kilogramów narkotyków oraz chemikaliów. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Jacek Jaworek, poszukiwany przez 3 lata za zabójstwo rodziny w Borowcach, ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D. Kobieta obecnie odpowiada przed sądem za udzielenie mu schronienia. Jaworek popełnił samobójstwo w 2024 roku, a jego ciało znaleziono niedaleko miejsca zbrodni. Prokuratura bada teraz sprawę wycieku zdjęć jego zwłok do internetu.
1: Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim doszło do niebezpiecznego incydentu. 27-letni kierowca Forda, chcąc ominąć korek, zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia. Policja szybko ustaliła sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 8 tysięcy złotych i 23 punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych.
2: W lasach między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zerwał korę z 11 drzew, co skazuje je na obumarcie. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Każdy, kto zauważył coś podejrzanego w okolicy Mieczkowa, proszony jest o kontakt z leśnikami.
1: Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na wrocławskim Zakrzowie doszło do brutalnego ataku na młodą parę z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani w pobliżu pętli autobusowej, prawdopodobnie z powodu ich ukraińskiego akcentu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń, a ich bliscy apelują o pomoc w ujęciu sprawców. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem

0: najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dziś swoich cenników, utrzymując stawki z weekendu. Najtańszą benzynę PB95 oferuje BP Europa, a najtańszy olej napędowy również można znaleźć w ich ofercie. Stabilizacja ta jest efektem ostatnich dynamicznych zmian, w tym wzrostu cen oleju napędowego o ponad 100 zł na metrze sześciennym od 23 lipca. Na rynku globalnym ropa Brent odnotowała spadek o blisko 12%, co teoretycznie powinno wpłynąć na obniżki cen w rafineriach. Jednak deficyt oleju napędowego w Europie i wyższe stawki podatkowe w Polsce mogą utrudniać te zmiany. Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
2: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich. Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Ceny noclegów w Europie gwałtownie wzrosły, a Chorwacja odnotowała rekordowy skok o 92%. To oznacza, że wakacje mogą być znacznie droższe niż kilka lat temu. Eksperci radzą, by dokładnie porównywać oferty przed rezerwacją, ponieważ ceny mogą się różnić na różnych portalach. Warto też rozważyć wynajem apartamentu z kuchnią, co pozwala zaoszczędzić na posiłkach. Planowanie budżetu przed wyjazdem może pomóc uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Pamiętajmy, że nawet drobne opłaty mogą znacząco obciążyć nasz portfel. Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańskie wojsko planuje od 2027 roku zaostrzyć zasady dotyczące pochodzenia materiałów używanych w produkcji sprzętu wojskowego. Firmy będą musiały dokładnie dokumentować źródła surowców, takich jak metale czy baterie. To wyzwanie dla polskich producentów, którzy muszą zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw. Nowe przepisy mogą jednak otworzyć drzwi do amerykańskich kontraktów, jeśli spełnią one wymagania. Pentagon chce ograniczyć zależność od krajów uznawanych za ryzykowne, co może zwiększyć znaczenie dostawców z Europy, w tym Polski. Dla polskich firm to szansa, ale wymaga inwestycji w audyty i nowe technologie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia, ślub Romea i Ewy prowadzi spore zamieszanie w życiu Grzelaków. Romeo, który od dłuższego czasu mieszkał u nich po wyjeździe Aleksa do Londynu, postanawia rozpocząć nowe życie z żoną. Młody Włoch nie chce już dłużej korzystać z gościny i zamierza znaleźć własne mieszkanie. Rozpoczyna rozmowy z Wiktorem o dodatkowych godzinach pracy, by zdobyć pieniądze na wynajem. Choć Wiktor oferuje pomoc, marzenie o własnym mieszkaniu jeszcze się nie spełni. Grzelakowie, którzy traktowali Romea jak domownika, będą musieli pogodzić się z jego planami. Aldona i Borys nie będą zadowoleni z decyzji Romea, zwłaszcza, że nie zaprosił ich na ślub. Zmiany w życiu młodej pary wpłyną na wszystkich bliskich.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4257 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 20.15 na antenie TVN. Igor Nowak staje przed trudnym wyzwaniem, próbując pomóc swojej córce Julce, która zmaga się z poważnymi problemami. Nieświadomy prawdziwego źródła jej kłopotów, Igor obwinia Leona, co prowadzi do napiętej konfrontacji. Tymczasem Julka, pogrążona w nałogu, błaga Leona o powrót, ale ten stawia warunek – terapia uzależnień. W tle Weronika zaczyna podejrzewać grę, a Wojtek wyjawia ojcu prawdę o intrydze z Krystyną. Spotkanie Krystyny z Juliuszem kończy się niespodziewanym porozumieniem. To odcinek pełen napięcia i emocji, który z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca na ekrany we wrześniu. W najnowszym sezonie widzowie będą świadkami zaskakujących zmian w życiu Karola Wexlera, granego przez Karola Strasburgera. Scenarzyści postanowili, że Wexler przejdzie na emeryturę, co było niemałym szokiem dla samego aktora. Strasburger, znany z energii i zamiłowania do sportu, nie wyobraża sobie życia bez aktywności. Na szczęście jego bohater również nie zamierza spędzać czasu przed telewizorem. Wexler skupi się na sporcie, co doskonale wpisuje się w pasję aktora. Karol Strasburger przyznaje, że po tylu latach grania w serialu losy jego postaci stały się dla niego bardzo osobiste. Nowy sezon Pierwszej Miłości będzie dostępny na antenie Polsatu oraz online na platformie streamingowej stacji. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który będzie liczył tylko 6 odcinków, choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia. Jacek Kawalec już pożegnał się z rolą Tomasza Witebskiego. Aktor, który wcielał się w tę postać od 2006 roku, zakończył swoje występy na planie. Witebski, znany z Metamorfozy, z tchórzliwego polonisty w pewnego siebie pisarza, pozostanie w Wilkowyjach z rodziną. Jacek Kawalec podziękował fanom za wsparcie i zapowiedział, że nowe odcinki przyniosą wiele emocji i śmiechu. W nowym sezonie Witebski będzie musiał podjąć ważne decyzje dotyczące swojej kariery. To koniec pewnej ery dla fanów Rancha, ale także początek nowych przygód.
2: Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Niestety, w nowych odcinkach nie zobaczymy Kingi, granej przez Agnieszkę Pawełkiewicz. Aktorka, która wcielała się w tę postać przez 5 sezonów, zdecydowała się zakończyć karierę aktorską. Kinga, przybrana córka Lucy i Kusego, nie pojawi się w tej serii. Producentka Dorota Hawliczek potwierdziła, że nie udało się zebrać wszystkich gwiazd z poprzednich lat. Widzowie będą musieli poczekać na wyjaśnienie nieobecności Kingi w jesiennych odcinkach. Nowy sezon przyniesie wiele emocji, mimo braków w obsadzie.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrahigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. W 446 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Katalina odkrywa niepokojące plany Markizy, które mogą całkowicie odmienić jej życie. W posiadłości narasta napięcie, a konflikty wśród służby stają się coraz bardziej zaognione. Powrót Gregoria wywołuje popłoch, a jego zamiary wobec Pii i dziecka budzą grozę. Hrabia Ayala, mimo drwin, decyduje się na odważny krok i oświadcza się Margaricie. Tymczasem mieszkańcy pałacu z niepokojem czekają na wieści z frontu. Odcinek zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 15.05 w TVP2. Serial to prawdziwa gratka dla miłośników dramatów kostiumowych, pełna tajemnic i zakazanej miłości. serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Chihana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Mary podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 9 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry też pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Cała północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Radosław Sikorski wyprzedził Donalda Tuska w najnowszym sondażu jako preferowany kandydat na premiera w hipotetycznym rządzie Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku. Sikorski zdobył poparcie ponad 25% ankietowanych, podczas gdy Tusk uzyskał ponad 17%. Znaczna część badanych nie wyraziła jednoznacznych preferencji, co może wskazywać na wyzwania dla Koalicji Obywatelskiej w przyszłym tworzeniu koalicji rządowej. Warto dodać, że obecne sondaże pokazują, iż Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem około 31,5%, ale niektóre z jej potencjalnych koalicjantów mogą nie przekroczyć progu wyborczego.
2: W Prawie i Sprawiedliwości wrze. Krzysztof Szczucki, związany ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, w programie Onet Rano ujawnił, że niektórzy politycy PiS, w tym Przemysław Czarnek, mieli dążyć do usunięcia Mateusza Morawieckiego z partii. Szczucki podkreślił, że działania te mają na celu zabezpieczenie miejsc dla innych polityków. Dodał, że jeśli PiS nie zmieni kursu, może spaść poniżej 20% poparcia. Na parkingu w Gatlinburgu w stanie Tennessee pojawił się niespodziewanie czarny niedźwiedź, co wywołało panikę wśród ludzi. Zdarzenie miało miejsce 18 lipca, a nagranie z tego incydentu pokazuje, jak niektórzy uciekają, podczas gdy inni filmują zwierzę. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował nikogo i oddalił się bez wyrządzania krzywdy. Gatlinburg leży w pobliżu Parku Narodowego Great Smoky Mountains, gdzie takie spotkania nie są rzadkością.
0: W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
2: W sobotę, 25 lipca, podczas Berlin Pride doszło do brutalnego zamachu. 21-letni Abdul B. wjechał samochodem w tłum, a następnie zaatakował ludzi maczetą, zabijając jedną osobę i raniąc 29. Sprawca został zastrzelony dzień później podczas próby zatrzymania. Berlin, choć dobrze zabezpieczony, wciąż pozostaje na celowniku terrorystów, co potwierdzają ostatnie wydarzenia. Mimo to, miasto nadal jest jednym z najbezpieczniejszych dużych miast Europy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Porty Wielkiej Odessy zostały zablokowane po nasileniu rosyjskich ataków na cywilną żeglugę. Duże firmy żeglugowe, takie jak Maersk i MSC, wstrzymały zawijanie do portów Czarnomorska, Odessy i Piwdennego. Władze Ukrainy próbują odblokować szlak handlowy, ale eksport zboża spadł o 1/3. Rosyjskie ataki dronowe dotknęły również statki płynące do portów naddunajskich, co dodatkowo komplikuje sytuację. Astrologia wskazuje, że skorpiony, panny, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które cechuje największa nieufność. Skorpiony obawiają się zdrady, panny są krytyczne i analityczne, koziorożce cenią stabilność, a raki chronią swoje emocje. Warto jednak pamiętać, że astrologia to dziedzina rozrywkowa i nie należy traktować jej opisów dosłownie. Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet. Mateusz Morawiecki, zanim stał się znanym politykiem, miał zupełnie inny wizerunek. Archiwalne zdjęcie z lat 80. pokazuje go z wąsami i fryzurą, które przypominają postać z serialu Magnum. Sam Morawiecki przyznał, że powrót do takiego zarostu nie spotkałby się z aprobatą jego żony. Zdjęcie opublikował w ramach akcji Movember, promującej profilaktykę zdrowotną.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki zaprasza młodych dorosłych na dwudniowe spotkanie w prezydenckiej rezydencji w Juracie, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. Celem wydarzenia jest dialog o przyszłości Polski oraz wsłuchanie się w pomysły młodego pokolenia. Uczestnicy muszą się zarejestrować online, a na miejscu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i substancji odurzających. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny, z licznymi atrakcjami i niespodziankami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, nasz ulubiony romantyk, znów zaskakuje. Tym razem widziano go z tajemniczą szatynką w warszawskiej restauracji, gdzie przy nastrojowym świetle delektowali się owocami morza. Czyżby aktor w końcu znalazł tę jedyną? Po kolacji para nie szczędziła sobie czułości, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne rozdziały tej miłosnej sagi.
2: W świecie, gdzie sztuczne odchody stają się narzędziem walki o klimat, Andziax, znana influencerka, znalazła się w centrum uwagi. Jej willa i butik zostały zaatakowane przez aktywistów, co przyniosło jej nie tylko rozgłos, ale i falę hejtu. W odpowiedzi na wulgarne wiadomości i groźby, Andziax zapowiada, że nie pozwoli, by popaprańcy zastraszali ją i jej rodzinę. Zdeterminowana, by każdy z hejterów poniósł konsekwencje, obiecuje, że nie cofnie się przed niczym, by bronić swojego dobrego imienia. Julia von Stein, znana z zamiłowania do medycyny estetycznej, przyznała, że zeszłoroczny lifting twarzy nie spełnił jej oczekiwań. Celebrytka wyznała, że operacja, która trwała ponad 9 godzin, miała być cudownym rozwiązaniem, ale zamiast tego odebrała jej możliwość uśmiechu. Mimo rozczarowania, Julia nie rezygnuje i planuje kolejną operację, tym razem z innym chirurgiem. Tymczasem lekarz, który przeprowadzał poprzedni zabieg, zapowiada kroki prawne, broniąc swojego dobrego imienia. Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów nawet uśmiech może być luksusem. Grudziądz zamienił się w muzyczną stolicę Polski, gdy Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało nad Wisłę. Tłumy bawiły się przy dźwiękach największych gwiazd, a wieczór pełen był wzruszeń i energii. Edyta Górniak w stylizacji Pocahontas i Mary z Polski z odważnymi kreacjami przyciągnęły uwagę, a wspólne śpiewanie z Kobranocką i Perfektem porwało publiczność. Wakacyjna trasa nie zwalnia tempa i już za tydzień zawita do Poddębic.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, nasza ulubiona para z krainy celebrytów, właśnie świętują 8 lat małżeńskiej sielanki. Z tej okazji uraczyli nas rodzinnym zdjęciem, co w ich przypadku jest prawdziwym rarytasem. Dzieci w okularach przeciwsłonecznych, jakby już teraz przygotowywały się na życie w blasku fleszy. Ciekawe, czy Antonina pójdzie w ślady mamy i zostanie kolejną królową piękności, czy może wybierze karierę muzyczną jak tata.
1: Żużlowcy to prawdziwi globtroterzy, którzy dla miłości są gotowi przemierzać setki kilometrów na treningi. Ich partnerki, znane jako żużlowe Wax, nie tylko wspierają ich na co dzień, ale czasem nawet przeprowadzają się na drugi koniec świata, by być bliżej ukochanych. PGE Ekstraliga, uznawana za najsilniejszą ligę żużlową na świecie, przyciąga najlepszych zawodników, generując milionowe przychody. W tym sezonie drużyny takie jak Orlen Oil Motor Lublin czy Betard Sparta Wrocław walczą o tytuł drużynowego mistrza Polski, a emocje sięgają zenitu. Kiedy Kiss w 1978 roku postanowił wydać 4 solowe albumy jednego dnia, miało to być pokazem siły zespołu. Ale kto by pomyślał, że to właśnie Ace Frehley, chłopak z Bronxu, który na przesłuchanie przyszedł w 2 różnych trampkach, stanie się największą gwiazdą tej operacji? Jego album New York Groove okazał się największym sukcesem, a jego pewność siebie i artystyczna niezależność zaczęły irytować liderów zespołu. Cóż, może to właśnie wtedy Kiss zaczął tracić swój monolityczny blask, a Frehley pokazał, że potrafi nawigować samodzielnie w kosmicznej przestrzeni rocka. Niemiecka legenda power metalu Halloween nie zwalnia tempa. Po sukcesie albumu Giants and Monsters z zeszłego roku zespół już prawie skończył pracę nad nowym krążkiem. Michael Kiske, wokalista grupy, zdradził, że 90% materiału jest gotowe, a fani nie będą musieli długo czekać na kolejne dźwięki. Wygląda na to, że kreatywna machina Halloween działa na pełnych obrotach, a muzycy nie zamierzają się zatrzymywać, mimo intensywnego koncertowania na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, legendarna brytyjska formacja, ruszyła z trasą koncertową Faith Keepers, a już 28 lipca zawita do Warszawy. Na Torwarze fani mogą spodziewać się prawdziwej uczty muzycznej z klasykami takimi jak Breaking the Law czy Painkiller. Po raz pierwszy w stolicy zespół odkurzy również dawno niegrane utwory jak The Reaper. A jeśli to nie wystarczy, to warto dodać, że panowie już pracują nad nowym albumem, który może pojawić się na wiosnę przyszłego roku. Cóż, Judas Priest nie zamierza zwalniać tempa. W świecie ciężkiego metalu nastał koniec pewnej epoki. Andy LaRocque, legendarny gitarzysta, po ponad 40 latach opuszcza szeregi zespołu King Diamond. Oczywiście wszystko w duchu szacunku i przyjaźni, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. Na jego miejsce wkracza Gus G, znany z występów z Ozzym Osbornem. A fani Kinga Diamonda? Cóż, nadal czekają na nowy album, który miał być wydany już w zeszłym roku. Ale kto by się spieszył, prawda? Rokowizna 2026 zapowiada się jako prawdziwa rokowa uczta, a organizatorzy nie próżnują, serwując nam kolejne muzyczne smakołyki. Do składu dołączyli Nocny Kochanek i Pull the Wire, którzy rozgrzeją sceny w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W Poznaniu zagrają Within Temptation i Nova Twins, a w Gdańsku pojawi się Perturbator. Kraków natomiast przywita Lord of the Lost i Kid Capici. Nie zabraknie też klasyków, takich jak Kult, Lady Punk czy Jam. Bilety już w sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie podobnie 15 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Setropiu pod Płockiem doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-latka na quadzie. Nastolatek stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w dwa zaparkowane samochody i ogrodzenie posesji. W ciężkim stanie trafił do szpitala, a na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja bada przyczyny zdarzenia. Po głośnym procesie Łukasza Żaka tylko jeden z jego trzech kolegów trafił do aresztu. Kacper K. został zatrzymany i osadzony w zakładzie karnym. Mikołaj N. jest poszukiwany przez policję, a status Damiana J. wciąż jest weryfikowany. Wszyscy trzej zostali skazani na kary więzienia za utrudnianie śledztwa i brak pomocy ofiarom wypadku na trasie łazienkowskiej. Dziś w wielu regionach Polski czeka nas niespokojna pogoda. Na wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnie gradem. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu, co może prowadzić do podtopień. W górach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, co utrudni warunki na szlakach. Zachowajmy ostrożność.
2: W kanale Żerańskim pod Warszawą znaleziono ludzkie zwłoki. Przechodzień zauważył ciało i wezwał służby ratunkowe, które szybko pojawiły się na miejscu. Niestety, na ratunek było już za późno. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w celu ustalenia tożsamości ofiary i przyczyn zdarzenia.
1: 61-letnia pani Grażyna zmarła po tym, jak trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zawału serca. Mimo że pierwsze badanie EKG wskazywało na ostry zawał, kobieta nie została od razu skierowana na oddział kardiologiczny. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Zawiadomienie złożyła rodzina zmarłej, licząc na poprawę standardów medycznych.
2: Na ulicy Stawki w Śródmieściu doszło do kolejnej awarii torów tramwajowych. Betonowa płyta zapadła się, co sparaliżowało ruch tramwajowy między ulicami Pokorną i Dubois. Tramwaje linii 16, 17 i 76 kursują objazdami, a naprawa potrwa dwa dni. Kompleksowy remont torowiska planowany jest dopiero na 2028 rok. Tężnie solankowe, przez lata uważane za miejsca relaksu i zdrowia, mogą stanowić poważne zagrożenie epidemiologiczne. Badania wykazały, że poziom zanieczyszczenia bakteriami w tych obiektach przekracza dopuszczalne normy. Eksperci ostrzegają, że przebywanie w ich pobliżu może być szkodliwe dla zdrowia. Mieszkańcy coraz częściej wybierają inne miejsca o sprawdzonych właściwościach zdrowotnych. Najnowsze dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pokazują spadek liczby udzielanych sakramentów i uczestników lekcji religii. W seminariach brakuje kandydatów na księży, a liczba kleryków spadła do 984 osób. Wskaźnik dominicantes, czyli osób uczestniczących w mszach, wyniósł około 29,5%, co jest niewielkim wzrostem w porównaniu do roku poprzedniego. Największy spadek odnotowano w przypadku sakramentu bierzmowania, który przyjęło o około 27,5% mniej młodych ludzi niż rok wcześniej. W lesie między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zdarł korę z 11 drzew, co doprowadzi do ich obumarcia. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują do świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy. Drzewa mają 67 lat, a ich zniszczenie to poważna strata przyrodnicza.
1: Anna Komorowska świętowała swoje 73. imieniny w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie. W sobotę, 25 lipca, jej posiadłość zamieniła się w miejsce dużego rodzinno-towarzyskiego spotkania. Goście mogli cieszyć się elegancko nakrytymi stołami, regionalnymi nalewkami i wyjątkowym koncertem skrzypaczek ze Śląska. Atmosfera była swobodna i rodzinna, a wieczór zakończył się pod suwalskim niebem przy dźwiękach skrzypiec. Karkonoski Park Narodowy zakończył remont malowniczego odcinka Zielonego Szlaku w okolicach Śnieżnych Kotłów i Śnieżnych Stawków. Modernizacja obejmowała trudne fragmenty trasy, gdzie poprawiono nawierzchnię i zbudowano dwie nowe kładki. Dzięki temu turyści mogą teraz bezpieczniej podziwiać piękno polodowcowego krajobrazu, a przyroda jest lepiej chroniona. Inwestycja kosztowała około 6,5 miliona złotych, z czego większość pochodziła z funduszy europejskich.
2: Na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia doszło do zderzenia sześciu samochodów, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca, a służby pracują nad usunięciem skutków wypadku. Choć nikt nie ucierpiał, kierowcy muszą liczyć się z korkami, które mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Dodatkowo, rano na tej samej trasie auto uderzyło w bariery ochronne, co również wpłynęło na płynność ruchu.
1: We Wrocławiu doszło do brutalnego pobicia pary młodych Ukraińców, Nasti i Maksyma, w okolicy pętli autobusowej na Zakrzowie. Powodem ataku był ukraiński akcent, co potwierdzają relacje rodziny poszkodowanych. Nastia doznała poważnych obrażeń i wymagała interwencji chirurgicznej. Policja prowadzi śledztwo, a rodzina apeluje o pomoc w odnalezieniu sprawców.
2: Podczas weekendowej wycieczki w Góry Stołowe mały chłopiec wpadł w głęboką szczelinę skalną, oddalając się od rodziców. Na szczęście jego upadek zatrzymał się na skalnej półce, co prawdopodobnie uratowało mu życie. Ratownicy GOPR i strażacy...

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Artiom Rudnevs, były król strzelców ekstraklasy, wraca do świata futbolu. Po niemal 8 latach nieobecności Łotysz dołączył do Akademii Piłkarskiej w Dyneburgu jako trener drużyny do lat 13. Jego decyzja o zakończeniu kariery w 2017 roku była spowodowana względami osobistymi. Teraz ponownie angażuje się w piłkę nożną, choć jego życie prywatne wciąż pozostaje w cieniu.
1: Karol Świderski i Bartosz Bereszyński wracają do Ekstraklasy, wzmacniając odpowiednio Widzew i Motor. Obaj piłkarze, po latach gry za granicą, deklarują, że wciąż mają wiele do zaoferowania i chcą podnieść poziom polskiej ligi. Świderski podpisał 3-letni kontrakt z Widzewem, a Bereszyński 2-letni z Motorem. Ich powroty to jedne z najgłośniejszych transferów tego lata w polskiej piłce. Rodrigo Conceicao, syn legendarnego piłkarza Sergio Conceicao, dołącza do Jagiellonii Białystok. Portugalczyk podpisał 2-letni kontrakt z klubem z Podlasia, licząc na rozwój i promocję w polskiej ekstraklasie. Młody obrońca z doświadczeniem w FC Porto chce udowodnić swoją wartość na boisku, mierząc się z presją słynnego nazwiska. Rodrigo wierzy, że polska liga to dobre miejsce do pokazania swoich umiejętności. Anthony Joshua powrócił do ringu i pokonał Christiana Pręgę w dramatycznej walce. Już w pierwszej rundzie Brytyjczyk dwukrotnie znalazł się na deskach, ale ostatecznie zdołał się odbudować. W drugiej rundzie Joshua przejął inicjatywę i znokautował Pręgę. Zwycięstwo zadedykował zmarłym przyjaciołom, a teraz czeka go starcie z Tysonem Furym. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, mimo przerwy spowodowanej kontuzją. Iga Świątek utrzymuje 8. pozycję. Obie tenisistki wrócą do gry w turnieju WTA 1000 w Toronto, który rozpocznie się 3 sierpnia. Tymczasem Magdalena French i Magda Linette walczą w Waszyngtonie, notując spadki w rankingu. Robert Lewandowski rozpoczął swoją przygodę w Chicago Fire, jednak jego forma na boisku pozostawia wiele do życzenia. W 2 pierwszych meczach nie zdobył bramki, a jego zespół przegrał 2 spotkania. Mimo to zarobki Lewandowskiego robią wrażenie. Jego roczne wynagrodzenie może sięgać nawet 20 milionów dolarów. Andrzej Gołota, zaskoczony wysokością tej kwoty, nie krył zdziwienia, że takie pieniądze są możliwe w amerykańskiej piłce.
0: Kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, Bartosz Kurek, planuje wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Wówczas będzie miał 40 lat, ale nie zamierza jedynie uczestniczyć. Chce walczyć o złoto. Kurek, który zdobył już wiele trofeów, w tym Mistrzostwo Świata, starannie planuje swoją karierę, by osiągnąć ten cel. Obecnie gra w japońskim klubie Tokyo Great Bears, co jest częścią jego strategii na przyszłość.
1: Gianluigi Donnarumma, kapitan reprezentacji Włoch i bramkarz Manchesteru City, wziął ślub z Alessią Elefante. Uroczystość odbyła się w historycznym kościele w Loco Rotondo, a na ulicach zgromadziły się setki fanów i mieszkańców. Wśród gości znaleźli się znani piłkarze, a wieczorna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Wystąpili m.in. Ozuna i Sfera Ebbasta. Szef FIFA Gianni Infantino znalazł się w ogniu krytyki po kontrowersyjnych decyzjach podczas mundialu w Ameryce Północnej. Szczególne oburzenie wywołało dopuszczenie do gry zawieszonego piłkarza Stanów Zjednoczonych Polarina Baloguna. Infantino odpowiedział na zarzuty, publikując obszerne oświadczenie, w którym broni organizacji turnieju i krytykuje swoich przeciwników. Podkreślił, że decyzje sędziowskie są powszechne w wielu ligach na świecie. Przed polskimi drifterami kluczowy moment w cyklu Drift Masters. Paweł Korpuliński prowadzi w klasyfikacji, a Piotr Więcek, znany jako król Rygi, walczy o kolejne zwycięstwo na łotewskim torze. Ryga z jej wymagającym czarcim kotłem to prawdziwy test umiejętności. Wyniki tego etapu mogą zadecydować o nastrojach przed finałem na PGE E-Narodowym. Iwana Knoll, znana jako Miss Mundialu, ponownie przyciągnęła uwagę internautów. Chorwacka modelka opublikowała w sieci zmysłowe nagranie z jacuzzi, na którym pozuje w mocno wyciętym stroju kąpielowym. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 3 miliony osób. Po sukcesach w mediach społecznościowych Iwana próbuje swoich sił jako DJ-ka pod pseudonimem Knoll Doll. Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po tragicznej śmierci Kalilu Mohameda Traoré. 38-letni malijski pomocnik zginął w wypadku drogowym. Traoré był znany z występów w klubach z Francji, Danii i Maroka, a także z reprezentacji Mali, z którą zdobył brązowy medal na Pucharze Narodów Afryki w 2013 roku. Klub FC Sochaux Montbéliard, którym grał w latach od 2012 do 2014, złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Mariusz Wach przegrał walkę z Tysonem Furym podczas gali bokserskiej w Tajlandii. Polak zrezygnował z dalszej rywalizacji po 7 rundzie z powodu kontuzji dłoni. Wach otrzymał za ten pojedynek około 400 tysięcy złotych. Dla Tysona Furiego była to rozgrzewka przed planowanym starciem z Anthonym Joshuą.
1: Tomasz Fornal, znany siatkarz, nie zamierza po zakończeniu kariery sportowej zostać trenerem ani prezesem klubu. Zamiast tego interesują go nowe wyzwania, takie jak projektowanie odzieży czy sporty walki. Fornal przyznaje, że fascynuje go adrenalina związana z MMA, choć nie planuje udziału w galach freakfightowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość znów zaskakuje widzów. W nowym sezonie Magda i Andrzej Budzyńscy, znani z nieustannych zmagań z przeciwnościami losu, nie zaznają spokoju. Choć sprzedali siedlisko i wrócili do Warszawy, ich życie zawodowe i osobiste nadal pełne jest wyzwań. Andrzej angażuje się w trudne sprawy, a Magda znajduje się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Wątek z gangsterem Igorem Jabłońskim, który zagraża Paulinie, wciąż pozostaje nierozwiązany. Budzyńscy, choć zawsze gotowi do pomocy, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Czy nowy sezon przyniesie im chwilę wytchnienia, czy też znów staną przed kolejnymi zagrożeniami? Twórcy serialu nie zdradzają szczegółów, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4261 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Jarek przekaże Elizie wstrząsającą wiadomość o śmierci Marii, która zmarła po ataku serca podczas lotu z Hiszpanii do Polski. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a Bergowie będą musieli przekazać smutną nowinę Juniorowi i Hani. Dzieci, które już wcześniej przeżywały trudne chwile, teraz będą musiały zmierzyć się z kolejnym ciosem. W obliczu tych wydarzeń Eliza i Jarek zjednoczą się, by wspólnie stawić czoła trudnym chwilom. Niestety, to nie koniec dramatów, bo na horyzoncie pojawia się jeszcze pogrzeb Marii, który również mocno dotknie Bogdana. W kolejnych odcinkach Jarek będzie musiał naprawić relacje z Juniorem, co okaże się niełatwym zadaniem. W 4263 odcinku Na Wspólnej Weronika Rostocka stanie przed trudnym wyzwaniem. Ewelina, żona Grega, odwołuje spotkanie, tłumacząc się chorobą, ale Weronika nie daje się zwieść. Na szpitalnym parkingu prawniczka jest świadkiem, jak Ewelina okalecza się w samochodzie. Zdeterminowana, by pomóc, Weronika postanawia odwiedzić Kalską w jej domu, przynosząc rozgrzewającą zupę. Na miejscu spotyka Grega, który odgrywa rolę idealnego męża, ale Rostocka nie daje się nabrać. Obrażenia Eweliny mówią same za siebie, a Weronika podejrzewa, że w domu Kalskich dzieje się coś złego. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. Co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
1: Dziedzictwo w 991 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. Hansel, nie cofając się przed niczym, planuje opóźnić powrót do zdrowia Poyraza, zlecając bratu przecięcie przewodu kroplówki. Semich, mimo obaw, wykonuje polecenie siostry, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń w szpitalu. Na szczęście Nana zauważa przeciekający przewód i w porę wzywa pomoc. Dzięki szybkiej reakcji Nazli, Poyraz otrzymuje nową kroplówkę i jego życie zostaje uratowane. Czy Hansel i Semich poniosą konsekwencje swoich działań? Odcinek pełen napięcia. Już dziś o 16 na TVP1. W 4261 odcinku Na Wspólnej widzowie będą świadkami tragicznego odejścia Marii Zięby, co wstrząśnie całą rodziną. Włodek, jej mąż, nie będzie w stanie pogodzić się z utratą ukochanej i rozpocznie dramatyczne czuwanie pod drzwiami kostnicy. Zrozpaczony, stanowczo sprzeciwi się przeprowadzeniu sekcji zwłok, co wywoła napięcia w rodzinie. Włodek zaginie, a jego dzieci, Monika i Bogdan, rozpoczną gorączkowe poszukiwania. W 4262 odcinku Bogdan przejmie obowiązki związane z organizacją pogrzebu, co okaże się dla niego emocjonalnie przytłaczające. Na pogrzebie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która przekaże Włodkowi cenną pamiątkę po Marii. Te wydarzenia z pewnością poruszą serca widzów.
2: Panna Młoda wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 161 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o 17.20 na TVP2, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej mroczna. Bejza zmaga się z trudnościami macierzyństwa, a tajemnice i nieoczekiwane decyzje domowników wprowadzają chaos. Cichan odkrywa, że nie jest ojcem dziecka Hanser, co prowadzi do nowych konfliktów. Jonca ryzykuje, by choć na chwilę potrzymać syna na rękach, a Cemil podejmuje drastyczne kroki. To dopiero początek zawirowań, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Panna Młoda to opowieść o poświęceniu i niespodziewanym uczuciu, które rozwija się w cieniu intryg.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który będzie składał się z 6 odcinków. Choć zdjęcia potrwają do 20 sierpnia, Jacek Kawalec, odtwórca roli Tomasza Witebskiego, zakończył już swoją pracę na planie. Aktor pożegnał się z fanami, publikując sentymentalny post i zdjęcia zza kulis. W nowym sezonie Tomasz Witebski i jego żona Franceska nadal będą szczęśliwą rodziną w Wilkowyjach. Jednak fani mogą spodziewać się zaskakujących zmian w karierze zawodowej Witebskiego. Postać, która przeszła znaczącą metamorfozę, pokaże swoje nowe oblicze. Emocje i śmiech gwarantowane w nadchodzących odcinkach.
2: Serial Rancho powraca tej jesieni z nowymi odcinkami, co wywołuje ogromne emocje wśród fanów. Niestety, nie wszyscy ulubieni bohaterowie pojawią się w Wilkowyjach. Magdalena Waligórska-Lisiecka, znana jako Violetka, potwierdziła, że Elżbieta Romanowska, grająca Jolę, nie wróci w 11 sezonie. Pogłoski o jej nieobecności krążyły już od jakiegoś czasu, a teraz stały się faktem. Mimo tej straty, nowe odcinki mają być pełne niespodzianek i humoru. Waligórska-Lisiecka zdradziła, że finał sezonu jest wyjątkowo zabawny. Fani mogą więc spodziewać się wielu śmiechu i emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Premier Donald Tusk, zapytany o sytuację, stwierdził, że choć nie będzie płakał po PiSie, to nie ma się z czego cieszyć. W nocy z czwartku na piątek upłynął termin ultimatum dla posłów PiS, co doprowadziło do rezygnacji 30 kilku z nich. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że we wtorek komitet polityczny przyjmie ten fakt do wiadomości.
0: Coraz więcej Europejczyków rozważa przeprowadzkę za granicę z powodu rosnących kosztów życia. W badaniu przeprowadzonym w 4 krajach aż 9 na 10 osób nie wyklucza takiej możliwości. Hiszpania jest najczęściej wybieranym kierunkiem, choć Francuzi preferują Kanadę, a Niemcy Austrię. Sondaż pokazuje, że blisko połowa badanych spodziewa się mieszkać za granicą w przyszłości. Sean McCann, młodszy brat zaginionej Madeleine McCann, zadebiutował na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w Glasgow. 21-letni pływak zakwalifikował się do finału na 400 metrów stylem dowolnym, kończąc wyścig na 8. miejscu. Na trybunach kibicowali mu rodzice oraz siostra bliźniaczka Amelie. Sean łączy sport z nauką inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Loughborough. Dramatyczne wydarzenia na festiwalu w Kolumbii. Rozjuszony byk wskoczył na trybuny stadionu w miejscowości Castilla, powodując panikę wśród widzów. Co najmniej 4 osoby odniosły poważne obrażenia. Lokalne władze apelują o zakaz organizowania takich imprez.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragedia na Elbrusie. 5 wspinaczy z Bośni i Hercegowiny zginęło podczas wyprawy na najwyższy szczyt Kaukazu. Grupa została uwięziona na wysokości ponad 5000 metrów z powodu nagłego załamania pogody. 2 osoby przeżyły, jedna z nich zdołała samodzielnie zejść i wezwać pomoc. Druga została ewakuowana przez ratowników. Oboje ocalałych przebywają w szpitalu. Iran grozi Ukrainie odwetem po ataku ukraińskich dronów na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. W wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran oskarża Kijów o wrogie działania i wzywa Unię Europejską oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ do potępienia Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że celem ataku były statki przewożące ładunki wojskowe z udziałem Iranu.
2: Brytyjski sąd skazał 60-letniego Terence'a Kinga na dożywocie za celowe potrącenie 15-letniego złodzieja roweru. Do zdarzenia doszło w hrabstwie Greater Manchester, gdzie King gonił nastolatka, który chwilę wcześniej ukradł rower elektryczny. Chłopak zginął na miejscu, a King będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 17 latach. Sprawa wywołała duże emocje w Wielkiej Brytanii.
0: Dziś w Józefowie funkcjonariusze CBŚP i odwodcy kryminalni zlikwidowali nielegalną fabrykę narkotyków. Zabezpieczono około 30 kg mefedronu oraz specjalistyczną linię produkcyjną. Zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego międzynarodowym listem gończym. Prokuratura rejonowa w Otwocku prowadzi śledztwo, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tuje tracą na popularności w ogrodach, a ich miejsce zajmuje jałowiec skalny Blue Arrow. Ten srebrzysto-niebieski iglak jest mniej wymagający w pielęgnacji i odporny na trudne warunki atmosferyczne. Dzięki smukłemu kształtowi nie wymaga częstego przycinania i zachowuje atrakcyjny wygląd przez cały rok. Coraz więcej ogrodników wybiera go jako nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych żywopłotów. Dziś mamy dla Was coś lekkiego i zabawnego. Psychotesty oparte na wyborze ulubionego psa mogą zdradzić, dlaczego ludzie lubią Wasze towarzystwo. Wybierzcie jamnika, labradora, buldoga francuskiego lub owczarka niemieckiego i sprawdźcie, jakie cechy charakteru są w Was najbardziej cenione. Pamiętajcie, to tylko rozrywka, ale może wywołać uśmiech i stać się ciekawym tematem do rozmowy. Na terenie powiatu siedleckiego rozbito grupę przestępczą zajmującą się obrotem narkotykami. W akcji, która odbyła się 21 lipca, policja zabezpieczyła blisko 8 kg narkotyków, broń oraz znaczną sumę gotówki. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 12 lat więzienia. W miniony weekend w Budzie Ruskiej odbyły się tradycyjne imieniny Anny Komorowskiej. W ogrodzie byłej pary prezydenckiej goście mogli delektować się wykwintnymi potrawami i koncertem skrzypaczek z Katowic. Anna Komorowska postawiła na sportową elegancję, wybierając wygodny strój na tę okazję. Impreza, jak co roku, przyciągnęła wielu przyjaciół i krewnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński od ponad pół roku nie mieszka w swojej słynnej willi na Żoliborzu. Tymczasowo przeniósł się do kuzyna z powodu potężnego remontu u nowych sąsiadów. Podczas gdy ich część domu pięknieje, dom Kaczyńskiego wymaga pilnej opieki. Widać to po zaniedbanym ogrodzie i rozpadającym się daszku nad balkonem.
0: polskiej polityce trwa gorący spór po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt osób związanych z Mateuszem Morawieckim opuściło partię, co wywołało falę ostrych komentarzy. Szczególnie głośno było o wpisie Michała Wosia, który wyśmiewał Ryszarda Terleckiego, co spotkało się z krytyką ze strony środowiska Morawieckiego. W weekend doszło także do zmiany nazwy lubelskiego fanpage'u PiS na Facebooku na Rozwój Plus Lubelskie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kiedyś Polsat rządził w kuchni telewizyjnej, ale piekielna kuchnia i Top Chef nie wytrzymały próby czasu i zniknęły z anteny. Piotr Ślusarz, gwiazda tych programów, nie zniknął jednak z kulinarnej sceny. Teraz szefuje w gdańskiej restauracji Mimosa, która przyciąga tłumy nie tylko na słodkości, ale i śniadania. A w wolnym czasie, zamiast gotować, biega w Runmagedona, dbając o formę.
2: Kamila Kamińska, znana aktorka, wywołała burzę w internecie, przyznając, że nadal karmi piersią swoją 5-letnią córkę. Choć niektórzy internauci nie szczędzili jej krytyki, Kamińska pozostaje niewzruszona, nazywając to typowym, trollowym hejtem. Jej córka, pełna dumy, zaskakuje rówieśników w przedszkolu, opowiadając o swoim cycusiu. Wygląda na to, że w tej rodzinie asertywność i pewność siebie są na porządku dziennym.
1: Joanna Opozda, świeżo po rozwodzie, nie traci czasu i znowu rusza na podbój świata. Tym razem z synkiem Vincentem bawi się w luksusowym kurorcie w Antalii. Jak przystało na gwiazdę, nie mogło zabraknąć zdjęć w bikini, które już podbijają Instagram. Cóż, niektórzy po rozwodzie płaczą, a inni świętują na rajskich plażach. Kinga Zawodnik, znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła ponad 60 kg, ale nie obyło się bez dramatycznych zwrotów akcji. Operacja bariatryczna, która miała być prostą drogą do szczęścia, okazała się pełna blizn i wyzwań. Celebrytka nie tylko walczyła z kilogramami, ale i z brakiem wsparcia od otoczenia. Mimo to z dumą pokazuje, że zdrowie jest warte każdej blizny.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Na parkiecie Tańca z Gwiazdami pojawi się nowa gwiazda, Estelle François z Francji. Ta tajemnicza tancerka, której wiek pozostaje zagadką, zaczęła tańczyć już jako 9-letnia i ma na koncie sukcesy na międzynarodowych scenach. W jesiennej edycji show zmierzą się także takie osobistości jak Joanna Jędrzejczyk czy Mandaryna. Cóż, zapowiada się, że parkiet będzie gorący jak nigdy. Magdalena Ruszczka, nasza nieśmiertelna gwiazda, obchodzi dziś 48. urodziny, a wygląda, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Od skromnych początków w klanie do roli życia w oficerze, jej kariera to prawdziwy rollercoaster sukcesów. Nie tylko aktorka, ale i ambasadorka UNICEF. Pokazuje, że można być ikoną na wielu frontach, a w życiu prywatnym 2 związki, 3 córki i szczęśliwa rodzina z Janem Holoubkiem. Cóż, niektórzy po prostu mają wszystko. Chadwick Boseman, niezapomniany Czarna Pantera, odszedł 6 lat temu, ale Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W roli nowego bohatera zobaczymy Davida Johnsona, który wcieli się w dorosłego potomka T'Challi. Trzecia część serii przeniesie nas w przyszłość, a premiera zaplanowana jest na grudzień 2028 roku. Ciekawe, czy nowa odsłona dorówna legendzie Bosemana, czy może to tylko kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów. Tamara G, znana niegdyś jako Isis G, powraca na polską scenę muzyczną po latach nieobecności. Artystka, która kiedyś błyszczała na Eurowizji i w Tańcu z Gwiazdami, teraz zapowiada koncert w Warszawie, gdzie zaśpiewa przeboje Celine Dion. Ciekawe, czy jej powrót będzie równie spektakularny jak jej wcześniejsze sukcesy, czy może znowu zniknie w cieniu. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Nałódź Summer Festival Cuevo na Fide zaskoczył wszystkich, wcielając się w rolę staruszka i rozdając lody. Nikt nie rozpoznał rapera, który w przebraniu Dziadzio na Fide promował nowe lody Misty o smaku bubble tea. Kiedy tłum zorientował się, kim jest tajemniczy starszy pan, entuzjazm sięgnął zenitu. Cóż, kto by pomyślał, że słodycze od nieznajomych mogą być tak ekscytujące? Renata Dancewicz, znana aktorka, ponownie zaskakuje swoimi odważnymi wypowiedziami na temat Kościoła katolickiego. Już jako mała dziewczynka, podczas wizyt u pobożnej babci na wsi, zauważyła, że duchowni są traktowani jak bożyszcza, a kobiety sprowadzane do roli służących. Dancewicz, otwarcie deklarująca ateizm, nie boi się mówić o tym, co jej nie pasuje w religijnych obyczajach. Cóż, nie każdemu pasuje całowanie księdza w rękę.
1: Magdalena Tarnowska i Mikołaj Bagiński, gwiazdy Tańca z Gwiazdami, w końcu przestali udawać, że są tylko przyjaciółmi. Na weselu znajomych pojawili się w kreacjach, które mogłyby zmylić niejednego gościa, sugerując, że to oni są parą młodą. Tarnowska w sukni, która w odpowiednim świetle wyglądała jak ślubna, a Bagi w idealnie dobranym krawacie, pokazali, że moda to ich drugie imię. Fani już żartują, że mama Tarnowskiej zaakceptowała Bagiego, a to przecież najważniejsze.
2: Wielka miłość z Rolnik szuka żony okazała się być krótkotrwałym romansem. Gabriel, który zaskoczył wszystkich wyborem Weroniki, teraz oficjalnie potwierdził ich rozstanie. Choć początkowo wydawało się, że to Klaudia będzie jego wybranką, Gabriel postawił na Weronikę, co wywołało niemałe zamieszanie. Teraz, zamiast wspólnych zdjęć, mamy jedynie prośbę o uszanowanie prywatności. Cóż, życie na wsi bywa równie burzliwe jak w wielkim mieście.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Majka Jeżowska, królowa dziecięcych przebojów, wciąż nie zwalnia tempa. Europa. Choć jej emerytura z ZUS-u to zaledwie niecały 1000 zł. Artystka, która kiedyś koncertowała codziennie, teraz wybiera jakość ponad ilość, występując rzadziej, ale za wyższe stawki. Zamiast narzekać, Majka zmieniła podejście do finansów, pokazując, że można żyć godnie, nawet gdy państwo nie rozpieszcza. A przy okazji wciąż broni artystów, którzy nie mieli tyle szczęścia w karierze.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś nad Polską spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze, szczególnie we wschodnich regionach kraju. Na Podkarpaciu prognozowane opady mogą sięgnąć nawet 40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. Wiatry podczas burz osiągną prędkość do 80 km na godzinę. Temperatury będą zróżnicowane od 18 stopni na północy do 26 stopni na południowym wschodzie. W szpitalu brudnowskim doszło do tragicznego zdarzenia. 61-letnia pacjentka zmarła na skutek zawału serca, mimo że wstępne badania wskazywały na konieczność natychmiastowej interwencji kardiologicznej. Prokuratura bada, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledztwo jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutu.
2: W miejscowości Setropie w powiecie płockim doszło do poważnego wypadku z udziałem 17-letniego kierowcy quada. Młody chłopak stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowane samochody oraz ogrodzenie. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala śmigłowcem ratunkowym. Policja bada przyczyny tego zdarzenia. Tężnie solankowe, które przez lata uchodziły za miejsca prozdrowotne, mogą być bardziej zanieczyszczone niż obory. Badania profesor Katarzyny Wolny-Kołatki z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykazały wysokie stężenie bakterii, w tym Escherichia coli, w krakowskich tężniach. Mimo to obecne przepisy nie wymagają podejmowania działań w celu ograniczenia tego zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jacek Jaworek, poszukiwany przez 3 lata za zabójstwo rodziny w Borowcach, ukrywał się u swojej ciotki, Teresy D. Kobieta obecnie odpowiada przed sądem za udzielenie mu schronienia. Jaworek popełnił samobójstwo w 2024 roku, a jego ciało znaleziono niedaleko miejsca zbrodni. Prokuratura bada teraz sprawę wycieku zdjęć jego zwłok do internetu.
1: Górnik Zabrze rozpoczął sezon Ekstraklasy od zwycięstwa nad Śląskiem. Wrocław 2-1. Choć początkowo przegrywali, zdołali odrobić straty dzięki bramce Iwana i Kijadimiego. Mecz przyciągnął około 26 tysięcy kibiców, a obie drużyny pokazały się z walecznej strony. Podczas 82. rajdu Polski doszło do dramatycznego wypadku na trasie w Haszlachu. Samochód z numerem 71 wypadł z drogi, dachował i stanął w płomieniach. Kierowca i pilot zdołali uciec dzięki szybkiej reakcji świadków. Organizatorzy zdecydowali o wstrzymaniu rywalizacji na tym etapie. Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę na gorącym uczynku, gdy próbował podpalić stos drewnianych zrębów na skraju lasu. Zatrzymany jest strażakiem ochotnikiem i podejrzewa się, że może mieć związek z serią podpaleń w powiecie goleniowskim. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia. Mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 288 kodeksu karnego i został objęty dozorem policji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Darłowie i Darłówku wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowych warunków na morzu. Czerwone flagi powiewają na plażach, a ratownicy apelują o niewchodzenie do wody. Silne fale i niska temperatura powietrza uniemożliwiają bezpieczne kąpiele. Ale dobra wiadomość jest taka, że nie odnotowano obecności sinic. Służby przypominają o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu poleceń ratowników.
2: W lasach między Bydgoszczą a Piłą doszło do aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zerwał korę z 11 drzew, co skazuje je na obumarcie. Leśnicy z nadleśnictwa Szubin apelują o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Każdy, kto zauważył coś podejrzanego w okolicy Mieczkowa, proszony jest o kontakt z leśnikami. Dziękuję.
1: Anna Komorowska obchodziła swoje 73. imieniny w posiadłości na Suwalszczyźnie. W sobotni wieczór do Budy Ruskiej przybyły tłumy gości, w tym rodzina, znajomi i okoliczni mieszkańcy. Kulminacyjnym punktem wieczoru był występ skrzypaczek z Katowic, który wprowadził wyjątkowy nastrój. Impreza zakończyła się nastrojowym koncertem pod gwiazdami. W Górach Stołowych doszło do dramatycznego zdarzenia. Mały chłopiec wpadł w szczelinę na Szczelińcu Wielkim, oddalając się od rodziców. Dzięki szybkiej akcji ratowników GOPR i strażaków dziecko zostało bezpiecznie ewakuowane. GOPR przypomina o konieczności poruszania się wyłącznie po wyznaczonych szlakach dla bezpieczeństwa turystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na wrocławskim Zakrzowie doszło do brutalnego ataku na młodą parę z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani w pobliżu pętli autobusowej, prawdopodobnie z powodu ich ukraińskiego akcentu. Poszkodowani doznali poważnych obrażeń, a ich bliscy apelują o pomoc w ujęciu sprawców. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W Szklarskiej Porębie policja zatrzymała 39-letnią kobietę podejrzaną o serię kradzieży. Kobieta wykorzystywała nieuwagę mieszkańców, prosząc o szklankę wody, by ukraść pieniądze i kosztowności. Straty oszacowano na blisko 10 tysięcy złotych. Zatrzymanej grozi do 5 lat więzienia. Policja apeluje o ostrożność przy wpuszczaniu obcych do domów. Na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło dziś rano do karambolu z udziałem 6 samochodów. Jeden pas w kierunku Zgorzelca jest zablokowany, co powoduje kilkukilometrowe korki. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. Służby apelują o ostrożność i rozważenie alternatywnych tras.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Europejski Bank Centralny zaprezentował nowe projekty banknotów euro, które mogą wkrótce trafić do obiegu. Wśród propozycji znalazł się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na banknocie 20 euro. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą teraz głosować na swoje ulubione projekty w internetowej ankiecie, która potrwa do 21 września. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów ma zapaść do końca tego roku. Jeśli projekt z polską noblistką zostanie wybrany, będzie to znaczące wyróżnienie dla Polski. Warto dodać, że na nowych banknotach mogą pojawić się także inne znane postacie, jak Beethoven czy Leonardo da Vinci. Dostępność mieszkań w Polsce poprawiła się, wyprzedzając wielu sąsiadów z Europy Środkowej. Według danych OECD w pierwszym kwartale 2026 roku wskaźnik relacji cen mieszkań do dochodów wyniósł 97 punktów. To lepszy wynik niż w 2015 roku, a także poprawa w porównaniu do dwóch lat temu. Polska jest jednym z liderów w Europie pod względem liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. W 2024 roku oddano 5,3 mieszkania na 1000 mieszkańców. Mimo wzrostu popytu, ceny nie wzrosły drastycznie dzięki dużej aktywności deweloperów.
0: Dawna fabryka mrożonek Kalfrost w Kaliszu zakończyła swoją działalność. Po przejęciu przez ukraińską firmę Trzy Niedźwiedzie zakład został zamknięty, a około 50 osób straciło pracę. Teren fabryki został sprzedany przedsiębiorcy Janowi Podlasińskiemu, który planuje przekształcić go w centrum magazynowe. Część budynków została już wyburzona, a pozostałe hale dostosowano do nowych funkcji. To definitywny koniec zakładu, który przez lata był ważnym miejscem pracy dla mieszkańców Kalisza.
1: Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największy przyrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, dzięki korektom granic nad Bałtykiem. Zmiany dotyczą głównie terenów wodnych, więc mieszkańcy nie odczują ich na co dzień. Gdańsk również zyskał nowe tereny, włączając w swoje granice morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Choć niektóre województwa straciły symboliczne ilości ziemi, dla samorządów to raczej ciekawostka niż rewolucja. Polska oficjalnie stała się większa dzięki uporządkowaniu granic morskich.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Po śmierci właściciela konto bankowe zostaje zablokowane, a dostęp do środków wymaga postępowania spadkowego. Istnieje jednak prostsze rozwiązanie – dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. Pozwala ona wskazanym bliskim na szybką wypłatę części środków, omijając

0: procedury spadkowe. Mechanizm ten ma limit kwotowy i obejmuje tylko najbliższą rodzinę. Złożenie dyspozycji w banku to sposób na zabezpieczenie bliskich przed biurokracją i długim oczekiwaniem na pieniądze. Warto o tym pamiętać, by uniknąć problemów w przyszłości.
1: Biedronka prowadzi jedną z największych rekrutacji w Polsce, poszukując setek pracowników do swoich sklepów. Kasjerzy mogą zarobić ponad 4000 zł netto, a kierownicy sklepów nawet blisko 6000 zł netto miesięcznie. Sieć oferuje także premie i bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną i e-kody na zakupy. Praca w Biedronce to nie tylko obsługa kasy, ale także wykładanie towaru i dbanie o ekspozycję. Firma oczekuje gotowości do pracy zmianowej, również w weekendy i święta. Biedronka, zatrudniająca już ponad 85 tysięcy osób, nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna intensywne kontrole firm, które unikają płacenia składek. Dzięki nowym przepisom ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy i Skarbówka będą wymieniać się informacjami, co ułatwi wykrywanie nieuczciwych pracodawców. Na celowniku znajdą się przedsiębiorstwa zatrudniające głównie na umowach cywilnoprawnych. Od 8 lipca obowiązują nowe zasady współpracy między tymi instytucjami, co już zaowocowało przekazaniem ponad 16 tysięcy rekordów do ZUS. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, zapewnia, że emerytury są bezpieczne, a zakład ma zapewnione finansowanie. Trwają także rozmowy z pracownikami ZUS dotyczące podwyżek i jednorazowych wypłat.
0: Beta Technologies zaprezentowała nowy bezzałogowy samolot MV-250, który może przewozić prawie tonę ładunku na odległość ponad 460 km. Dzięki pionowemu startowi maszyna nie potrzebuje klasycznego pasa startowego, co pozwala jej działać z niewielkich placów czy okrętów. MV-250 wyposażony jest w hybrydowy napęd i system autonomii Matrix firmy Sikorsky, co umożliwia samodzielne wykonywanie misji. Samolot ma być wykorzystywany do transportu amunicji, środków medycznych, a w przyszłości także do ewakuacji rannych. Obecnie MV-250 jest w fazie rozwoju i nie został jeszcze przyjęty do regularnej służby.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosja złożyła Indiom propozycję wspólnej produkcji czołgu T-90MS. To najnowsza wersja eksportowa, która może znacząco wzmocnić indyjskie siły pancerne. Współpraca ma na celu głębszy transfer technologii i wiedzy, co wpisuje się w inicjatywę Make in India. Indie już wcześniej zamówiły 464 czołgi T-90MS, a teraz mogą rozpocząć ich produkcję na miejscu. Nowy model oferuje zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym mocniejszy silnik i lepsze opancerzenie. To kolejny krok w długotrwałej współpracy obronnej między Rosją a Indiami.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia, ślub Romea i Ewy prowadzi spore zamieszanie w życiu grzelaków. Romeo, który od dłuższego czasu mieszkał u nich po wyjeździe Alexa do Londynu, postanawia rozpocząć nowe życie z żoną. Młody Włoch nie chce już dłużej korzystać z gościny i zamierza znaleźć własne mieszkanie. Rozpoczyna rozmowy z Wiktorem o dodatkowych godzinach pracy, by zdobyć pieniądze na wynajem. Choć Wiktor oferuje pomoc, marzenie o własnym mieszkaniu jeszcze się nie spełni. Grzelakowie, którzy traktowali Romea jak domownika, będą musieli pogodzić się z jego planami. Aldona i Borys nie będą zadowoleni z decyzji Romea, zwłaszcza, że nie zaprosił ich na ślub. Zmiany w życiu młodej pary wpłyną na wszystkich bliskich. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący 925 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. W tym odcinku Sylwia bacznie obserwuje Artura, próbując zrozumieć jego niepokój, a Blanka i Diego wreszcie odnajdują Moisesa. Ramon jest zaskoczony ilością pracy, która czeka go w Cabrahigo, a Inigo planuje przekupić Cesara, co spotyka się z ostrzeżeniem Felipe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując pełne intryg i emocji historię mieszkańców. To opowieść o miłosnych zawirowaniach, rodzinnych sekretach i nagłych zwrotach akcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez, Arantxe Aranguren i Sheila Farine. Serial Rancho powraca na ekrany po ponad dekadzie przerwy, co zaskoczyło zarówno widzów, jak i samych aktorów. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w postać księdza Roberta, przyznał, że przez lata nie wierzył w powrót produkcji. Teraz z radością dzieli się zakulisowymi materiałami z planu 11 sezonu, który zadebiutuje jesienią. Wznowienie zdjęć do Rancha wywołało ogromne emocje, a oczekiwania fanów są naprawdę wysokie. Na planie pojawiła się większość oryginalnej obsady, w tym Marta Lipińska i Cezary Żak. Twórcy starają się zachować unikalny klimat, który przed laty przyciągał miliony widzów. Kasprzykowski, choć kiedyś sceptyczny, teraz z entuzjazmem wraca do roli proboszcza w Wilkowyjach. Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Po niemal dekadzie przerwy widzowie mogą spodziewać się 6 świeżych odcinków. Do obsady dołącza młode pokolenie aktorów, w tym Michał Królikowski, bratanek Pawła Królikowskiego. Reżyserią ponownie zajmie się Wojciech Adamczyk, co gwarantuje powrót do klimatu Wilkowy. Cezary Żak, znany jako Paweł Kozioł, podzielił się zdjęciem z planu, sugerując, że jego postać awansowała na prezydenta. Michał Królikowski wcieli się w rolę ochroniarza prezydenta, co zapowiada wiele komicznych sytuacji. Powrót Rancha to nie tylko spotkanie z ulubionymi postaciami, ale także nowe twarze, takie jak Andrzej Seweryn czy Daniel Olbrychski.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Na Wspólnej Jarek, wspierany przez Bruna, stara się odbudować relacje z Juniorem po odkryciu przez chłopaka zdrady ojca. Junior, mimo początkowego gniewu, decyduje się dać Jarkowi drugą szansę. W obliczu rodzinnych tragedii, jak śmierć Marii i przekazanie opieki nad dziećmi Bergowej, napięcie w rodzinie nieco opada. Junior zgadza się na wspólny trening tenisowy, co prowadzi do szczerej rozmowy z Jarkiem. Tymczasem Jarek chce przedstawić Martynę swoim dzieciom, ale jej reakcja kompletnie go zaskakuje. Czy Martyna odrzuci propozycję spotkania z Hanią i Juniorem? Przyszłość romansu Jarka i Martyny stoi pod znakiem zapytania. Serial Pana Młoda wkracza w emocjonujący 162 odcinek, który zostanie wyemitowany 4 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2. W centrum uwagi znajdzie się Hunter, która staje przed trudnymi wyborami. Deria próbuje przekonać Cichana, że zmuszanie Hunter do małżeństwa nie przyniesie niczego dobrego. Mary podejmuje odważną decyzję, pomagając Hunter uciec z domu jej brata. W posiadłości dochodzi do napięć, gdy Mukader odrzuca swojego wnuka. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które przyciągają przed ekrany rzesze widzów. To opowieść o miłości i rodzinnych intrygach, które nieustannie trzymają w napięciu.
1: Pierwsza miłość powraca we wrześniu z nowymi odcinkami, a wśród nich zaskakujące zmiany w życiu Karola Wexlera. Po blisko 20 latach na ekranie postać grana przez Karola Strasburgera przejdzie na emeryturę. Decyzja scenarzystów była sporym zaskoczeniem dla samego aktora, który znany jest z niespożytej energii. Mimo zakończenia kariery zawodowej, Wexler nie zamierza spocząć na laurach. Zamiast tego skupi się na sportowych pasjach, co doskonale odzwierciedla zainteresowania samego Strasburgera. Aktor przyznaje, że rola Wexlera stała się integralną częścią jego życia. Nowe odcinki będzie można oglądać na kanale Polsat oraz online. 4262 odcinku Na Wspólnej Weronika Rostocka stanie przed dramatycznym wyzwaniem. Przyjeżdżając do szpitala po lwa, zauważy Ewelinę, żonę Grega, dokonującą samookaleczenia. Zszokowana prawniczka postanowi nie ujawniać tego przed Eweliną, ale natychmiast podzieli się swoimi spostrzeżeniami z Nalepą. Weronika nie zamierza zostawić Eweliny samej z problemem i próbuje umówić się z nią na spotkanie. Jednak Ewelina odwołuje wizytę, tłumacząc się chorobą. W 4263 odcinku zdeterminowana Weronika odwiedzi Kalskich w ich domu, nie zważając na ewentualną złość Grega. Czy uda jej się odkryć prawdę? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura tak samo 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na polskiej scenie politycznej trwa burza po odejściu ponad 30 osób z Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kurski ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, co wywołało niezadowolenie wśród polityków PiS. Jarosław Kaczyński ma być niezadowolony z wystąpienia Kurskiego i planuje rozmowę z nim. Wystąpienie Kurskiego spotkało się z krytyką, m.in. ze strony senatora Stanisława Karczewskiego. W zachodniej Europie trwają gigantyczne pożary lasów. We Francji i Hiszpanii ewakuowano już ponad 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Bordeaux i Madrytu, gdzie płomienie zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów. Silne wiatry i upały utrudniają działania strażaków. Tragedia w stanie Michigan, gdzie w pożarze domu zginęła 8-osobowa rodzina, w tym 6 dzieci. Ofiarami są Amanda Karolkiewicz, jej mąż Christopher i ich dzieci. Śledczy uznali pożar za podejrzany, a u części ofiar stwierdzono rany postrzałowe. Policja bada, czy mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Śledztwo trwa.
2: W słowackich Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni taternik z Polski zginął podczas zejścia spod szczytu Wysokiej, spadając z wysokości około 150 metrów. Mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. To kolejny śmiertelny wypadek z udziałem Polaka w tym rejonie w ostatnich tygodniach.
0: Władimir Putin stwierdził, że Ukraina może w przyszłości utracić swoje zachodnie terytoria, które kiedyś należały do Polski, Węgier i Rumunii. Według prezydenta Rosji zmiany te mogą nastąpić w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Putin podkreślił, że Rosja była jedynym gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, zanim stała się jej wrogiem.
2: Kreml odrzuca spekulacje o planach rekrutacji 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej, które pojawiły się po wypowiedzi prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Rosja nie komentuje również doniesień o możliwym zawieszeniu broni w przestrzeni powietrznej, które miałyby być omawiane podczas spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Tymczasem Ukraina i Stany Zjednoczone pracują nad nowymi propozycjami pokojowymi, które mają być przedstawione Moskwie. Kluczem do idealnie chrupiących ogórków kiszonych jest temperatura wody użytej do zalewy. Optymalna to około 20 do 25 stopni Celsjusza, co przyspiesza fermentację i zachowuje strukturę warzyw. Warto również wybierać świeże, jędrne ogórki i dodać tradycyjne przyprawy, takie jak chrzan, czosnek czy koper. Dzięki temu nasze kiszonki będą cieszyć smakiem przez długie miesiące.
0: Astrologia wskazuje, że skorpiony, panny, koziorożce i raki to znaki zodiaku, które cechuje największa nieufność. Skorpiony obawiają się zdrady, panny są krytyczne i analityczne, koziorożce cenią stabilność, a raki chronią swoje emocje. Warto jednak pamiętać, że astrologia to dziedzina rozrywkowa i nie należy traktować jej opisów dosłownie. Tradycyjne polskie imiona wracają do łask. W ubiegłym roku imię Aniela, które kiedyś kojarzyło się z pokoleniem naszych babć, otrzymało 1308 dziewczynek, co dało mu 28 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Aniela, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego anioł, zyskuje na popularności dzięki swojemu klasycznemu charakterowi i pięknemu znaczeniu. W Polsce imię to nosi obecnie prawie 39 tysięcy kobiet.
2: W warszawskiej fabryce Norblina trwa lato pełne atrakcji w Artbox Experience i Artbox Metaverse. Wszystkie imersyjne wystawy zostały przedłużone do końca sierpnia, oferując podróże w czasie i przestrzeni. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą zwiedzać wystawy bezpłatnie od poniedziałku do piątku. Wśród propozycji znajdziemy m.in. Leonardo vs. Michał Anioł oraz Retro Warszawa, które będą prezentowane naprzemiennie co drugi tydzień. Lubelska policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę, poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna, podejrzewany o przestępstwa narkotykowe, został ujęty w zwierzyńcu pod koniec lipca. Zatrzymanie było efektem współpracy polskich i niemieckich służb. Teraz czeka go ekstradycja do Niemiec, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu.
0: Mateusz Morawiecki, zanim stał się